Cause if there's one thing she don't need is another hungry.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Dziś Dzień Dziecka. Psychologowie radzą czasem dzieci słuchać. Trwa dogaszanie lasów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Stolica dołącza do miasta z nocną prohibicją. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Dziś Dzień Dziecka. Psychologowie zachęcają do tego, by częściej wsłuchiwać się w opinię dziecka, zwłaszcza w ważnych dla nich sprawach.
3: Uczymy się tego, żeby dzieci po pierwsze w ogóle zaprosić do rozmowy, ale jeszcze, żeby uwzględnić ich zdanie. No, myślę, że tutaj mamy trochę z tym problem.
4: Jeżeli on odmawia chodzenia na jakieś zajęcia, to może to nie jest taki po prostu wymysł i ja na siłę będę próbować go zachęcić. Może za dużo, może to dziecko potrzebuje posiedzieć w piaskownicy, tak? A jeżeli chodzi o nas, nastolatki, no to tym bardziej. Nic o młodych ludziach bez młodych ludzi.
5: Lubię poczytać książkę, bo nie mam co robić. Na rowerze też bardzo często. Czasami mi się tak nudzi, że pojeżdżę po prostu po mieście i tyle.
2: Mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak, psycholożka Marta Szczodrak i szóstoklasista Błażej. Co drugie dziecko twierdzi, że nauka zabiera mu większość wolnego czasu, a co czwarty nastolatek uważa, że wolnego czasu nie ma wcale. Jeszcze dziś strażacy dogaszają wielki pożar lasów w powiecie wołomińskim na Mazowszu, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec.
6: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura pozostaje nadal podwyższona.
2: Do akcji zaangażowano w ciągu kilku dni 1500 strażaków. Tej nocy w całej Warszawie zacznie się nocna prohibicja. Po 22 nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Więcej o tym ograniczeniu Ben O'Connor.
7: Zakazowi z początku towarzyszyły kontrowersje, przyznaje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
8: Zmieniłem zdanie po latach, bo ja nie jestem zwolennikiem restrykcji, ale po latach dyskusji tych ostatnich zostałem przekonany do tego, że to ma szansę mieć pozytywny wpływ na miasto.
7: Pilotaż programu zakończył się sukcesem, mówi Jan Śpiewak, jeden z pomysłodawców zakazu.
9: Policja i Straż Miejska notuje kilkunasto, nawet kilkudziesięcioprocentowe spadki interwencji w dzielnicy Praga Północ i Śródmieście. Zwrot w sprawie nocnej prohibicji w Warszawie był efektem po prostu nacisku społecznego, nacisku medialnego.
7: Bezwzględny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie będzie obowiązywał od godziny 22 do 6 rano. Alkohol wciąż będzie można kupić w restauracjach i barach.
2: Podobny zakaz wprowadziło 180 gmin w Polsce, w tym kilka miast wojewódzkich. Lato w Polsce ma być długie i upalne. Gorąco ma się zrobić już w połowie czerwca, gdzie niegdzie ponad 30 stopni. Będzie też bardzo sucho, ostrzega klimatolog dr Krzysztof Bartoszek.
10: To nie oznacza też, że nie będą występowały burze i intensywne opady, no ale trzeba pamiętać właśnie, że w przypadku intensywnych opadów one mają to do siebie, że większość tej wody wyparowuje, spływa, no zjawisko pogłębiania się tej suszy będzie dalej postępowało.
2: Susza może rujnować kolejne uprawy i powodować pożary w lasach. Sport. Nasi piłkarze przegrali z Ukrainą 0-2 w towarzyskim meczu we Wrocławiu. W środę podopieczni Jana Urbana podejmą w Warszawie Nigerię. Iga Świątek z kolei odpadła z Rolanda Garrosa, ale w Paryżu wciąż mamy tenisistkę, która ma szansę na awans do ćwierćfinału. To Maja Chwalińska, która o miejsce w najlepszej ósemce turnieju zagra dziś z reprezentantką gospodarzy Diane Parry. Mecz po południu na korcie centralnym, najprawdopodobniej około 14:00.

0: Dzień dobry, witam serdecznie w poniedziałkowy poranek. Jak zawsze po godzinie 6 na początek tygodnia czas rozbudzić naszych delikatnie zaspanych radiosłuchaczy, a razem z moimi kolegami, koleżankami z porannej zmiany zrobimy to jak najbardziej skutecznie. Dzisiaj właśnie do godziny 11 pobudka w rytmie muzyki, którą uwielbiacie. Ja nazywam się Łukasz Michnal i tak do godziny 11 wspólnie stworzymy poranny klimat. A co w pogodzie? No właśnie, dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i do 22 stopni Celsjusza. Ciśnienie wczesnym rankiem 1011 hektopaskali i delikatne porywy wiatru do 7 km na godzinę. Biometr na początek tygodnia obojętny.
1: Reklama. Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Reklama.
4: Trendy start w Trendy Radio.

0: Zobaczmy do kalendarza. Pierwszy dzień czerwca, święto wyjątkowe, bo dzisiaj dzieciaki w roli głównej. Międzynarodowy Dzień Dziecka przypada nam na ten poniedziałek, który zarazem jest 152 dniem 2026 roku. 213 dni pozostaje nam do końca roku. Bernard, Eunika, Konrad, Magdalena, Nikodem, Pamela, no i także Porfiriusz świętują dzisiaj imieniny. Dzisiaj oprócz Międzynarodowego Dnia Dziecka w kalendarzu, Światowy Dzień Mleka, Dzień Bez Alkoholu także. 4:21 o tej porze wstało słońce, zachód będzie o 20:47, a dzień potrwa 16 godzin i 26 minut.
1: Trendy z tobą i dla ciebie.

startuje razem z Trendy Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Zawsze świeże informacje, powiemy, gdzie postoicie w korkach, przejrzymy poranną prasę i zagramy mega trendy hity. Startuj razem z nami.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama.
3: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
4: Witamy w nowym tygodniu raz jeszcze wszystkich tych, którzy może dopiero przed chwileczką włączyli radioodbiorniki. Jak zawsze po godzinie 6 startujemy z nowym tygodniem poranków Trendy Start. Dzisiaj w tej pierwszej godzinie nie może zabraknąć też i kalendarium historycznego. Zaczniemy od wydarzeń w Polsce. 1 czerwca 1235 roku Gubin otrzymał prawa miejskie. W roku 1656 potop szwedzki, zwycięstwo wojsk szwedzkich w bitwie pod Kcynią. 1816 w Kielcach utworzono główną dyrekcję górniczą. 1912 w Krakowie otwarto hotel francuski. W roku 1945 odbyła się uroczystość przekazania Kołobrzegu władzom polskim. W roku 1975 w Katowicach rozpoczęły się 21. Mistrzostwa Europy w boksie. W 1994 po raz pierwszy zebrał się Sejm Dzieci i Młodzieży.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj około godziny 12.20 w miejscowości Czarna w powiecie gorlickim. W zdarzeniu śmierć na miejscu poniósł 17-letni motocyklista. Według wstępnych informacji motocyklista uderzył w składowane drewno znajdujące się przy bocznej drodze gruntowej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia Straży Pożarnej oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego została przeprowadzona resuscytacja krążeniowo-oddechowa poszkodowanego. Pomimo podjętych działań ratunkowych, Zespół Ratownictwa Medycznego stwierdził zgon 17-latka.
2: Informujemy o tym, co ważne.
1: Rozpoczęły się prace związane z budową oświetlenia przy drodze krajowej nr 28 w miejscowości Potok. Zakres zadania obejmuje budowę linii oświetleniowej, która połączy istniejące już oświetlenie znajdujące się przy skrzyżowaniu DK28 z drogą prowadzącą w kierunku zakładu Orlen Południe, aż do drogi powiatowej prowadzącej w kierunku centrum Miedlicza. Obecnie na miejscu prowadzone są pierwsze roboty związane z przygotowaniem terenu oraz montażem kabli zasilania. Następnie wykonane zostaną fundamenty pod słupy oraz montaż opraw LED. Wartość zadania wynosi ponad 315 tysięcy złotych. Jasielski Dom Kultury zaprasza rękodzielników, rzemieślników oraz producentów żywności tradycyjnej do udziału w jarmarku antoniańskim. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 14 czerwca w godzinach od 14 do 20 na płycie Jasielskiego Rynku. Jarmark realizowany jest w ramach zadania Bractwo Pogranicza – Poznajemy Dziedzictwo Kulturowe Pogranicza. W związku z tym Jasielski Magistrat poszukuje osób oferujących asortyment wpisujący się w kategorię rękodzieła artystycznego, produktów spożywczych i tradycyjnych przetworów. Liczba miejsc jest ograniczona. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zachęca do wzięcia udziału w wystawie Papierowe poematy Henry'ego Matisse'a. Wystawa prezentuje litografie zainspirowane jego słynnymi wycinankami. Ekspozycja obejmuje prace pochodzące z prestiżowego magazynu Verve, wydanego w 1958 roku pod tytułem Ostatnie dzieła Matisse'a, mówi Katarzyna Szepieniec, dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
3: W latach 40. i 50. XX wieku, pomimo poważnych ograniczeń zdrowotnych, Henry Matisse przełożył swoją twórczość na rzecz papierowych wycinanek, które tworzyły trójwymiarowość w jego pracowni. I tak naprawdę te jego ostatnie dzieła są uważane za najbardziej rozpoznawalne, jeżeli chodzi o twórczość Matisse'a.
1: Wernisaż wystawy odbędzie się 11 czerwca o godzinie 18 w Galerii Sztuki. Wystawa będzie prezentowana do 5 lipca.
0: Reklama. To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Po raz kolejny dzisiaj czas zmierzyć się z historycznym kalendarium. 1 czerwca, wydarzenia na świecie. Rok 1479, 1 czerwca założono Uniwersytet Kopenhaski. W 1646 Brno uzyskała status wolnego miasta Rzeszy. 1783 założono miasto San José de Mayo w Urugwaju. 1 czerwca 1906 roku w Wielkim Księstwie Finlandii wprowadzono prawo wyborcze dla kobiet. W roku 1949 utworzono libańskie siły powietrzne. 1 czerwca 1998 roku utworzono Europejski Bank Centralny z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.
1: Trendy Start. Trendy Start. W Trendy Radio.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Muzyka od rana grana jest właśnie dla was, a to już moment, kiedy przed godziną siódmą na naszej antenie zerkam sobie do kalendarium muzycznego. 1 czerwca 1935 roku urodził się Przemek Diakowski, saksofonista jazzowy. W roku 1944 urodził się Andrzej Rosiewicz, piosenkarz, gitarzysta, kompozytor, satyryk i choreograf. W roku 1950 urodził się Wayne Nelson, wokalista, basista i klawiszowiec grupy Little River Band. W 1960 urodził się Simon Gallup, współzałożyciel i basista grupy The Cure. W 1968 urodził się Jason Donovan, piosenkarz.
1: Trendy radio.
2: Opa!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ostrzeżenia przed burzami, objęte nimi jest większość kraju. Z zarzutami aresztowany adwokat podejrzany w sprawie fałszywych alarmów. Rusza dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Marcin Krzemiński. Większość kraju z ostrzeżeniami przed burzami. O poranku w wąskim pasie na południu od Zgorzelca po Nowy Sącz obowiązują alerty pierwszego stopnia. Wyładowaniom będą tam towarzyszyć ulewne deszcze. I tak do 10:00, potem 2 godziny przerwy, w trakcie których burze przeniosą się do centralnej i wschodniej części Polski. Alerty najniższego stopnia będą obowiązywały wtedy w 12 województwach. To będzie obszar od Starogardu Gdańskiego i Elbląga po Węgorzewo. To na północy i od Zabrza po Przemyśl na południu kraju. Specjalne komisje do wyceny strat tymczasem pojawią się w Balczarzowicach na Opolszczyźnie. To po sobotni nawałnicy, która przeszła przez miejscowość. Trąba powietrzna, która tam się pojawiła, zniszczyła kilka budynków, w tym 2 domy mieszkalne. Ich mieszkańcom gmina zaproponowała mieszkania zastępcze w Niezdrowicach, choć poszkodowani postanowili pozostać u znajomych i rodzin. Komisje powołane przez wojewodę opolską Monikę Jurek oraz przez samorząd oszacują, jaka pomoc zostanie przekazana osobom poszkodowanym przez sobotnią trąbę powietrzną. Adwokat z Warszawy usłyszał zarzuty i został aresztowany na 3 miesiące. Maciej Z. miał podszywać się pod inne osoby i wysyłać fałszywe powiadomienia o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Podczas przeszukań w jego mieszkaniu znaleziono cudze dokumenty, na przykład dowody osobiste i prawa jazdy, ale na tym nie koniec, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji.
2: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
1: Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia, a także wydalenie z zawodu. Służby podkreślają, że to śledztwo niezwiązane ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Według nieoficjalnych doniesień zatrzymany adwokat jest rodzinnie powiązany z politykiem warszawskiego PiS-u. Ważne dla kierowców, dziś litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,05 zł, benzyny 98 6,63, na oleju napędowego 6,34. Tak wynika z obwieszczenia resortu energii. Przypomnę, że do połowy czerwca obowiązuje program CPN ceny paliw niżej, co oznacza niższą akcyzę na paliwo i obniżkę akcyzy. Pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpocznie się dziś dodatkowa sesja egzaminów maturalnych. Przystąpią do niej ci maturzyści, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać egzaminów w sesji głównej majowej. Wyniki matur podane zostaną 8 lipca. Kartka z kalendarza jeszcze u nas przyszła na świat 1 czerwca 1926 roku w Los Angeles jako Norma Jean Mortenson. Dziś przypada 100. rocznica urodzin aktorki Marilyn Monroe.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. French Open już bez Iggy Świątek w dniu swoich 25 urodzin. Rozstawiona z trójką Polka przegrała w czwartej rundzie z Martą Kostiuk z Ukrainy 5-7-1-6 po słabym meczu.
2: To nie jest tak, że czułam się idealnie w tych poprzednich meczach, tylko po prostu ta gra wystarczyła w pewnym sensie, no ale no dzisiaj faktycznie no nie czułam dobrze piłki na rakiecie. Zrobiłam tyle błędów, żeby udało się tego meczu wygrać, grając w ten sposób.
1: A dziś o awans do ćwierćfinału zagra Maja Chwanińska z francuską Diane Parry. To nie było dobre spotkanie, na pewno najsłabsze za kadencji Jana Urbana. Polscy piłkarze przegrali we Wrocławiu towarzyski mecz z Ukrainą 0-2. Zdaniem naszego kapitana Roberta Lewandowskiego nie było aż tak źle.
3: Wynik nie do końca odzwierciedla to, co było na boisku, bo wydaje mi się, że jakbyśmy czy w pierwszej połowie jeszcze inną ramkę, czy w drugiej, jak mieliśmy gdzieś tam, byśmy złapali kontakt, to pewnie spokojnie moglibyśmy jeszcze zremisować. Myślę, że Ukraińcy gdzieś minimalnie tą determinacją po prostu chyba wykorzystali więcej niż mieli. I dlatego wygrali ten mecz.
1: Szansa na rehabilitację pojutrze. Polacy zagrają w Warszawie z Nigerią. Wieczysta Kraków po raz pierwszy w historii zagra w piłkarskiej ekstraklasie. W finale pierwszoligowych baraży zespół Kazimierza Moskala pokonał Chrobrego Głogów 2-1.
4: Jest to niesamowita rzecz, którą ten klub dokonał w przeciągu kilku lat. Awans do ekstraklasy to rzadko się spotyka i mnie cieszy osobiście to, że miałem w tym swój udział.
1: Zatem do ekstraklasy awansowały Wieczysta, Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Tytuł wraca do Kielc. Po trzyletniej przerwie to znów piłkarze ręczni Industrii są mistrzami Polski. W rewanżowym meczu finałowym Kielczanie po raz drugi pokonali broniącą tytułu Wisłę Płock, tym razem 36-27. Duński kolarz Jonas Winigor z drużyny Wisma Liza Wajk został zwycięzcą 109. edycji wyścigu Giro d'Italia. Ostatni, 21. etap ze startem i metą w Rzymie wygrał po finiszu z peletonu Włoch Jonathan Milan. I jeszcze hokej. Finlandia po raz piąty została mistrzem świata. W finale turnieju Szwajcarii pokonała gospodarzy 1-0 po dogrywce. W meczu o brąz Norwegia sensacyjnie pokonała Kanadę 3-2 także po dogrywce.
5: Na prognozę pogody. Dzisiaj poniedziałek, wita nas z zachmurzeniem umiarkowanym na niebie, a termometry z Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa i Rzeszowa mają pokazać nam w dzień do 22 stopni Celsjusza, w nocy temperatury w okolicach 10 stopni. Raczej, jak mówią synoptycy, nigdzie dzisiaj nie powinno padać. Ciśnienie 1010 hektopaskali i delikatne porywy wiatru do 7 km na godzinę.
6: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
10: Reklama. Trendy start w Trendy Radio.

0: Na dzień dobry w Trend Radio Poranek Trendy Start. Nowy tydzień rozpoczęty dla wszystkich zapracowanych, dla tych wszystkich, którzy może jeszcze dzisiaj mają odrobinę wolnego czasu. Serdeczne pozdrowienia. Mamy poniedziałek, pierwszy dzień czerwca, no i oczywiście Międzynarodowy Dzień Dziecka.
1: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio. 1, 2, 3.

0: Radio 95 i 2 FM. Reklama.
1: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki. Masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
2: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów.

0: Służby Ruchu Lotniczego, no i także Światowy Dzień Rodziców. 4:20, o tej porze przywitało nas słońce, zachód będzie o 20:46, a dzień potrwa 16 godzin i 26 minut. Zanim kolejna kartka z naszego radiowego kalendarza, zanim dobierzemy się do kolejnych wieści, to czas zagrać znowu, bo muzyka na dzień dobry zawsze mile słyszana.
1: You met me in LES playing pool. You held the copper cup as you chugged that Mexican mule. Recognized danger, still fell in love like a fool, 'cause it was worth the risk. You're the exception, you weren't the rule.

0: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Boisko w Płowcach już po remoncie. Poszerzono płytę boiska oraz ułożono nową trawę z rolek, co znacząco poprawiło stan nawierzchni i komfort użytkowania obiektu. Wykonano również dojście oraz schody terenowe wraz z uformułowaniem nasypu, poprawiając bezpieczeństwo i funkcjonalność terenu wokół stadionu. Zakres zadania obejmował także wymianę bramek na nowe, modernizację wiaty dla zawodników rezerwowych, wykonanie ogrodzenia od strony kibiców oraz montaż nowych miejsc siedzących dla osób oglądających wydarzenia sportowe. Całkowita wartość zadania opiewa na blisko 100 tysięcy złotych. Ścieżka przy ulicy Poniatowskiego w Brzozowie zyskała nowe oblicze. Ścieżka prowadzi do gospodarki komunalnej oraz ulicy Kościuszki. Z tego odcinka mieszkańcy korzystają każdego dnia. Koszt inwestycji wyniósł około 50 tysięcy złotych i został w całości pokryty z budżetu gminy Brzozów. Wczoraj żmigrodzki rynek tętnił życiem, śmiechem i wspólną zabawą. Odbył się tam gminny Dzień Dziecka, który przyciągnął liczne rodziny z całej okolicy. Organizatorzy zadbali o to, aby nikt nie opuścił imprezy bez uśmiechu na twarzy. Wydarzenie zaoferowało uczestnikom niezwykle zróżnicowany program rozrywkowy. Dzieci mogły wziąć udział w warsztatach oraz zagrać w strefie gier wielkoformatowych, mówi Aleksandra Mrugał, zastępca wójta gminy Nowy Żmigród.
3: To fantastyczny czas, pełen radości, pełen uśmiechu. Z tego miejsca chciałabym życzyć wszystkim dzieciom wiele radości, uśmiechu na co dzień, spełnienia wszystkich marzeń. Bawmy się, bo to jeden z najradośniejszych dni w roku.
2: Największą popularnością cieszyły się dmuchańce oraz tory przeszkód. Niebo nad rynkiem wypełniło się tysiącami tradycyjnych i wielkich baniek mydlanych. Swoje dedykowane stoiska przygotowały biblioteka oraz gminny ośrodek kultury. A czym dla dzieci z Nowego Żmigrodu jest Dzień Dziecka?
4: Że rodzice robią bardzo dużo fajnych rzeczy, prezenty, zabawa, no wszystko.
5: Głupoty.
6: Nie jesteś zobowiązany do pracy, żyjesz wolnym życiem. Wolność.
7: Wolność od szkoły, chociaż na chwilę.
8: Najlepsze to by były, wiadomo, no jakby tam pieniądze i jeszcze jakieś zwierzątko. To, że nie trzeba pracować. I dostaje się pieniądze za darmo.
9: To, że możesz robić wszystko, co chcesz, ale nie musisz robić rzeczy, które nie są dla ciebie za ciężkie.
10: No też tak podobnie, mniej więcej. A dostać bym chciała 6 z poprawy z angielskiego, bo ja muszę mieć 6 na koniec roku.
2: Podczas imprezy można było zakupić unikalne produkty przygotowane przez lokalne koła gospodyń wiejskich. Swoje stoiska wystawiły KGW Desznica, KGW Brzezowa, KGW Siedliska Żmigrodzkie. Na odwiedzających czekały również pamiątki z kolorowych straganów oraz oryginalne, lokalne rękodzieło.
0: To dzieje się blisko ciebie.
2: Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej zachęca do udziału w czerwcowych pracowniach dla rodzin z dziećmi dorosłych oraz dla seniorów. Warsztaty obejmują m.in. zajęcia z malowania na szkle, zajęcia z szydełkowania przy pracowni snycerstwa. Mówi Paulina Pawis-Boczar, kierownik Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.
11: Na szczególną uwagę wśród pracowni dla dorosłych zasługuje pracownia malowania na szkle, która prowadzona będzie przez pana Adama Grudnia. Podczas zajęć w ramach tej pracowni uczestnicy dowiedzą się, jak przebiega proces projektowania dekoracji na przezroczystym szkle, jak prawidłowo nakładać farby, by uzyskać zadowalający efekt, a także będą mogli sami zainspirować się sztuką ludową, a więc kwiatami, pejzażami, sielskimi widokami do stworzenia własnego dekoracyjnego wazonu, który z dumą można będzie później położyć w domu.
2: Szczegółowy harmonogram zajęć jest dostępny na stronie internetowej Etnocentrum.
1: Reklama. To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda.
1: Reklama.
13: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Początek tygodnia, na drogach robi się nieco tłoczniej, a właśnie więcej szczegółów w tym temacie zdradzi już za momencik Michał Sienicki. Poprzed nami informacje dla kierowców.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Dzień dobry wszystkim kierowcom. W pierwszy dzień tygodnia wyruszamy na nasze drogi. Warunki deszczowe, co powinno nas skłonić do ostrożniejszej jazdy, choć nie są to duże utrudnienia. Najpierw jedziemy przez ulicę Gorlic. Najwięcej zwalniamy jak na razie na ulicy Kościuszki, jadąc w stronę skrzyżowania. Troszkę wolniej ulicami Biecką, Parkową, Sienkiewicza, Mickiewicza i Legionów. Przystajemy przed skrzyżowaniem ulic Bieckiej i ulicy Skrzyńskich na wjeździe od strony Klęczan. Jedziemy teraz przez ulicę Jasła, noga z gazu na ulicach Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, Szejnochy oraz 17 stycznia w kierunku Ronda Solidarności. Przystawi na skrzyżowanie Piłsudskiego i ulicy Kasprowicza. Mniejsze spowolnienia na ulicach 3 Maja Metzgera. Przez Krosno jedziemy razem z Taxi Krosno.
3: Dzień dobry. Dzisiejszego poranka przez Krosno jedziemy bez większych utrudnień. Troszeczkę dłużej gdzie postoimy. Ulica Niepodległości Korczyńska, Żółkiewskiego, Okrzejno. I proszę Państwa, zwracamy uwagę, bez zmiany organizacji ruchu, jeżeli chodzi o Czajkowskiego, od Sądu do Tkackiej jest teraz odwrotny ruch. Także proszę patrzeć wybacznie na znaki. Na Pużaka ruch odbywa się w miarę na bieżąco. Tam jeszcze roboty przy chodnikach. Jagiellońska idzie też w miarę na bieżąco. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się bez większych zakłóceń. Dziękuję.
2: Dziękujemy za informację. Jeszcze sprawdźmy, co dzieje się w Sanoku. W tym mieście spowolnienia na ulicy Rymanowskiej w stronę ronda imienia Beksińskiego, tak samo na ulicy Dmowskiego. Troszkę wolniej na Mickiewicza, Stasica, Bony i ulicy Przemyskiej. Na drogach regionu prace remontowe, które powodują utrudnienia w ruchu. Roboty drogowe prowadzone są na krawie 28 w Sieniawie oraz na odcinku miejsce piastowe Zarszyn. Miejscami ruch wahadłowy trzeba zwolnić. Prace drogowe występują na odcinku drogi krajowej nr 9 między Tylawą a Barwinkiem. Natomiast największe utrudnienia występują obecnie na autostradzie A4 między Przemyślem a Korczową. Wprowadzono ograniczenia w ruchu, a na części odcinków obowiązują wyznaczone objazdy. Zwracajcie uwagę na znaki i uwzględnijcie zwiększony czas przejazdu.
1: Trendy. Małopolska i Podkarpacie.

0: Reklama.
1: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: Dzisiaj dzieciaki na całym globie ziemskim mają swoje święto. To pierwszy dzień czerwca i Międzynarodowy Dzień Dziecka. Ale dzisiaj też Światowy Dzień Rodziców wpisano nam w kalendarz, bo przecież celowo przypada on także w Dzień Dziecka, tworząc wyjątkową symbolikę jedności między dzieckiem a rodzicem. To również międzynarodowe święto ustanowione przez ONZ w 2012 roku, a docenia bezinteresowne poświęcenie rodziców na całym świecie. Co więcej, pokazuje również, że rodzicielstwo i dzieciństwo to dwie strony tej samej fundamentalnej relacji ludzkiej.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trwa usuwanie skutków sobotniej trąby powietrznej na Opolszczyźnie. Potem zarzuty za napaść na nastolatka w centrum Krakowa i dzieci o pozytywnym myśleniu.
2: Trzeba się uśmiechać.
1: I to nie tylko 1 czerwca. Marcin Krzemiński, zerwane dachy i powalone drzewa. Potężna nawałnica spustoszyła wieś Balcerzowice w województwie opolskim. Strażacy wciąż usuwają skutki żywiołu, który w sobotę przeszedł nad gminą Ujazd. Jak informuje starszy brygadier Piotr Zdziechowski, nawałnica uszkodziła 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych.
3: Z tych 11 budynków właśnie te 5 wymagały zabezpieczenia plandekami. Natomiast z dwóch budynków powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie pozwolił przebywać w tych dwóch budynkach. Mieszkańcy, rodziny, które zamieszkiwały te budynki mieszkalne, one udały się do swoich rodzin. Miały już zabezpieczone mieszkania u najbliższych już w sobotę.
1: Dziś rozpocznie pracę komisja szacująca straty. Przypomnę, że dziś też w większości kraju możliwe silne burze. Nie dotkną tylko zachodu i północno-wschodniej Polski. Są zarzuty za atak na 12-letniego ucznia w centrum Krakowa. Na klatce schodowej kamienicy na chłopca wracającego ze szkoły rzucił się 32-letni mężczyzna. Dziecko głośnym krzykiem spuszło napastnika. Następnego dnia policja zatrzymała sprawcę. W niedzielę został przesłuchany, potwierdza Iwona Szelichiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji.
4: Usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego. Został on również skierowany na obserwację do szpitala.
1: Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi kara do roku więzienia. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko wójtowi Jedlińska koło Radomia. Według śledczych Kamil D. miał żądać od dyrektorów podległych mu jednostek pieniędzy na prezenty dla prominentnych polityków. Gotówka zamiast na upominki miała jednak trafiać do jego kieszeni. W sumie według śledczych miał przyjąć około 12 tysięcy złotych. Kamil D. nie przyznaje się do winy, twierdzi, że go pomówiono, grozi mu do 10 lat więzienia. Ebola rozszerza się coraz bardziej poza Afrykę. Pierwszy pacjent z objawami po wizycie w Demokratycznej Republice Konga trafił właśnie do szpitala w São Paulo w Brazylii. Kolejny jest izolowany w Austrii. Wirus trafił też do Australii. Z tego powodu lotniska zaczęły kontrolować turystów. USA, które organizują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, zakazują wjazdu tym, którzy w ostatnim czasie byli w Afryce Środkowej. Światowa Organizacja Zdrowia jednak wciąż uspokaja, że sytuacja jest pod kontrolą. To 1 czerwca, dziś Dzień Dziecka. Jak już mówiliśmy, warto wsłuchiwać się w opinie najmłodszych, także te, w których wydawałoby się, że wymagane jest doświadczenie życiowe.
5: Wiecie, co to znaczy myśleć pozytywnie?
2: Na przykład ktoś sobie pomyślił, że jutro będzie jednorożec tęczowy, no i że będzie.
6: Że na przykład ktoś myśli, że mu się uda ładny rysunek i udał mu się.
2: Trzeba się uśmiechać.
1: No właśnie, najlepsze są proste rozwiązania. Jak pozytywnie myśleć, podpowiadały przedszkolaki z Miejskiej Czwórki w Giżycku.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Jeśli to miał być sprawdzian przydatności nowych piłkarzy do kadry, to należy im się dwuja. Polska przegrała towarzyski mecz z Ukrainą we Wrocławiu 0-2. Jan Urban sprawdził aż 20 zawodników. W kadrze zadebiutowali Kacper Potulski, Oskar Wójcik, Norbert Wojtuszek i Mateusz Żukowski. Biało-czerwoni zagrali jednak słabo. Spróbujemy się odkuć w środę w Warszawie, mówi pomocnik Piotr Zieliński.
2: Jeszcze jest ten ostatni sparing, na który trzeba wydobyć energię, trochę radości z tej gry i żebyśmy dobrze zamknęli ten sezon.
1: Pojutrze Polacy zagrają towarzysko z Nigerią. To jeszcze na krótko wrócę do sobotniego finału Ligi Mistrzów, w którym Paris Saint-Germain pokonało w rzutach karnych Arsenal Londyn. UEFA wybrała wczoraj najlepszego piłkarza rozgrywek. Został nim pomocnik PSG, Gruzin Chwicza Kwaratskhelia. Już tylko jedna Polka została w grze o tytuł na kortach Rolanda Garrosa i nie jest to Iga Świątek, która wczoraj przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7 i 1-6. Szansę na ćwierćfinał zachowała jedynie Maja Chwalińska, która dziś zagra z francuską Diane Parry. W pozostałych dzisiejszych meczach czwartej rundy Anastazja Potapowa zagra z Anną Kalińską, Madison Keys z Dianą Schneider, a Aryna Sawalenka z Naomi Osaką. W drugim tygodniu turnieju nie ma już żadnego z poprzednich zwycięzców i zwycięzczyń tego wielkoszomowego turnieju. Industria Kielce odzyskała Mistrzostwo Polski w Superlidze Piłkarzy Ręcznych. Po dwuletniej dominacji Orlen Wisły Płock w finale Industria dwukrotnie pokonała Nawciarzy. Wczoraj przed własną publicznością 36-27. Brawa dla naszych rywali, to dzięki nim jesteśmy jeszcze lepsi, mówi trener Industrii Krzysztof Lijewski.
3: Dzięki dobrej postawie Orlen Wisły Płock w ostatnich sezonach zrozumieliśmy, że żeby wygrać, odzyskać tytuł, trzeba zrobić coś więcej. Chłopaki zrobili kawał wspaniałej, ciężkiej roboty, nie tylko w meczu. To są treningi, to są godziny rozmów, analizy wideo.
1: Zespół z Kielc wywalczył Mistrzostwo Polski po raz 21. Zastal Zielona Góra zagra w wielkim finale koszykarskiej Ekstraklasy. Zespół, który do fazy playoff dostał się poprzez dodatkowe eliminacje, pokonał w półfinale Arkę Gdynia 3-0. O złoto Zastal zagra z drużyną z Warszawy, ale jeszcze nie wiadomo którą, bo rywalizacja Legii z Dzikami się jeszcze nie skończyła. Legia prowadzi 2-0, a dziś mecz numer 3 w hali Dzików.
4: W Karpaciu i w Małopolsce dzień zapowiada nam się z zachmurzeniem umiarkowanym. Termometry, które odnajdziemy w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie, powinny w dzień wskazywać od 19 do 23 stopni Celsjusza. Padać nie powinno nigdzie. W nocy temperatury spadną do 10 stopni Celsjusza. Ciśnienie 1010 hektopaskali. Gamet jest obojętny. Wilgotność powietrza przekroczyła nam 50%, a jeśli chodzi o wiatr, który wieje nam z północnego wschodu, ten w porywach 7 km na godzinę będzie nam dzisiaj też towarzyszył.
5: Reklama. Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
8: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
10: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i asystans.
9: I to gdzie?
10: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money.
12: Cherry Money?
11: Nowy Express Los.
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Reklama.
13: Trendy start w Trendy Radio.

minęła godzina 8, tutaj Trend Radio, poranek, trendy start w poniedziałek, w nowym miesiącu, w nowym tygodniu. Witamy Was z wielką przyjemnością i do godziny 11 mamy dla Was ogrom muzycznych hitów. Nie zabraknie też tematów z Podkarpacia, Małopolski i tak do 11. Witamy, nowy tydzień.

0: Słuchasz Trend Radia. Reklama.
1: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: Hej, hej! Dla miłości hop!

0: Poniedziałek, pierwszy dzień czerwca, to cały czas program Trendy Start i tak będzie do godziny 11, a jeśli chodzi o rozmowę dnia, to właśnie jest ten moment, to jest ta pora, kiedy czas podjąć ciekawe tematy.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
2: Za nami kolejna edycja kultowego wydarzenia muzyczno-tanecznego Agama, która w tym roku odbyła się pod hasłem Nowe Brzmienie. W programie wydarzenia zobaczyliśmy m.in. zespoły mażoretkowe, w tym utytułowane lokalne mażoretki Sunshine Besko. O szczegółach mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
3: Taki był nasz zamysł, taki zamiar, żeby ta impreza miała charakter trochę szerszy niż tylko gminny. I to do tej pory się sprawdzało, sporo tych zespołów mażoretkowych przyjeżdżało do nas z szerszego obszaru, można powiedzieć Podkarpacia, ale też spoza. No, tegoroczny festiwal ma troszkę inną formułę, to jest nowe otwarcie, jak to zostało w plakatach i w zaproszeniach ujęte. W tym roku bardziej stawiamy nasz tutaj lokalny dorobek, lokalnych wykonawców, zarówno śpiewających, tańczących, jak też w inny sposób wyrażających swoje artystyczne umiejętności, zdobyte na co dzień tutaj właśnie w Domu Kultury w Besku. Ja myślę, że przede wszystkim tą tradycją samego zespołu mażoretkowego, bo chyba tutaj nie skłamię, jeśli powiem, że byliśmy jedną z pierwszych gmin i jedną z pierwszych miejscowości, gdzie na takim poziomie, prawda, powołaliśmy zespoły mażoretek, bo jest ich sporo w zależności od wieku, od umiejętności dziewczyn, a to przede wszystkim w dużej mierze zasługa właśnie choreografów, instruktorów, a głównie tutaj to prawda Adama Robla, który tak naprawdę daje swoje serce w całości tutaj w pracę z naszymi dziewczynami, co też przynosi wspaniałe efekty. Trudno by było nawet dzisiaj wymieniać ilość laurów, jakie nasze dziewczyny zdobyły w różnego rodzaju występach, konkursach, zarówno na terenie kraju, jak też na arenie międzynarodowej. I myślę, że jesteśmy dumni z tego, że z takich małych miejscowości dziewczyny potrafią, nie tylko dziewczyny, ale że nasza młodzież potrafi osiągać tak wspaniałe wyniki i tak wspaniale prezentuje się na arenie międzynarodowej.
2: Mówi Adam Robel, instruktor tańca mażoretek Sunshine Besko i Rymanowskiej Orkiestry Dętej.
4: Fenomen mażoretek Sunshine Besko jest taki, że odkąd tutaj trenuje grupa, jest już 14 rok, my cały czas mamy bardzo dużo dziewczyn. Mamy grupy po 20, po 30 osób i tak porównując z innymi miejscowościami, wiem, że to nie jest takie proste uzbierać taką ilość osób i jakby to jest nasza taka duża siła. Dodatkowo ciężka praca moja, instruktorów, dziewczyn, wsparcie gminy, wsparcie Domu Kultury, to wszystko jakby się zbiera w jedną całość. Rodzice są zaangażowani i cegiełka każdego z osobna sprawia, że po tym my rośniemy i przekładamy to na wyniki, na dalsze sukcesy.
2: Jakie układy zostaną zaprezentowane na scenie? Trzeba przyznać, że dziewczyny mają na swoim koncie bardzo dużo osiągnięć.
4: Tak, na scenie zaprezentowane będą układy, które my przygotowaliśmy na ten sezon. Będzie też kilka układów z poprzednich lat, takie perełki, oraz będą choreografie z Rymanowską Orkiestrą Dętą. Oni będą grać nam muzykę na żywo, a my będziemy prezentować nasze choreografie. Orkiestra też będzie mieć jedną choreografię. Mamy tych choreografii wspólnych więcej, natomiast miejsce nas troszkę ogranicza. Jest mała scena, nie możemy tu zaprezentować naszych pełnych umiejętności. Ale my pokażemy też nasze choreografie, które w tym roku wygrały Mistrzostwa Polski, więc będzie na pewno co zobaczyć.
2: A jak wyglądały przygotowania przed wydarzeniem?
4: To przygotowania standardowo. My mamy przez 14 lat już wyrobione pewne schematy. Zima to jest okres, gdzie my tworzymy choreografię. Luty, kwiecień to jest czas, gdzie wszystko szlifujemy. No i teraz już przygotowania, to jest proces taki, trzeba przygotować imprezę pod kątem artystycznym, pod kątem technicznym, scena, nagłośnienie, plakaty, konferencjerka. To nie jest tylko tak, że my przyjeżdżamy i tworzymy imprezę. Cały zespół Domu Kultury angażuje się w to, żeby ta impreza wyglądała jak najlepiej.
2: Mówi Aneta Szałankiewicz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Besku.
5: Stawiamy na nowe brzmienie naszej Agamy. Będziemy pokazywać nie tylko to, co

0: tańczy, nie tylko tych, którzy tańczą, nie tylko tych, którzy grają na przeróżnych instrumentach, ale pokażemy też nasze dzieciaki z pozostałych zajęć, bo dzisiaj też po raz pierwszy na takiej dużej scenie pojawią się nasze dzieciaki z zajęć wokalno-instrumentalnych, pojawią się dzieciaki z nowo powstałej w tym roku grupy Showdance oraz nasza kilkuletnia już grupa baletowa, dlatego myślę, że takie brzmienie, jakie nadamy w tym roku, na pewno pokaże nowe światło na to, czym jest GOK i co może GOK i czym jest pasja wielu młodych ludzi.
1: A co kryje się pod hasłem Czas na Brass?
0: Czas na Brass, czyli praca dyplomowa naszych wychowanek, instruktorek obecnych, Kamili Zych i Pauliny Wojton. Dziewczyny przygotowywały swoją pracę w Policjalnym Studium Animatorów Kultury w Krośnie. Pierwsza odsłona odbyła się w RCKP jeszcze w kwietniu, tuż po świętach, a teraz zaprosiliśmy tutaj ludzi lokalnie, naszych mieszkańców, którzy nie mogli dotrzeć wtedy do RCKP. Jest to, co się kryje pod nazwą Czas na Brass. To fantastyczny pokaz utalentowanej młodzieży, zarówno z Ośrodka Kultury Mażoretki Sunshine właśnie oraz Rymanowskiej Orkiestry Dentaj połączyli swoje siły, pokazują się na świecie, pokażą się też tutaj u nas. Pokażą to, na co je stać.
1: A jak do wydarzenia przygotowały się zespoły mażoretkowe? Posłuchajcie sami.
2: No to trenujemy około 8 lat. Jesteśmy mażoretki Sunshine Vesco i myślę, że najtrudniejsze z układów jest synchronizacja.
3: Trenujemy około 8 lat, 7. Jesteśmy mażoretkami Sunshine Vesco. Myślę, że właśnie najtrudniejszym jest synchronizacja, żeby dużo rzeczy wyszło w tym samym czasie na liczenie. I w sumie to chyba tyle.
4: Dobrze, ja trenuję w zespole mażoretki Sunshine Vesco już od 8-9 lat, więc dosyć sporo. Najtrudniejsze w przygotowaniach do takich występów myślę, że są te treningi już przed samymi występami właśnie, gdzie trzeba tak wszystko na ostatni guzik dopiąć, wszystko zsynchronizować, żeby wszyscy robili wszystko równo. Zaprezentujemy musztrę paradną, między innymi z orkiestrą rymanowską oraz nasze układy, które również prezentowałyśmy na jakichś festiwalach czy też mistrzostwach. Są to też takie układy, które zdobyły liczne tytuły mistrzowskie. Zaprezentuję też na przykład, ja będę tańczyła solówkę, duety też będą, mini formacje, czyli tak dosyć różnorodnie.
5: Ja również należę do zespołu Sunshine Vesco. Chodzę już na treningi 6 lat i dzisiaj zaprezentujemy musztrę paradną razem z orkiestrą, układy, będą również solówki. Najtrudniejsze jest właśnie zsynchronizowanie tego wszystkiego, zatańczenie równo, ładnie, energicznie, żeby był taki naprawdę szok dla widza, żeby to naprawdę było pokazane niesamowicie i bardzo autentycznie.
6: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Dzięki błyskawicznej akcji ratunkowej policyjnych wodniaków udało się uratować 5 osób, które wpadły do jeziora Solińskiego po tym, jak silny podmuch wiatru wywrócił jacht, w którym płynęli. Współpraca służb i nowoczesny sprzęt sprawiły, że udało się uniknąć tragedii, wyjaśnia aspirant sztabowy Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lesku.
2: Po godzinie 15 porywisty wiatr sprawił, że na jeziorze Solińskim, nieopodal Wyspy Małej, wywrócił się jacht, a jego załoga wpadła do wody. W tym czasie na wodach jeziora pełniły służbę 2 patrole policyjnych z termotorzystów. Funkcjonariusze już po kilku minutach dzięki użyciu łodzi i skuterów wodnych dotarli do poszkodowanych. Podjęli z wody 2 mężczyzn, kobietę i 2 nastolatki. Ich zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Następnie przy pomocy ratowników bieszczadzkiego WOPR-u zabezpieczono wywrócony jacht i przetransportowano go w bezpieczne miejsce. Kiedy przygotowujemy się do urlopu w górach, musimy pamiętać, że pogoda w nich bywa nieprzewidywalna. Wszystko może się zdarzyć, także silna, sztormowa pogoda na Bieszczadzkim Jeziorze. Zasadą podstawową jest to, aby cały czas podczas rejsu obserwować niebo i analizować ewentualne zjawiska atmosferyczne. Przed wyjściem z portu dokładnie sprawdźmy prognozy pogody na najbliższy czas.
1: Jeśli zauważymy pierwsze oznaki nadciągającego pogorszenia pogody, powinniśmy natychmiast obrać kurs na najbliższy port lub pobliski brzeg. Wszyscy muszą mieć założone kamizelki ratunkowe oraz znajdować się na pokładzie.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Muzeum Rzemiosła w Krośnie ponawia przetarg na rozbudowę i modernizację zabytkowego Pałacu Kaczkowskich. Poprzednie postępowanie unieważniono, ponieważ wszystkie oferty przewyższały budżet zamawiającego. Inwestycja powstaje w ramach projektu Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki. Opuszczony dotąd obiekt zmieni się w nowoczesny kompleks multifunkcjonalny. W odnowionym pałacu powstaną pracownie naukowe, sale warsztatowe i edukacyjne, sale konferencyjne oraz mediateka, kawiarenka artystyczna ze sceną muzyczną. Przedsięwzięcie jest współfinansowane z programu Funduszy Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Dofinansowanie wynosi 43,5 miliona złotych. W sąsiedztwie pałacu miasto Krosno wybuduje dodatkowo Centrum Aktywności Społecznej. Otwarcie ofert w tym miejskim przetargu zaplanowano na 19 czerwca. Rozpoczęły się prace przy rozbudowie przedszkola samorządowego w Sękowej o oddział żłobkowy. W ramach inwestycji powstanie pierwszy publiczny żłobek na terenie gminy Sękowa, który zapewni opiekę najmłodszym mieszkańcom. Realizacja zadania pozwoli stworzyć nowoczesną i bezpieczną przestrzeń dla dzieci do lat 3, dostosowaną do ich potrzeb oraz obowiązujących standardów. Wizyta w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w niedzielę była swoistą podróżą w czasie, a to za sprawą imprezy z cyklu Europejskie Korzenie. Do skansenu w Trzcinicy przybyły grupy rekonstrukcyjne odtwarzające dawne rzemiosła. Życie codzienne i wojny toczone wiele wieków temu, mówi dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie Krzysztof Gierlach.
4: Wszystkie zawody, które kiedyś odgrywały główną rolę w życiu człowieka, są prezentowane na naszym festiwalu. A ja jeszcze przypomnę, że mamy również rozstrzygnięcie konkursu Moja Karpacka Troja, konkursu plastycznego, gdzie frekwencja przerosła nasze oczekiwania, ponieważ zostało złożonych około 180 prac. Więc myślę, że ta nasza praca, zarówno z młodzieżą, jak i popularyzatorska, przynosi wymierne efekty.
1: Goście skansenu mogli obejrzeć m.in. widowiskowe pokazy sokolnicze. Sokolnictwo było uprawiane przez szlachtę i królów, podkreśla sokolnik Robert Puławski.
5: Kiedyś zajmowały się tym na terenie Polski i Europy warstwy uprzywilejowane, do królów włącznie. No i w zasadzie kwestie zdobywania pożywienia już powoli wraz z upływem lat odchodziły na dalszy plan, natomiast chodziło o widowisko. Całe orszaki wyjeżdżały w pola, nawet damy dworu polowały z sokołami. No i chodziło o to, aby zobaczyć ten wspaniały atak sokoła.
1: Na stoiskach prezentowano stare rzemiosła, gęcarstwo, tkactwo, kowalstwo i odlewnictwo, mówi Joanna Wilka z drużyny Wojów Wiślańskich, Krak.
6: Dużym odkryciem było to, że człowiek nauczył się tą rudę miedzi pozyskiwać i no jakby ktoś wpadł kiedyś na to, że z takich pięknych zielonych kamyczków można uzyskać rzeczywiście metal. Więc to było takie bardzo duże osiągnięcie technologiczne.
1: Wydarzenie uzupełniały widowiskowe pokazy broni i walk.
0: Reklama. To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM. Są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: poniedziałek razem z Trend Radiem. To jest właśnie wasz muzyczny poranek i nie tylko, bo przecież jesteśmy z wami także na drogach Podkarpacia i Małopolski. A przed nami o tej porze czas na kolejne wieści od Michała Sienickiego. Kierowcy, to coś dla was.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Podobnie odpalamy nasze pojazdy i wjeżdżamy na drogi naszego regionu, najpierw Iwonicz. Tu niedawno na drodze krajowej nr 28 zdarzył się wypadek, zderzyły się dwa samochody osobowe i jeden pojazd ciężarowy. Jedna osoba została poszkodowana w tym zdarzeniu. Obecnie odcinek, na którym doszło do wypadku, jest zablokowany. Policja wyznaczyła objazd dla samochodów osobowych drogami lokalnymi. Pojazdy ciężarowe czekają na odblokowanie drogi. Przewidywany czas utrudnień to około 1,5 godziny. Przenosimy się do Sanoka. Obecnie ruch jest średni. Lekko zwalniamy przed rondem Beksińskiego oraz na ulicach Kościuszki Jagiellońskiej i ulicy Królowej Bony. W Krośnie szczególnie uważajmy na obwodnicy na ulicach Podkarpackiej przy skrzyżowaniu z ulicą Czajkowskiego oraz na ulicy Bieszczadzkiej. Tam od czasu do czasu zdarzają się spowolnienia. W centrum miasta troszkę wolniej na ulicach Podwale, Korczyńska Niepodległości, Bursaki i ulica Legionów. Jest otwarty przejazd od ulicy Czajkowskiego w kierunku ronda, z tym, że zmieniony jest kierunek ruchu. Droga jest jednokierunkowa, jedziemy od sądu w dół. Uważajmy, aby nie wjechać pod prąd. Przenosimy się teraz do Jasła. Nogę z gazu ściągamy głównie na ulicy 17 stycznia w stronę ronda Solidarności. Spowolnienia na ulicach Kościuszki, Rynku, Kazimierza Wielkiego, Szajnochy i Jagieły. Na Piłsudskiego możemy odczekać przy skrzyżowaniach. Troszkę wolniej jest na 3 maja i ulicy Metzgera. W Gorlicach ruch przystaje co jakiś czas na ulicy Kościuszki w kierunku skrzyżowania. Wolno jedziemy ulicami Parkową, Biecką, Legionów, Mickiewicza. Troszkę zwalniamy na ulicy Sienkiewicza. Więcej cierpliwości przydaje się na wjeździe od strony Klęczan. Zatrzymujemy się przed światłami.
1: Trend Radio. Dobry wybór.

Międzynarodowy Dzień Dziecka. Tak, właśnie. Pierwszy dzień czerwca zameldował się w kalendarzu. My od rana sięgamy właśnie też do tych tematów, które związane są z dniem dzisiejszym. Sporo mowy będzie też po godzinie 10, kiedy to rozpoczniemy ostatnią godzinkę, ale do tego czasu, no właśnie, mamy jeszcze o czym pogadać. No, a przed 9 zagramy jeszcze co nieco. Najlepsza muzyka, najlepsze przeboje na dzień dobry w Trend Radio w poranku, Trendy Start, a wkrótce wiadomości.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Głód, którego nie widać, za chwilę o tym, jak odżywiają się dzieci. Potem akcja dogaszania po ogromnym pożarze w powiecie wołomińskim i siedziba policji w domu narodzin Adolfa Hitlera. Marcin Krzemiński. Dziś Dzień Dziecka, święto radosne, ale przy okazji warto przytoczyć też mniej wesołe dane. Prawie co czwarte dziecko nie ma ze sobą w szkole nic na drugie śniadanie, wynika z raportu pod nazwą Ukryty głód dzieci Federacji Polskich Banków Żywności. Michał Helwak, współautor raportu, mówi, że chodzi o niedożywienie jakościowe, o głód, którego nie widać.
2: Dzisiaj głód oznacza raczej właśnie jedzenie niskiej jakości i sytuację, w której brzuch jest pełen, ale organizm nie jest właściwie odżywiony, bo nie dostaje właściwych składników odżywczych, które są potrzebne do budowy ciała i do poprawnego, zdrowego funkcjonowania.
1: W badaniu ankietowym przeprowadzonym w szkołach podstawowych w całym kraju wzięło udział blisko 1000 dzieci. Od środy rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną w wieku do 16 lat będą musieli używać podczas jazdy kasków ochronnych, przypomina policja. Mandat za jazdę bez kasku zapłacą opiekunowie. Z badań wynika, że stosowanie kasku przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70%, w przypadku użytkowników hulajnóg o ponad 40%. Strażacy na Mazowszu dogaszają miejsca po pożarze lasu w powiecie wołomińskim. Ogień przed weekendem objął tam około 300 hektarów lasu. Akcja koncentruje się na dogaszaniu zarzewi ognia, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Mazowieckiej Straży Pożarnej.
3: Każde miejsce, gdzie pojawia się wyższa temperatura, pojawia się dym, musimy przelać, zmineralizować tą warstwę gleby, aby mieć pewność, że to miejsce nie będzie powodem do wznowienia pożaru. Pogoda niestety strażakom nie do końca sprzyja z uwagi na to, że cały czas nie mamy opadów deszczu. Pojawia się wiatr, który może rozpalać, rozniecać te drobne ogniska pożaru.
1: W sumie w tej ogromnej akcji brało udział 1500 strażaków, policji, leśników oraz żołnierzy. Odbudowa lasu potrwa wiele lat. Nieważne. Niedzielne referendum w sprawie odwołania burmistrz Krzyża Wielkopolskiego. Choć za odwołaniem Marty Kubiak opowiedziała się większość z blisko 1700 głosujących, to aby referendum było ważne, powinno w nim uczestniczyć blisko 1900 osób. W domu, w którym urodził się Adolf Hitler, będzie mieścić się komenda miejska policji. Tak zdecydowało austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Na remont budynku w miasteczku Braunau przy granicy z Niemcami wydano prawie 20 milionów euro. Media krytykują decyzję, bo ich zdaniem banalizuje i neutralizuje pamięć. Pojawił się nawet żart, gdy na urodziny Hitlera przemaszerują przed jego domem neonaziści. Policja już tam będzie. Oficjalne otwarcie siedziby policji w domu, w którym urodził się Hitler, zaplanowano na połowę lipca.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska zagra dziś o ćwierćfinał French Open. Nasza tenisistka po raz pierwszy w karierze doszła tak daleko w wielkoszumowej rywalizacji. Jej rywalką na centralnym korcie będzie reprezentantka gospodarzy Diane Parry. Rywalka w zasięgu, choć niewygodna, mówi Chwalińska.
2: Ona też gra świetny tenis i bardzo fajnie się na to patrzy. Jednoręczny backhand, myślę, dużo slice'a, bardzo ciekawy też dla oka, więc na pewno to będzie bardzo dla mnie duże wyzwanie.
1: Polka zagra drugi mecz na centralnym korcie, a o 11:00 wyjdą na niego Włoch Fabio Coboldi i Amerykanin Zachary Swajna. Z turnieju w czwartej rundzie odpadła wczoraj Iga Świątek po porażce z Ukrainką Martą Kostiuk. Bezbarwny występ piłkarskiej reprezentacji Polski w towarzyskim meczu we Wrocławiu. Biało-czerwoni przegrali z Ukrainą 0-2. Muszę sprawdzać nowych zawodników, mówi selekcjoner Jan Urban.
3: Musimy brać pod uwagę to, że tych rotacji musi być dużo i tak będzie w kolejnym spotkaniu. Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć, stąd też i debiuty, ale również minuty dla tych, którzy w eliminacjach grali mniej. Nie byli niektórzy zawodnicy, nawet ci z podstawowego składu w swojej najwyższej dyspozycji i to było widać jak na dłoni.
1: Może lepiej będzie pojutrze, w Warszawie zagramy z Nigerią. 6 lat temu grali w klasie okręgowej, za 2 miesiące zadebiutują w Ekstraklasie. Wieczysta Kraków pokonała w finale pierwszoligowych barażych Chrobrego Głogów 2-1 i awansowała do elity po raz pierwszy w swojej historii. Warszawa zamienia się od dziś w stolicy koszykówki w tej ulicznej odmianie 3-3. Pod Pałacem Kultury i Nauki rozpoczynają się Mistrzostwa Świata, mówi kapitan naszej kadry Przemysław Zamojski.
4: Nigdy bym się nie spodziewał, że będziemy mieli okazję rozgrywać największy turniej u nas w kraju, w samym centrum naszej stolicy, także przepiękna chwila przed nami. Liczymy, że kibice licznie przyjdą nas wspierać, będą nas dopingować i przez ten cały tydzień będziemy mogli się cieszyć z sukcesów naszych polskich reprezentacji.
1: Dziś turniej rozpoczną Polki. O 18:55 zmierzą się z Madagaskarem, a o 20:45 z Czechami. Polacy do gry wejdą jutro, wieczorem czekają ich mecze z Mongolią i Łotwą.
5: Na termometrach w ciągu najbliższych godzin w dzień w Krośnie, Szlegowlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie, Rzeszowie, Stalowej Woli, Mielcu i Dębicy od 19 do 23 stopni Celsjusza. Ciśnienie 1010 hektopaskali, biometr jest obojętny, wiatr północno-wschodni w porywach 7 km na godzinę. W nocy temperatury spadną do 10 stopni Celsjusza, a wtorek i środa zapowiada nam się jeszcze delikatnie cieplejszy, aczkolwiek będzie troszeczkę deszczu, a nawet miejscami zagrzmi i pojawią się błyskawice.
6: Reklama. Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
7: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz. Węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
6: Reklama.
8: Trendy Start w Trendy Radio.
5: Witajcie moi drodzy, po godzinie 9:00 to Trendy Radio i Trendy Start. W tym programie też można wczesnym rankiem dowiedzieć się, co słychać w lokalnej prasie. Ewa Bukowiecka i serwis prasowy już niebawem zaczniemy.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Dzień dobry w poniedziałek, 1 czerwca. Kto dzisiaj świętuje? Tego nikomu nie trzeba przypominać. Warto jednak dodać, że obok Dnia Dziecka obchodzimy dziś także Dzień Rodziców. W końcu wychowanie malucha to praca na pełen etat i misja na całe życie. Więcej o rodzicielstwie powiemy w przeglądzie prasy, który rusza już za chwilę. Na początek sprawdzimy, o czym pisze dzisiejsza Gazeta Krakowska.

0: Reklama.
1: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
2: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powierz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
3: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 32.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
5: Zapraszam na najnowszy przegląd wydarzeń z Małopolski, przygotowany na podstawie doniesień Gazety Krakowskiej. Dzisiejsze wydanie przynosi kluczowe informacje z regionu. Od sądowych batalii o sprawiedliwość, przez przełomowe decyzje w sprawie ochrony przyrody, aż po turystyczne rekordy Podhala. Przyjrzymy się sprawom, którymi żyją dziś mieszkańcy Tarnowa, Nowego Sącza oraz Zakopanego. Oto szczegóły. Prokuratura Rejonowa w Tarnowie złożyła odwołanie na orzeczenie końcowe tarnowskiego sądu w sprawie zabójstwa 16-latka w Lasku Lipie. Śledczy domagają się umieszczenia sprawcy w zakładzie poprawczym. Wygląda na to, że tajemnicza małpia wyspa na Jeziorze Rożnowskim już na zawsze zostanie wolna od ingerencji człowieka. Choć od lat obowiązuje tam zakaz wstępu, to teraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska rusza z konsultacjami społecznymi, aby utworzyć rezerwat przyrody i ściślej chronić to niezwykłe miejsce. Prezes Ligi Ochrony Przyrody w Nowym Sączu uważa, że to bardzo dobry pomysł. Rozpoczęcie sezonu kładowego pod Tatrami przyniosło eskalację wieloletnich

0: Precedensowy detronizacyjny trend zostały zaprezentowane podczas eksperckiej debaty poświęconej kondycji turystyki w gminie Kościelisko. Skala zjawiska budzi podziw, ale też ogromny niepokój o przyszłość tatrzańskiej przyrody. To już wszystkie najważniejsze tematy, o których pisze dzisiejsza Gazeta Krakowska. Za chwilę przegląd gazety Codziennej Nowiny.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.

0: Trend Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień. Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Podobnie wyjrzyjmy na nasze drogi, na których doszło w ostatnim czasie do kilku zdarzeń.
2: Z utrudnieniami muszą się liczyć kierowcy jadący drogą wojewódzką nr 988 w miejscowości Cieszyna w powiecie strzyżowskim. Po godzinie 7 doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym i ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący z Kaniu najprawdopodobniej nie zachował bezpiecznej odległości i uderzył w tył Renault. Kierujący z Cynikiem trafił do szpitala na badania. Także kierowcy jadący drogą krajową nr 28 w miejscowości Iwonicz w powiecie krośnieńskim mogą napotkać utrudnienia w ruchu. Kilkanaście minut wcześniej na tym odcinku drogi doszło do zderzenia trzech pojazdów BMW Opla i ciężarowego MANA. Na szczęście w tej kolizji nikt poważnie nie ucierpiał.
1: A mówiła o tym Ewelina Wrona z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
0: Z nami bezpiecznie, do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj około godziny 12.20 w miejscowości Czarna w powiecie gorlickim. W zdarzeniu śmierć na miejscu poniósł 17-letni motocyklista. Według wstępnych informacji motocyklista uderzył w składowane drewno znajdujące się przy bocznej drodze gruntowej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia Straży Pożarnej oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego została przeprowadzona resuscytacja krążeniowo-oddechowa poszkodowanego. Pomimo podjętych działań ratunkowych, Zespół Ratownictwa Medycznego stwierdził zgon 17-latka.
2: Informujemy o tym, co ważne.
1: Dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyraźnie pokazują, że w ostatnich 5 latach kurczył się zarówno areał upraw truskawek, jak i liczba gospodarstw zajmujących się ich produkcją. W 2020 roku truskawki uprawiano blisko w 43 tysiącach gospodarstw na łącznej powierzchni 38 tysięcy hektarów. W kolejnych sezonach oba wskaźniki systematycznie spadały. W 2024 roku powierzchnia upraw wynosiła już 27 tysięcy hektarów, a produkcję truskawek prowadziło 31 tysięcy gospodarstw. Oznacza to, że z polskiego krajobrazu rolnego ubyło ponad 10 tysięcy hektarów plantacji truskawek, a z jej uprawy zrezygnowało blisko 12 tysięcy gospodarstw. Zmiany na tym rynku generują coraz wyższe koszty produkcji, wyjaśnia dr Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt.
3: Sytuacja jest coraz trudniejsza i gospodarstwom będzie coraz trudniej udźwignąć koszty niestabilności. Polska truskawka nie zniknie nam jutro, ale jeżeli nie rozwiążemy tych problemów, które stoją przed nami, to coraz więcej rolników będzie rezygnować z uprawy. I wtedy za kilka lat rzeczywiście możemy stanąć przed takim pytaniem, czy będziemy mieli od kogo kupić polskie truskawki.
1: Duże sieci handlowe i wielcy odbiorcy potrzebują dużych, równych, stałych dostaw. To sprzyja masowemu obrotowi oraz importowi. Mały rolnik, nawet jeśli ma świetny owoc, często przegrywa logistyką, brakiem infrastruktury i słabszą pozycją negocjacyjną. W Kołyszynie hucznie świętowano tegoroczny Dzień Dziecka. Wydarzenie odbyło się na terenie Parku Turystyki i Kultury. Organizatorem tej pełnej atrakcji imprezy był Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Kołyszynie. Świętowanie rozpoczęło się od występów artystycznych najmłodszych mieszkańców gminy. Na scenie zaprezentowały się przedszkolaki z Bączala, Charklowej, Jabłonicy, Kunowej, Lisowa, Przysiek oraz z Kołyszyna. Swoje umiejętności pokazali również uczestnicy regularnych zajęć prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa. Mówi Marta Gąsiorowska, dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Kołyszynie.
4: Przygotowaliśmy bardzo, bardzo dużo atrakcji dla małych i dużych. Na naszej scenie wystąpiły przedszkolaki z Bączala, z Charklowej, Jabłonicy, Kunowej, Lisowa, Przysiek i z Kołyszyna oraz uczestnicy zajęć Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Kołyszynie. Ale oczywiście dużo działo się również poza sceną.
1: Wielką popularnością cieszyły się strefy edukacyjne i widowiskowe. Zorganizowano pokazy naukowe pod szyldem Mądry Dzieciak oraz warsztaty naukowe z edulabkami. O godzinie 17 odbył się koncert Wujka Skarpetki, który zgromadził pod sceną tłumy śpiewających dzieci. Dodatkowo czas umilały warsztaty i pokazy cyrkowe, podczas których podziwiać można było szczudlarzy oraz kuglarzy. O Dniu Dziecka mówią uczestniczki wydarzenia.
5: Co jest najfajniejszego w byciu dzieckiem?
6: Że można robić, co się chce praktycznie.
7: No takim najfajniejszym w byciu dziecka jest to, że można się tak bawić, można robić różne rzeczy, takie głupoty nawet.
8: A co byście chciały dostać na Dzień Dziecka?
9: No to ja na przykład aparat lub psa, takie zwierzę, bo ja lubię zwierzęta ogólnie.
10: Ja już zwierzętko mam, więc ja bym chciała polecieć na przykład na Hawaj.
1: Na uczestników czekało mnóstwo darmowych rozrywek plenerowych. Wydarzenie wsparły również lokalne służby.
0: Reklama.
11: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
12: To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
0: Reklama.

pierwsza połowa przeglądu prasy już za nami. Za chwilę sprawdzimy, co przynosi dzisiejsza Gazeta Codzienna Nowiny. Wśród najważniejszych tematów pojawią się między innymi informacje o nowych karetkach, które już wkrótce zasilą flotę pogotowia na Podkarpaciu. Zapraszam na wspólne kartkowanie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Zapraszamy na drugą część przeglądu prasy. Będziemy kartkować gazetę codzienną Nowiny. Oto najważniejsze wydarzenia z Podkarpacia, o których piszemy na początku tego tygodnia. Podkarpacie będzie jednym z głównych beneficjentów programu SAFE, wspierającego rozwój polskiego przemysłu obronnego. W ramach podpisanych umów do dwóch kluczowych zakładów zbrojeniowych regionu, czyli Huty Stalowa Wola oraz Dezametu w Nowej Dębie, trafi blisko 80 miliardów złotych. W ocenie polityków Koalicji Obywatelskiej z naszego regionu to historyczna szansa zarówno dla bezpieczeństwa państwa, jak i rozwoju gospodarczego Podkarpacia. Do poważnego pożaru doszło w sobotę na terenie leśnictwa Miłków w powiecie lubaczowskim. Ogień objął około 8 hektarów lasu, a silny wiatr sprawił, że sytuacja bardzo szybko stała się niebezpieczna. W działania ratownicze zaangażowano dziesiątki strażaków, pracowników nadleśnictwa Oleszyce oraz lotnictwo gaśnicze. Po ponad 30 latach działalności kryta pływalnia w Przemyślu przechodzi do historii. W niedzielę odbył się ostatni pożegnalny maraton pływacki. Wkrótce przy ulicy Sanockiej zostanie otwarty Wodny Świat, czyli kompleks basenów. Budynek po starej pływalni przy ulicy 22 stycznia będzie pełnił inne funkcje. Ochotnicza Straż Pożarna w Stubnie obchodzi jubileusz stulecia swojej działalności. Uroczystości, które odbyły się 31 maja, zgromadziły druhów, mieszkańców oraz zaproszonych gości. Ważnym punktem obchodów było nadanie jednostce sztandaru, a także wręczenie odznaczeń zasłużonym strażakom. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym porannym przeglądzie prasy. Na kolejny zapraszam już jutro.
0: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

Przegląd porannej prasy już za nami, a więc zbliżamy się oficjalnie do kolejnego wydania wiadomości w Trend Radio w ten poniedziałkowy czas 1 czerwca. Zanim seria informacji z kraju i ze świata, to jeszcze zmieścimy jeden utwór Just Around the Hill i Sash.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burze, ulewy, wiatr. Za chwilę aktualne pogodowe ostrzeżenia. Zakaz używania smartfonów w podstawówkach coraz bliżej. Wrócimy też do nie najlepszego meczu naszej piłkarskiej kadry. Marcin Krzemiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 12 województw. Po południu zagrzmi, popada i może wiać w Mazowieckiem, Świętokrzyskiem i Lubelskim oraz częściowo na Pomorzu, Warmii i Mazurach, Podlasiu, Kujawach, Wielkopolsce, Śląsku, Małopolsce, Podkarpaciu i Włoskiem. Dodam, że do 15 aktualne są też ostrzeżenia przed burzami i silnym deszczem na krańcach południowych w pasie od Nysy po Nowy Sącz. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych coraz bliżej. Jutro na posiedzeniu rządu projekt w tej sprawie zostanie przyjęty, poinformowała minister edukacji Barbara Nowacka. Od zakazu będą jednak dwa wyjątki.
2: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły.
1: Zakaz będzie obowiązywał uczniów podczas pobytu na terenie szkoły. Szkoły będą autonomicznie decydować, w jaki sposób praktycznie egzekwować zakaz. Znany warszawski adwokat Maciej Z., który miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta czy szefa resortu dyplomacji, zostanie decyzją Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie zawieszony, mówi mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
3: Wynika to wprost z ustawy Prawo o Adwokaturze. Z chwilą zastosowania tymczasowego aresztowania nie ma innej możliwości, jak zawiesić adwokata w wykonywaniu zawodu.
4: A co
3: i to
4: dalej?
3: Tymczasowe zawieszenie będzie trwało do czasu upływu tymczasowego aresztowania. Później sąd oczywiście na wniosek rzecznika może takie zawieszenie przedłużać.
1: Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia. Ponad 200 osób rannych, prawie 800 zatrzymanych. To na razie wciąż wstępny bilans zamieszek we Francji po sobotniej wygranej PSG w Lidze Mistrzów. Do francuskich miast wysłanych zostało 22 tysiące funkcjonariuszy. Największe zamieszki były w Paryżu. Minionej nocy było już spokojnie, no ale służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Dowody zbiera prokuratura. To nie był dobry mecz. Polscy piłkarze w towarzyskim spotkaniu we Wrocławiu przegrali z Ukrainą 0-2. Jan Urban sprawdził w boju aż 20 zawodników, no ale żadnemu nie udało się błysnąć. Okazja do rehabilitacji już za 2 dni w Warszawie, o czym Michał Waszkiewicz.
5: Selekcja negatywna lub, jak kto woli, test nieprzydatności. Jan Urban miał w końcu okazję do testów, ale raczej nie dowiedział się, na kogo będzie mógł liczyć jesienią w Lidze Narodów. Polacy przegrali z Ukrainą 0-2, choć zdaniem kapitana Roberta Lewandowskiego nie było aż tak źle.
6: Myślę, że Ukraińcy gdzieś minimalnie tą determinacją po prostu chyba wykorzystali więcej niż mieli i dlatego wygrali ten mecz.
5: Jan Urban sprawdził aż 20 piłkarzy, a Kacper Potulski, Oskar Wójcik, Norbert Wojtuszek i Mateusz Żukowski zagrali w narodowych barwach po raz pierwszy. Zdaniem selekcjonera ten mecz był ważny.
7: Ja muszę się dowiedzieć, na kogo mogę liczyć, stąd też debiuty, ale również minuty dla tych, którzy w eliminacjach grali mniej. Tych rotacji musi być dużo i tak będzie w kolejnym spotkaniu.
5: Kolejny sprawdzian pojutrze w Warszawie.
1: Polacy zagrają wtedy z Nigerią.
8: Podkarpackie, a także małopolskie termometry dzisiaj w dzień pokażą w okolicach 22 stopni Celsjusza. W nocy temperatura spadnie do 10 kreski. Odczuwalna temperatura to 23 stopnie. Porywy wiatru z północnego wschodu do 7 km na godzinę. Ciśnienie 1010 hektopaskali. Biomet jest obojętny, a wilgotność powietrza przekroczyła nam 50%.
9: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
4: Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150

0: W MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę. Reklama.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
2: Witajcie moi drodzy po godzinie 10 w ten poniedziałkowy czas. Trendy start jeszcze się nie kończy. To poniedziałek, dzień dziecka. Wszystkim dzieciakom i tym małym, i tym dużym składamy moc życzeń. A wszystkim rodzicom także mamy dobre słowo do przekazania, bo dzisiaj też Światowy Dzień Rodziców. Nie zapominajcie o tym. Do tego Jakub, Konrad, Pamela, Justyn, Magdalena i Paweł świętują swoje imieniny. Tak właśnie poniedziałek rozpoczął kolejny cykl naszych porannych spotkań. A do 11 nie zabraknie dzisiaj też i giełdy pracy.
3: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Powiat Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na 29 maja 2026 roku. Kierownik robót instalacji sanitarnych. Praca na terenie kraju. Osoba na stanowisku technika planowania i organizacji produkcji. KRYK. Nauczyciel przedszkola. Kobylanka. Osoba na stanowisku nauczyciela psychologa. Litowa. Nauczyciel surdopedagog w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej Sitnica. Nauczyciel, nauczycielka, psycholog, ROPA. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor nauki jazdy, Gorlice. Spawacz, szalowa. Osoba na stanowisku operatora lasera, Łużna. Osoba na stanowisku automatyka, programisty PLC, Gorlice. Elektromonter, Gorlice. Pomocnik elektromontera, magazynier, Gorlice. Fryzjer, fryzjerka, Gorlice. Osoba na stanowisku ślusarza, Szanka. Ślusarz galanterii metalowej, Robita Polska. Osoba na stanowisku szlifierza, montera rurociągów gazowych, praca na terenie kraju. Operator maszyny, spawacz, Gorlice. Spawacz MAK, Robita Polska. Asystent kas samoobsługowych, Gorlice. Sprzedawca, Gorlice. Magazynier, Gorlice. Monter mebli, Wieprz. Kierowca samochodu ciężarowego kategoria C+B, praca na terenie Unii Europejskiej i kraju. Mechanik pojazdu samochodowych, KRYK. Osoba na stanowisku płytkarza glazurnika, praca na terenie powiatu gorlickiego, sprzątaczka, Gorlice. Dziękuję.
0: Ogłoszenie bezpłatne. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
2: Dla małych i dużych dzieciaków dzisiaj w Trend Radio życzenia najlepsze, płynące z głębi serca, bo to jest właśnie nasz wspólny muzyczny poranek i wspólne świętowanie. A dla tych, którzy słuchają nas o tej porze, trendy hit dnia, Robert Jansson, no i małe szczęścia.
0: To jest Trendy Hit Dnia.

Mamy jeden taki dzień w roku, kiedy bezkarnie można jeść żelki na śniadanie, obiad i kolacja. Wieczorem powiedzieć, że po prostu świętujemy. Mamy pierwszy dzień czerwca, czyli Międzynarodowy Dzień Dziecka. I wiecie, co jest w tym najlepsze? Oficjalnie ogłaszam, że metryka dzisiaj nie obowiązuje. Czy macie 5, 15 czy 45 lat na karku? Dzisiaj każdy z nas ma pełne prawo strzelić fochem bez powodu i domagać się prezentów. Ale może nie róbcie tego w pracy. Za to najlepsze hity zawsze dosłodzą wam ten wyjątkowy dzień. Sugar, a niebawem wiadomości najbliższe z regionu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Rozpoczął się remont nawierzchni autostrady A4 między węzłami Przemyśl-Korczowa. Prace będą prowadzone na prawej jezdni w kierunku Korczowej w 3 etapach. Wszystkie roboty zakończą się w październiku. Remont obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej. W trakcie prac organizacja ruchu będzie zmieniana etapami, co oznacza konieczność dostosowania się do nowych zasad poruszania się na autostradzie, mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie.
2: Remont obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej. W trakcie prac organizacja ruchu będzie zmieniana etapami, co oznacza konieczność dostosowania się do nowych zasad poruszania się na autostradzie. W pierwszym etapie wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu. Samochody osobowe jadące w stronę Korczowej zostaną przekierowane na lewą jezdnię, wspólną dla obu kierunków. Ruch będzie odbywał się jedną jezdnią po jednym pasie w każdym kierunku. Pojazdy ciężarowe jadące w kierunku granicy zostaną skierowane na węźle Przemyśl na objazd poprowadzony drogą krajową nr 77 i 94 do parkingu buforowego w Młynach i dalej DK94 przez rondo północne, południowe na drogę dojazdową DD60 do przejścia granicznego w Korczowej.
1: Po zakończeniu pierwszego etapu zostanie wprowadzona kolejna zmiana w organizacji ruchu. Na ulicy Kwiatkowskiego w Tarnowie powstaną nowe ścieżki rowerowe. Prace będą polegały na wykonaniu drogi dla pieszych i rowerów o nawierzchni bitumicznej na długości 58 metrów. Wcześniej zostaną ułożone nowe warstwy podbudowy. Zadaniem wykonawcy będzie również wykonanie obramowania z obrzeża betonowego oraz uporządkowanie terenów zielonych sąsiadujących ze ścieżką. Z oszczędności uzyskanych podczas realizacji projektu zostanie również zbudowana ścieżka rowerowa w obszarze skrzyżowania ulic Komunalna Pendereckiego. Wraz z oświetleniem a odcinek Nowodąbrowska Pendereckiego zyska oznakowanie.
3: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
1: Kolejna edycja kultowego wydarzenia muzyczno-tanecznego Agama przyciągnęła tłumy mieszkańców i gości. Impreza, która odbyła się w tym roku pod hasłem Nowe Brzmienie, wystartowała w niedzielę o godzinie 16 w Besku, mówi Mariusz Wałaban, wójt gminy Besko.
4: Taki był nasz zamysł, taki zamiar, żeby ta impreza miała charakter trochę szerszy niż tylko gminny. I to do tej pory się sprawdzało, sporo tych zespołów mażorytkowych przyjeżdżało do nas z szerszego obszaru, można powiedzieć Podkarpacia, ale też spoza. No, tegoroczny festiwal ma troszkę inną formułę, to jest nowe otwarcie, jak to zostało w plakatach i w zaproszeniach ujęte. W tym roku bardziej stawiamy nasz tutaj lokalny dorobek, lokalnych wykonawców, zarówno śpiewających, tańczących, jak też w inny sposób wyrażających swoje artystyczne umiejętności, zdobyte na co dzień tutaj właśnie w Domu Kultury w Besku.
1: W programie wydarzenia zobaczyliśmy m.in. zespoły mażoretkowe, w tym utytułowane lokalne mażoretki Sunshine Besko, które zachwyciły widowiskowymi i pełnymi synchronizacji układami choreograficznymi. Scena należała również do utalentowanych artystów młodego pokolenia. Natomiast orkiestry dęte zaprezentowały bogaty repertuar, łącząc klasyczne brzmienie instrumentów dętych z nowoczesną muzyką rozrywkową, mówi Adam Robel, instruktor tańca mażoretek Sunshine Besko i Rymanowskiej Orkiestry Dętej.
5: Fenomen mażoretek Sunshine Besko jest taki, że odkąd tutaj trenuje grupa, jest już 14 rok, my cały czas mamy bardzo dużo dziewczyn, mamy grupy po 20, po 30 osób i tak porównując z innymi miejscowościami, wiem, że to nie jest takie proste uzbierać taką ilość osób i jakby to jest nasza taka duża siła. Dodatkowo ciężka praca moja, instruktorów, dziewczyn, wsparcie gminy, wsparcie Domu Kultury, to wszystko jakby się zbiera w jedną całość. Rodzice są zaangażowani i cegiełka każdego z osobna sprawia, że po tym my rośniemy i przekładamy to na wyniki, na dalsze sukcesy.
1: Wydarzenie zakończyło widowisko taneczno-muzyczne Czas na Bras. Dzisiejszy dzień obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Dziecka. Dzień ten ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wypytywaliśmy już maluchy, jak to jest być dzieckiem, ale z okazji dzisiejszego święta zapytaliśmy także mieszkańców Sanoka o najwspanialsze wspomnienia z dzieciństwa.
6: mimo że było mnóstwo pracy, było przyjemnie. Paśliśmy krowy przed szkołą, trzeba było zjeść na danie, szybciutko pójść do szkoły, przyjść ze szkoły, szybciutko zjeść obiad, który mama gotowała zawsze rano i oczywiście do pracy. Były żniwa, robiliśmy powrósła z bratem moim, odbieraliśmy zboże, to się nazywa odbieranie zboża, nie zbiera, odbieranie zboża, wiązaliśmy wiązeczki, kupiliśmy kopy, mama brała zawsze w pole słoik z kiełbasą swojską, ze swojej świnki. Herbatę miętową, oczywiście chlebek swojski, było wspaniale. Było mało czasu może na zabawy z rówieśnikami w dzień powszedni, ale w soboty, niedzielę, w sobotę może nie, w niedzielę. W niedzielę był luz zupełnie. Moje dzieciństwo było super, mimo że było mnóstwo pracy, było przyjemnie. Paśliśmy krowy przed szkołą, trzeba było zjeść na danie, szybciutko pójść do szkoły, przyjść ze szkoły, szybciutko zjeść obiad, który mama gotowała zawsze rano i oczywiście do pracy. Były żniwa, robiliśmy powrósła z bratem moim, odbieraliśmy zboże, to się nazywa odbieranie zboża, nie zbiera, odbieranie zboża, wiązaliśmy wiązeczki, kupiliśmy kopy, mama brała zawsze w pole słoik z kiełbasą swojską, ze swojej świnki. Herbatę miętową, oczywiście chlebek swojski, było wspaniale. Było mało czasu może na zabawy z rówieśnikami w dzień powszedni, ale w soboty, niedzielę, w sobotę może nie, w niedzielę. W niedzielę był luz zupełny.
1: W Polsce i innych byłych państwach socjalistycznych Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest od 1950 roku.
0: Reklama. To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
7: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Ja zdaję sobie sprawę, że po drugiej stronie radioodbiorników słuchają nas pewnie młodsi i ci nieco starsi, ale teraz szybki apel do wszystkich dzieciaków, które nas w tej chwili słyszą, na przykład w samochodzie z rodzicami. Słuchajcie, nie spieszcie się do dorosłości, bo z własnego doświadczenia powiem, że płacenie rachunków nie jest fajne, a wybieranie, która płytka do łazienki jest lepsza, wcale nie dostarcza tylu emocji, co na przykład budowanie bazy z kocy i krzeseł. Zatem cieszcie się tym, co jest, a my dorośli? Cóż, chociaż dzisiaj kupmy sobie te największe lody z posypką w końcu, też na to zasłużyliśmy.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne to wykazane zamówienie pracy w Krośnie na dzień 20 maja 2026 roku. Brygadzista, Ali Maszyn, Soli Strowa, menadżer.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
1: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
0: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 32. Reklama.

Skoro już pierwszy dzień czerwca króluje oficjalnie w kalendarzu, dzieciaki, no można zaryzykować stwierdzenie, na całym świecie dzisiaj mają zaświętować, to my też od całej redakcji Poranka Trendy Start dorzucamy jeszcze też ten motyw, który dzieciaki po prostu uwielbiają. Dla małych i dużych gra Trend Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zderzenia autobusów z dziećmi pod Kętrzynem, są poszkodowani. Będą zasiłki dla mieszkańców Balcarzowic, które dotknęła trąba powietrzna. Czy będzie kolejna sensacja w Paryżu? Czekamy na mecz Maji Chwalińskiej. Marcin Krzamiński. Dwa autobusy szkolne zderzyły się pod Kętrzynem w Warmińsko-Mazurskim. W obu pojazdach były dzieci, łącznie jechały nim 52 osoby. Ranne są dwie. Jak mówi Ewelina Piaścik z policji w Kętrzynie, poszkodowanym nie stało się nic poważnego. Jest im udzielana na miejscu pomoc medyczna.
2: Poszkodowany to chłopiec kontaktowy, przytomny oraz jedna z opiekunek z drugiego z autobusu.
1: Policja wstępnie ustaliła, że do wypadku doszło w momencie, gdy jeden z autobusów chciał skręcić z drogi, a drugi nie wyhamował i wjechał w jego tył. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Droga wojewódzka 591 w miejscowości Wopławki może być zablokowana przez kilka godzin. Z lotniska w Krakowie wystartował samolot wojskowy, który ma przetransportować do kraju Polkę, która od wielu dni pozostaje w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Jak poinformował szef resortu obrony Władysław Kośniak-Kamysz, chodzi o transport 24-letniej Klaudii z Wałbrzycha, u której w połowie kwietnia zdiagnozowano agresywny nowotwór. Kobieta, która studiowała w Pekinie, trafiła do lokalnego szpitala. Będą zasiłki podobne jak dla powodzian, mówi wojewoda, mieszkańcom Balcerzowic na Opolszczyźnie, przez które w sobotę przeszła trąba powietrzna. Dziś są tam rzeczoznawcy, by wycenić straty. To potrzebne do wypłaty zasiłków. Do Balcerzowic dojeżdżają też ubezpieczyciele. Na mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować swoje domy.
3: Wszystko mokre, nie wiemy co dalej.
4: Dosłownie sekundę uderzenie było z jednej strony. Trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział. Córka była sama w domu i to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
1: Trąba zniszczyła kilkanaście budynków, kilka z nich nie nadaje się aktualnie do zamieszkania decyzją nadzoru budowlanego. Strażacy poprawiają aktualnie zabezpieczenia budynków po zerwaniu dachów, bo w prognozach są i burze, i opady deszczu. Jedna osoba nie żyje, 24 zostało rannych. To bilans kolejnej doby rosyjskich ataków dronami w Ukrainie. W sumie agresor uderzył 265 bezzałogowcami na północy, południu i wschodzie kraju. Ofiara śmiertelna to 61-latek, zginął w obwodzie chersońskim. Jedna z sensacji Rolanda Garrosa, Maja Chwalińska, powalczy dziś o ćwierćfinał paryskiego turnieju. I o dziwo, po drugiej stronie siatki nie stanie zawodniczka ze ścisłej światowej czołówki, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
5: Mecz Chwalińskiej organizatorzy wyznaczyli na korcie centralnym, a jej rywalką będzie francuska Diane Parry, która też widzi szansę w tym, że nie zagra z zawodniczką stopu. Zazwyczaj na tym etapie turnieju spodziewamy się mierzyć z zawodniczką z pierwszej dwudziestki, więc myślę, że to dla nas wielka szansa. Postaram się dobrze przygotować do meczu, zregenerować i być w 100% gotowa i wykorzystać tę szansę, by awansować dalej. Z kolei Chwalińska tłumaczy, dlaczego jej forma eksplodowała właśnie w Paryżu i wskazuje na nowe osoby w sztabie.
6: Po prostu potrzebowałam czasu, żeby te wszystkie zmiany kliknęły, że tak powiem.
5: Chwalińska do tej pory w wielkim szlemie najdalej dotarła do drugiej rundy Wimbledonu 4 lata temu.
1: A dzisiejszy mecz zacznie się najprawdopodobniej około 14:00.
7: Jeszcze informacje pogodowe. Dzisiaj w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie w ciągu najbliższych godzin ma królować 22 stopnie Celsjusza. Jeśli chodzi o ciśnienie, 1010 hektopaskali mamy obecnie, poryw wiatru do 7 km na godzinę, a wiać będzie z północnego wschodu. Biometr obojętny, jeśli chodzi o kolejne dni, to wtorek i środa przynoszą nam temperatury w okolicach 24 stopni Celsjusza, no ale pojawią się też i opady deszczu, a nawet burze z deszczem. Tym akcentem pogodowym czas już też zakończyć nasze poniedziałkowe spotkanie z programem Trendy Start. Łukasz Michnal, dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko, pozdrawiam serdecznie.
8: Reklama.
9: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak w Jaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
10: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
11: Reklama. 90 w 60.

0: Marcin, ty się wzruszyłeś, mój drogi.
1: No jasne.
0: Pierwszy raz widzę Marcina pewnie wzruszonego i chyba po raz ostatni.
1: No, poczekaj.
0: No co poczekać?
2: Możesz wiedzieć, jeśli chcesz.
0: Marcin, ojej.
1: No tak, moi drodzy, dzisiaj jest pierwszy dzień czerwca. Pozdrawiam wszystkich
0: dzieciaki. Czyli dzień dziecka, tak jest. Chociaż każdy z nas ma w sobie takie wewnętrzne dziecko, chyba, nie?
1: Ty też?
0: Ty się zachowujesz, Marcin, cały czas, jakbyś był.
1: A ty w ogóle jako...
0: A ty
1: zachowujesz się, jakbyś miała więcej lat, aniżeli masz.
0: No właśnie, tym się różnimy.
1: Jakaś równowaga musi być. Słuchajcie, bo dzieciaki pozdrawiamy, te duże i te małe. I te, którzy się czują dzieciakami przez całe swoje życie.
0: Wszystkiego dla was najpiękniejszego. Ach, niesamowity dzień, nie? Marcin, to ja muszę ci kupić prezent.
1: Kup.
0: Dobra. Lizaka?
1: Tak.
0: No będzie.
1: I czapeczkę.
0: Okej.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: Prezentier.
2: Tak jest, Marcinie.
1: United?
2: Po jakiemu to było?
1: No, prezentier.
2: Dobrze, mój drogi. To Unlimited.
1: Holenderska wyjątkowa grupa muzyczna pojawi się teraz na antenie Trend Radia. Powstała w 1991 roku w Amsterdamie.
2: Tak jest.
1: No, wtedy wszystkie dzieci lubiły takie numery.
2: Oj, ty najbardziej, nie? Ty byłeś takim niegrzecznym dzieckiem.
1: No pewnie, że tak. A ty?
2: I dalej takie rozrabiaka jesteś. Ja też byłam niegrzeczna.
1: Wiem, słyszałem, że ADHD i tak dalej. No. Nie mogłaś się, kwierciła się, upiłaś się Pepsi, coli.
2: Wszystkiego.
1: To straszne było. No, trzeba było ci uspokajać.
2: No, co
1: no,
2: powiem.
1: W zasadzie, gdybyś chodziła do szkoły, uczęszczała w latach 80., to uspokojenie
2: ci... byłby prosty.
1: U ciebie bym to szybko by to poszło.
2: Nie, no, uwag miałam serio dużo, Marcin.
1: Wiem.

0: Reklama. Świętuj z nami 6 czerwca. Skład Majster ABC Budowlane w Osobnicy zaprasza na swoją pierwszą rocznicę. Dziękujemy, że jesteście z nami i stale poszerzamy nasz asortyment. Oferujemy materiały rolno-budowlane, kostkę brukową, kruszywa, węgiel oraz transport HDS. W dniu imprezy czekają na Was wyjątkowe rabaty na cały asortyment. Darmowy grill, dmuchaniec dla dzieci i świetna atmosfera. Zapraszamy. 6 czerwca, Osobnica 1185. Skorzystaj z promocji.
1: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
2: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 30.
0: Reklama.
3: Tu Elvisa, Move Your Body.
2: To jest kawałek, moi drodzy, zamówiony przez Anastazję.
4: Ale piękne imię.
2: No tak, z Gamratu. Pozdrawiam gorąco
4: bardzo
2: wszystkich.
4: Bardzo gorąco pozdrawiam.
2: No dziękujemy,
4: tak.
2: Tego nam trzeba było właśnie, żeby dzisiaj ten hit się pojawił, żeby go zagrać.
4: Poruszać trochę bioderkami.
2: Poruszaj bioderkami, no.
4: Aż krzesło chodzi.
2: To było.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Two Brothers on the Fourth Floor i no. Heaven is Here.
2: Heaven is Here.
1: Uwielbiam ten utwór.
2: Przepięknie. Bo niebo jest wszędzie tam, gdzie ty podobno.
1: Bo no tak, mówił, Marcin, tak? Bo to ja no, jestem to chodzącym słońcem.
2: No tak, jak najbardziej słonecznie chwile po prostu przyciągasz do siebie. No ja również lubię słoneczne chwile, więc dlatego pasujesz do tego programu, ale też do no prowadzącego.
1: O,
2: dzięki, niektórzy
1: Marcin.
2: Mówią, że się kompletnie nie zgrywamy. Zgrała się ze mną?
1: No. Czasem tylko tak się pokłócimy, moi drodzy.
2: To wiecie, jak to jest. No, kto się czubi, ten się
1: no
2: lubi.
1: Właśnie.
2: I to jest taka prawidłowość świata,
1: no przecież
2: państwo.
1: No,
2: prawidłowość
1: moi drodzy,
2: świata.
1: A wy się czasem nie kłócicie między sobą.
2: A ty się kłócisz ze mną czasami?
1: No.
2: Ja też.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla ciebie. Brzozowie.
1: Ace of Base, Wheel of Fortune.
2: No, muszę powiedzieć, to są szwedzkie szczerze, hity. To są szwedzkie znakomite
1: przeboje. Ulubiona piosenka od Ace of Base. Ja w ogóle kocham
2: lubię
1: ten początek, ten głos, super vocal.
2: Ja lubię początek, środek i koniec.
1: Ja też, ale ten początek jakoś...
2: Co na końcu słyszałaś tej rozmowy ostatnio w piątek?
1: Daj spokój.
2: No właśnie, nie powinnaś tego podsłuchiwać.
1: Marcin,
2: bo kto podsłuchuje, to wiesz. To była ich sprawa indywidualna, jakbyś się nie wtrącała,
1: no wiem, ale...
2: a teraz no, wyszło na to, że się wtrąciłaś, no i...
1: Marcin, mam chyba gumowe ucho.
2: No właśnie, i teraz koleżanka, chcecie na świadka, ludzie, nie byłaś w odpowiednim miejscu,
1: no nie
2: w
1: byłam
2: odpowiednim
1: i w odpowiednim czasie. Ale nie dało mi, no musiałam.
2: Dało ci, musiałaś podsłuchać, bo jesteś tak ciekawska, wiem, rozumiem
1: No jestem, przyznaję. What?

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Dzięki błyskawicznej akcji ratunkowej policyjnych wodniaków udało się uratować 5 osób, które wpadły do jeziora Solińskiego po tym, jak silny podmuch wiatru wywrócił jacht, którym płynęli. Współpraca służb i nowoczesny sprzęt sprawiły, że udało się uniknąć tragedii, wyjaśnia aspirant sztabowy Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lesku.
3: Po godzinie 15 porywisty wiatr sprawił, że na jeziorze Solińskim, nieopodal Wyspy Małej, wywrócił się jacht, a jego załoga wpadła do wody. W tym czasie na wodach jeziora pełniły służbę 2 patrole policyjnych stermotorzystów. Funkcjonariusze już po kilku minutach dzięki użyciu łodzi i skuterów wodnych dotarli do poszkodowanych. Podjęli z wody 2 mężczyzn, kobietę i 2 nastolatki. Ich zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Następnie przy pomocy ratowników bieszczadzkiego WOPR-u zabezpieczono wywrócony jacht i przetransportowano go w bezpieczne miejsce. Kiedy przygotowujemy się do urlopu w górach, musimy pamiętać, że pogoda w nich bywa nieprzewidywalna. Wszystko może się zdarzyć, także silna, sztormowa pogoda na Bieszczadzkim Jeziorze. Zasadą podstawową jest to, aby cały czas podczas rejsu obserwować niebo i analizować ewentualne zjawiska atmosferyczne. Przed wyjściem z portu dokładnie sprawdźmy prognozy pogody na najbliższy czas.
2: Jeśli zauważymy pierwsze oznaki nadciągającego pogorszenia pogody, powinniśmy natychmiast obrać kurs na najbliższy port lub pobliski brzeg. Wszyscy muszą mieć założone kamizelki ratunkowe oraz znajdować się na pokładzie.
0: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
2: Boisko w Płowcach już po remoncie. Poszerzono płytę boiska oraz ułożono nową trawę z rolek, co znacząco poprawiło stan nawierzchni i komfort użytkowania obiektu. Wykonano również dojście oraz schody terenowe wraz z uformułowaniem nasypu, poprawiając bezpieczeństwo i funkcjonalność terenu wokół stadionu. Zakres zadania obejmował także wymianę bramek na nowe, modernizację wiaty dla zawodników rezerwowych, wykonanie ogrodzenia od strony kibiców oraz montaż nowych miejsc siedzących dla osób oglądających wydarzenia sportowe. Całkowita wartość zadania opiewa na blisko 100 tysięcy złotych. Wczoraj Park Zdrojowy w Rymanowie Zdroju zmienił się w prawdziwą podkarpacką stolicę dzieci. Tegoroczne obchody Dnia Dziecka przyciągnęły tłumy rodzin, oferując najmłodszym moc niezapomnianych wrażeń, zabawy i uśmiechu. Wydarzenie rozpoczęło się oficjalnym powitaniem gości, któremu towarzyszyło uroczyste krojenie gigantycznego tortu, mówi Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.
4: Nasze uzdrowisko od początku miało taką cechę i ma w dalszym ciągu, że chce opiekować się i też rehabilitować naszych najmłodszych pacjentów, czyli dzieci. Stąd też, aby to dalej popularyzować i popularyzować też samo uzdrowisko, samą gminę Rymanów, która bardzo dobrze się rozwija. Przed kilkoma laty wpadliśmy na taki pomysł, aby tą podkarpacką

0: stolicę dzieci naznaczyć tu. Myślę, że to dobrze, że pamiętamy w ogóle o najmłodszych i też, że pamiętamy o tych, którzy muszą się leczyć, rehabilitować. Piękna sprawa, piękne miejsce, fajne wydarzenie. Przede wszystkim staramy się, żeby ta komunikacja do tego Rymanowa była jeszcze lepsza. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest też, że dbamy o inne infrastruktury, które służą nie tylko uzdrowisku, ale mieszkańcom. Wspieramy to z środków europejskich. Samorząd gminy pisze dosyć rozsądne, dobre projekty, także udaje się im zdobyć te fundusze. No i też zostało założone stowarzyszenie, które zrzesza wszystkie nasze 5 uzdrowisk, które w Podkarpaciu funkcjonują. W tym też upatrujemy taką nową jakość i nową formę. Na pewno takich działań związanych z promocją, z rozwojem trzeba jeszcze więcej i to będzie, myślę, miało miejsce. Przede wszystkim chcemy też trafić do naszej Polonii. Ostatnio miałem wizytę w Chicago podczas parady Konstytucji 3 maja. Rozmawialiśmy tam z Polakami, którzy tam mieszkają od wieków. Chcą tu wracać, chcą też przyjeżdżać na takie pobyty sanatoryjne. Będziemy to rozwijali, bo myślę, że to też przykład takiego zagranicznego kuracjusza jest bardzo atrakcyjny, a szczególnie Polaków, oni na pewno się tutaj odnajdą. Będą mogli spróbować znakomitych podkarpackich smaków, przypomnieć sobie smaki młodości, czy też smaki swoich babci, dziadków. Także to wszystko, myślę, że też jest ważna sprawa. Ale też działając sportem lotniczym, który jest w niedalekiej odległości tutaj od tego miejsca, chcemy też skierować się do innych atrakcyjnych krajów. Takich, które nie mają takiej pięknej zieleni, takich pięknych widoków i takiej też przyjaznej atmosfery.
1: Ważnym elementem popołudnia było rozstrzygnięcie konkursów plastycznych. Na scenie podziwiać można było również występy artystyczne dzieci z gminy Rymanów oraz szkoły sanatoryjnej w Rymanowie Zdroju, mówi Małgorzata Szeliga, prezes uzdrowiska Rymanów Zdrój.
2: To jest bardzo ważne wydarzenie dla uzdrowiska, gdyż uzdrowisko ma status uzdrowiska dziecięcego, gdzie mamy przeznaczony właśnie budynek zimowic z nowoczesną bazą rehabilitacyjną, z basenem do kąpieli, z wodą mineralną, saunę, salę gimnastyczną oraz kawiarnię. I dodam też, że pobyt tutaj dziecka w czasie roku szkolnego nie powoduje jakiejś utraty nauki, dlatego że przy sanatorium działa szkoła uzdrowiskowa, która oferuje usługi edukacyjne na poziomie szkoły podstawowej, jak i średniej.
1: Gwiazdą wieczoru był zespół Loka, który swoim koncertem porwał publiczność do wspólnej zabawy. Od godziny 18.30 do 19.30 Park Zdrojowy zmienił się w taneczny parkiet za sprawą dynamicznej zabawy z DJ-em. Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla.
3: Reklama. Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę. Reklama.
4: Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
5: ATC, around the world.
6: A to co dookoła świata? Chciałabyś zwiedzić świat?
5: Żebym wszędzie była.
6: Wszędzie była?
5: Ja.
6: No wiem. I pod wodą też?
5: Tak, ale w takim, wiesz, gdzie byłyby syrenki, wiesz, przystojni syreni.
6: Żeby się Aquaman porwał do wody.
5: Oj, chciałabym.
6: Ale jakbyś to porwał? To musiałabym ci założyć na tym strój nurka.
5: No tak. Tak? No ale zobaczyłby mnie i powiedział, o nie.
6: Gwiazdki. Tak, tak. No. Ty dużo masz takich Aquamanów, nie?
5: No.
6: Wiem.
5: Podwodny.
6: Musi się dziewczyna jakoś sama z tego wyplątać.
5: No tak.

0: Trendy, Małopolska i Podkarpacie.
1: Bofunk MCs i Freestyler.
2: Tak, to fiński zespół muzyczny, elektro i breakbeat.
1: I rap trochę. Rok 98 nam się również kłania.
2: No i takie klubowe, słuchaj, rytmy, nie?
1: Bardzo klubowe brzmienie.
2: Nocne, klubowe rytmy.
1: Takie lubimy najbardziej.
2: Klubowe, nocne rytmy. Mhm. Czy w ogóle takie jeszcze w twoim, że tak powiem, zamyśle sprawy funkcjonują, są?
1: Marcin, cały czas.
2: Tak?
1: No nie wiesz, że ja jestem imprezowiczką?
2: No wiem, ostatnio słyszałem w Przedkowicach.
1: O, tak, super było.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Bossy, Time to Make the Floor Burn. Oj, to jest dopiero kawałek, który
2: 98 rok?
1: Nie słyszeliśmy dawno, ale wydaje mi się, że to
2: 98 rok.
1: 98.
2: Gdyby 98 roku nie było, to byłoby dziwnie, nie?
1: No źle.
2: No właśnie, no, dlatego lata 90,
1: wiesz,
2: każdy jeden z tych lat jest ważny.
1: No jest, jest.
2: Bardzo ważny.
1: No,
2: ale wszyscy szczęśliwi, którzy w latach 90. doświadczyli, moja droga.
1: No to jest, Marcin, inna inszość.
2: Inna inszość. Dokładnie tak. Bossy już teraz na antenie Trend Radia. Pozdrawiamy wszystkich, którzy korzystają z tego wyjątkowego czasu, jakim jest przedpołudnie, jeszcze lekciutkie.
1: Delikatnie, tak.
2: A co jeszcze dzisiaj będzie, to też możecie napisać, bo widzę, że się pojawiła taka informacja w info.
0: Sit back and relax. And let your conscience be free as we show you what's happening with the man Bossy. Now's the time to relax your mind and slip into a new world. The funky technician is back. He's back. I think it's time to make the floor burn. Now.

0: think it's time to make the floor burn.
1: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
2: Gigi D'Agostino.
3: Placek po węgiersku.
2: O nie, zjadłabym.
3: Surówkami.
2: Jeszcze powiesz, że z kapustą.
3: Pani Ewa zaprasza z Krosna. Pani Ewko, pani dziękujemy, Ewo. Ale pani narobiła teraz. Po co wbijamy. Pani pisała tego? Wbijamy. Ty co, wbijesz się do niej, co powiesz? Dobry jestem Ania, z radia, chciałabym zjeść.
2: Dobry jestem Ania i przychodzę na kotleta.
3: Kotleta.
2: Tak by było.
3: Na placka.
2: Na placka, na placka.
3: Dokładnie, ty lubisz, nie?
2: No, bardzo.
3: Ze śmietaną czy bez?
2: Ze śmietaną.
3: I z surówkami?
2: Tak, ale najlepiej z ogórkiem cieszonym.
3: Żeberko?
2: Też lubię.
3: No właśnie.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczas dla ciebie.
1: Bye.
2: Dziękujemy.
1: Trzymajcie
2: się. Oj, ty Aniu, duże dziecko.
1: No jestem.
2: Ty tylko utwierdziłaś mnie w tym przekonaniu przez ten program dzisiaj.
1: Oj, Marcinie, co ci powiem?
2: No to co na dziecka się kupić? Opowiadaj.
1: Kupić coś słodkiego.
2: Wiem.
1: Są dobre lody mango, wiem, sorbetowe. No, możemy pójść. No,
2: okej. Okay. Nie, no ja nie idę.
1: A ty co chcesz?
2: Ja pójdę z tobą, kupię jeszcze wiatrak, czapeczkę i co
1: o,
2: jeszcze?
1: O, tak, chciałabym taką czapeczkę z wiatrakiem i wzięłabym ją kiedyś
2: co
1: na imprezę.
2: Jakby ktoś szedł z boku, nikt by się nie kapnął, że to jest coś nie tak, nie?
1: No tak, też tak uważam.
2: Absolutnie nie.
1: Marcinie, tobie też coś kupimy na spokojnie.
2: Dokładnie. No. Wszystkim dzieciakom życzymy wszystkiego najlepszego i wszystkim tym, którzy czują się dzieciakami, też życzymy najlepszego. Pozdrawiamy gorąco. Do
1: bardzo
2: usłyszenia.
1: Bardzo serdecznie. Cześć. Cześć. Do później.
2: A, pozdrowienia i dedykacje. Pewnie dużo tutaj będzie dla dzieci.
1: Oj, pewnie tak. Zostawiam cię.
3: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: IMGW ostrzega przed burzami w znacznej części kraju. Znany adwokat zawieszony miał fałszywie alarmować o zamachach. Okrągłe urodziny obchodziłaby dziś Marilyn Monroe. Trochę powspominamy na koniec. Agnieszka Trojanowska-Bis. W 12 województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Jeszcze dziś może zagrzmieć w województwie mazowieckim, świętokrzyskim i lubelskim, a także w części pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego, a także podkarpackiego. Alerty obowiązują od teraz do godziny 19. Dziś po raz pierwszy nocna prohibicja obejmie cały obszar Warszawy. Punktualnie o 22 zacznie obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Te będą jednak dostępne w lokalach gastronomicznych. Ograniczenia są efektem ubiegłorocznej samorządowej awantury oraz pilotażu w dwóch dzielnicach, jaki miał skutkować spadkiem liczby interwencji. A co o nowych regulacjach uważają sami mieszkańcy Warszawy?
2: Nie będzie ani bezpieczniej, ani nie będzie ciszej. Uważam, że ten zakaz jest, no jest wprowadzony, bo jest.
3: Będzie mniej tych osób, które sobie powiedzmy gdzieś tam w lasku popijają.
4: Myślę, że sobie poradzą. Wcześniej się zaopatrzą.
2: Ludzie chwytają się każdej, że tak powiem, tutaj okazji, żeby poprawić bezpieczeństwo, natomiast bądźmy rozsądni.
1: Jedynym miejscem, gdzie będzie można od dziś w nocy na terenie stolicy kupić alkohol, są sklepy wolnocłowe na lotnisku. Znany adwokat Maciej Z., który miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta Karola Nawrockiego czy szefa MSZ Radosława

0: Sikorskiego zostanie decyzją Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie zawieszony. Mówi mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu.
1: Wynika to wprost z ustawy Prawo o Adwokaturze. Z chwilą zastosowania tymczasowego aresztowania nie ma innej możliwości, jak zawiesić adwokata. Tymczasowe zawieszenie będzie trwało do czasu upływu tymczasowego aresztowania. Później sąd oczywiście na wniosek rzecznika może takie zawieszenie przedłużać.
0: Policja przekazała, że w samochodzie należącym do zatrzymanego 48-latka odkryto amunicję i 10 pocisków artyleryjskich, a w mieszkaniu laptopy, pendrive'y, karty pamięci, telefony komórkowe, odznaki służb, a także różnego rodzaju broń i amunicję. Podczas przeszukania policjanci znaleźli też prawa jazdy, dowody osobiste, karty pobytu należące do innych osób, a Maciejowi Z., który został aresztowany na 3 miesiące, grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Uznawana jest wciąż za jedną z najbardziej atrakcyjnych kobiet w historii. Dziś przypada setna rocznica urodzin ikony kina Marilyn Monroe. Zmarła młodo, bo w wieku 36 lat i do dziś jest uznawana za wiecznie młodą, mówi autorka książki Marilyn Monroe, Wszystkie twarze bogini, Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
2: Kiedy myślę o wielu wybitnych aktorkach hollywoodzkich, to oglądaliśmy je w kolejnych epokach, tak? Oglądaliśmy je w wieku średnim, oglądaliśmy je, kiedy się zestarzały, co oznaczało, że patrzymy na nie zupełnie inaczej. Natomiast Marilyn Monroe zostaje zamknięta w tym swoim życiu, które skończyło się, gdy miała 30 parę lat. Jest zawsze piękna, zawsze młoda, zawsze godna pożądania.
0: Już po śmierci Marilyn Monroe Andy Warhol stworzył serię jej portretów, które są uznawane za jedne z najważniejszych dzieł sztuki powojennej. A amerykański Instytut Filmowy umieścił ją na 6. miejscu w rankingu największych aktorek wszechczasów.

0: Halo, halo, a ja zapraszam na prognozę pogody. 20 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, również burze. W nocy niestety, chłodno, bo tylko 8 w temacie deszczu, niewiele się zmieni. Natomiast jutro podobnie, z tym, że o wiele cieplej. 24 stopnie odnotujemy w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa również ciepła, 25 stopni. Jednak w temacie burz i opadów deszczu niewiele się zmieni.
1: Reklama. To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
1: Reklama.
4: Granie na żądanie.
5: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.i treść pozdrowi. Koszt złotówka plus VAT.
0: Hello, hello. Poniedziałeczek nam się kłania. No i dziubasy, ale pogoda, nie? No taka dosyć senna, ale człowiek wstał z łóżeczka, a tu trzeba działać. No mam nadzieję, że wszyscy w odpowiednich humorach, mimo przyjściutko. Także zapraszam do udziału w programie Granie na żądanie. 7148 trendy.i i to, co macie do przekazania, no trzeba się trochę rozruszać. A jak? Zostańcie.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: Dla mojej Kasi mezzo i sacrum. Oj, ale pięknie zagramy. Ja uwielbiam takie nuty polskie, które x lat temu były top of the top, jeżeli chodzi o polską scenę muzyczną. Cieszę się, że możemy zawsze do tego powrócić. Gramy. Yeah.

0: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
1: Reklama.

0: case.
1: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
2: Proszę o zagranie piosenki Wyglądasz tak pięknie od bardzo kochającego męża dla mojej kochanej żony Danusi i wykonawca Sobel. Oj, zagramy pewnie, że tak, pani Danusiu, specjalnie dla pani utwór, który tak naprawdę rządzi na każdym weselu i przyznam wam się szczerze, że naprawdę dobrze wygląda jako pierwszy taniec. No, byłam świadkiem takiego super wydarzenia, także dziubasy, no to jest rzeczywiście strzał w dziesiątkę. Lecimy.

Pozdrowienia dla Marka od najlepszego kolegi Jacka. Weź się za robotę, beczery, jak ja nie lubię swojej roboty. Zagramy, no pewnie, że tak. Chociaż panowie, no rozumie mnie, nie chce się trochę. No cóż, mus to mus. Innej odpowiedzi na to nie ma. Play.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Rozpoczęły się prace związane z budową oświetlenia przy drodze krajowej nr 28 w miejscowości Potok. Zakres zadania obejmuje budowę linii oświetleniowej, która połączy istniejące już oświetlenie znajdujące się przy skrzyżowaniu DK28 z drogą prowadzącą w kierunku zakładu Orlen Południe, aż do drogi powiatowej prowadzącej w kierunku centrum Miedlicza. Obecnie na miejscu prowadzone są pierwsze roboty związane z przygotowaniem terenu oraz montażem kabli zasilania. Następnie wykonane zostaną fundamenty pod słupy oraz montaż opraw LED. Wartość zadania wynosi ponad 315 tysięcy złotych. Jasielski Dom Kultury zaprasza rękodzielników, rzemieślników oraz producentów żywności tradycyjnej do udziału w jarmarku antoniańskim. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 14 czerwca w godzinach od 14 do 20 na płycie Jasielskiego Rynku. Jarmark realizowany jest w ramach zadania Bractwo Pogranicza – Poznajemy Dziedzictwo Kulturowe Pogranicza. W związku z tym Jasielski Magistrat poszukuje osób oferujących asortyment wpisujący się w kategorię rękodzieła artystycznego, produktów spożywczych i tradycyjnych przetworów. Liczba miejsc jest ograniczona. Wczoraj żmigrodzki rynek tętnił życiem, śmiechem i wspólną zabawą. Odbył się tam gminny Dzień Dziecka, który przyciągnął liczne rodziny z całej okolicy. Organizatorzy zadbali o to, aby nikt nie opuścił imprezy bez uśmiechu na twarzy. Wydarzenie zaoferowało uczestnikom niezwykle zróżnicowany program rozrywkowy. Dzieci mogły wziąć udział w warsztatach oraz zagrać w strefie gier wielkoformatowych, mówi Aleksandra Mrugał, zastępca wójta gminy Nowy Żmigród.
2: To fantastyczny czas, pełen radości, pełen uśmiechu. Z tego miejsca chciałabym życzyć wszystkim dzieciom wiele radości, uśmiechu na co dzień, spełnienia wszystkich marzeń. Bawmy się, bo to jeden z najradośniejszych dni w roku.
1: Największą popularnością cieszyły się dmuchańce oraz tory przeszkód. Niebo nad rynkiem wypełniło się tysiącami tradycyjnych i wielkich baniek mydlanych. Swoje dedykowane stoiska przygotowały biblioteka oraz gminny ośrodek kultury. A czym dla dzieci z Nowego Żmigrodu jest Dzień Dziecka?
3: Że rodzice robią bardzo dużo fajnych rzeczy, prezenty, zabawa, no wszystko.
4: Głupoty.
5: Nie jesteś zobowiązany do pracy, żyjesz wolnym życiem. Wolność.
6: Wolność od szkoły, chociaż na chwilę.
7: Najlepsze to by były, wiadomo, no jakby tam pieniądze i jeszcze jakieś zwierzątko. To, że nie trzeba pracować. I dostaje się pieniądze za darmo.
8: To, że możesz robić wszystko, co chcesz, ale nie musisz robić rzeczy, które nie są dla ciebie za ciężkie.
9: No też tak podobnie, mniej więcej.
10: A dostać bym chciała 6 z poprawy z angielskiego, bo ja muszę mieć 6 na koniec roku.
1: Podczas imprezy można było zakupić unikalne produkty przygotowane przez lokalne koła gospodyń wiejskich. Swoje stoiska wystawiły KGW Deca, KGW Bzowa, KGW Siedliska Żmigrodzkie. Na odwiedzających czekały również pamiątki z kolorowych straganów oraz oryginalne lokalne rękodzieło.
11: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Wizyta w skansenie archeologicznym Karpacka Troja w niedzielę była swoistą podróżą w czasie, a to za sprawą imprezy z cyklu Europejskie Korzenie. Do skansenu w Trzcinicy przybyły grupy rekonstrukcyjne odtwarzające dawne rzemiosła. Życie codzienne i wojny toczone wiele wieków temu, mówi dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, Krzysztof Gierlach.
12: Wszystkie zawody, które kiedyś odgrywały główną rolę w życiu człowieka, są prezentowane na naszym festiwalu. A ja jeszcze przypomnę, że mamy również rozstrzygnięcie konkursu Moja Karpacka Troja, konkursu plastycznego, gdzie frekwencja przerosła nasze oczekiwania, ponieważ zostało złożonych około 180 prac. Więc myślę, że ta nasza praca, zarówno z młodzieżą, jak i popularyzatorska, przynosi wymierne efekty.
1: Goście skansenu mogli obejrzeć m.in. widowiskowe pokazy sokolnicze. Sokolnictwo było uprawiane przez szlachtę i królów, podkreśla sokolnik Robert Puławski.
13: Kiedyś zajmowały się tym na terenie Polski i Europy, nie was uprzywilejowane.
4: do królów włącznie. No i w zasadzie kwestie zdobywania pożywienia już powoli wraz z upływem lat odchodziły na dalszy plan, natomiast chodziło o widowisko. Całe orszaki wyjeżdżały w pola, nawet damy dworu polowały z sokołami. No i chodziło o to, aby zobaczyć ten wspaniały atak z koła.
1: Na stoiskach prezentowano stare rzemiosła, gęcarstwo, tkactwo, kowalstwo i odlewnictwo. Joanna Wilka z drużyny Bojów Wiślańskich Krak.
13: Dużym wyzwaniem było to, że człowiek nauczył się tą rudę miedzi pozyskiwać i no jakby ktoś wpadł kiedyś na to, że z takich pięknych zielonych kamyczków można uzyskać rzeczywiście metal. Więc to było takie bardzo duże osiągnięcie technologiczne.
1: Wydarzenie uzupełniały widowisko pokazy broni i walk.
14: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzki budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy 17 lub wejdź na zielonyzatekjaslo.pl.
15: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio. Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne. Ci, co ją znają, reagują.
16: Ach!
15: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
17: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Z pewnego dnia idą na... Wspaniale jest patrzeć, jak ci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama.
1: Ganie na żądanie. Zamawiaj ulubione hity, sprawnie niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 Trenda i treść pozdrowień. Koszt złotówka plus VAT. Zagraj.

The Police, Every Breath You Take. Pozdro dla ekipy Trendy i wielbicieli muzycznych klasyków. Dziękujemy bardzo za pozdrowienia. Ja życzę też wszystkiego najlepszego dla Was. No i zagramy taki oto hicior na naszej antenie już teraz.

0: Radio.
1: Pozdrowienia mamuśki Grażynki, która lepi pierożki z okazji Dnia Dziecka dla synka Mariuszka. Włączcie Teresę Werner. Oj, włączymy pewnie, że tak. Wszystkim dzieciakom i tym po 40, po 50, po 30 i po 20 też oczywiście składam najserdeczniejsze życzenie, że no trzeba budzić w sobie takie wewnętrzne. To jest nawet bardzo dobre dla naszego samopoczucia. No wiadomo, nie ma co brać życia tak aż bardzo poważnie. Nie ma co się też stresować, dlatego życzę Wam cudownego, mimo takiej dosyć, no, kraśnej pogody i mam nadzieję, że spędzicie ten dzionek super. Pani Grażynko, no za te pierożki, no to chyba Mariusz będzie ultra wdzięczny.

Reklama. Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przy

0: powrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
1: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka 32.
2: Reklama.
3: Proszę o piosenkę Kaczuszki dla wszystkich dzieciaków z okazji Dnia Dziecka, bo wiadomo, wszystkie dzieci nasze są od Piotra. Oj, zagramy Kaczuchy już teraz, no i specjalna dedykacja dla wszystkich najmłodszych oraz dla tych starszych, którzy też czują się wiecznie młodzi. Także dziubasy, co Kaczuchy? Jak to było? Skrzydełka pod paszki? No i lecimy z tematem. Play!

Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy ekipy Trendy. Czy przypomnicie coś o Gigi D'Agostino? Uwielbiam to uczucie podgłaszania radia w samochodzie. Oj, a kto nie lubi takiego uczucia? Też uwielbiam jeszcze jak włosy stają dęba na ręce. No to znaczy, że w ogóle hicior jest top of the top. Zagramy pewnie i pozdro wielkie leci do ciebie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Bye, bye, bye. Do usłyszenia. Życzę udanego dzionka i standardowo słyszymy się za kilka godzin. Tymczasem Filip Waćkowski przyjmujemy. Buźka.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zasiłki jak dla powodzian dostaną poszkodowani przez trąbę powietrzną. Dzieci po czasu na nudę, podkreślają w ich dniu eksperci. Bez upału już dziś w Paryżu. W takich warunkach zagra za godzinę Maja Chwalińska. Agnieszka Trojanowska-Bis. Będą zasiłki dla mieszkańców Belcrowic na Opolszczyźnie poszkodowanych przez trąbę powietrzną. Jak obiecał wojewoda Opolski, wsparcie dla nich będzie podobne do tego, które otrzymali powodziania. Mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować uszkodzone domy.
2: Wszystko mokre, nie wiemy co dalej.
3: To dosłownie sekundę uderzenie było z jednej strony. Trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział. Córka była sama w domu i to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
1: Po sobotnich wydarzeniach dziś w Balcerzowicach pracują rzeczoznawcy, którzy wyceniają straty. W drodze są także przedstawiciele ubezpieczycieli. Perspektywa wyższych rat kredytów oddala się, wynika z prognoz ekonomistów, przez decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą stóp procentowych. Poznamy ją jutro, ale na pewno

0: Pewien optymizm pozwalają zaskakująco dobre dane pokazujące, że drogie paliwa na razie nie podbijają innych cen w gospodarce. Inflacja w maju sięgnęła 3,1%. Ekonomiści mówią, że kluczowy dla stóp procentowych będzie lipiec, kiedy poznamy prognozy inflacyjne ekspertów Narodowego Banku Polskiego pokazujące, jak kryzys paliwowy przełoży się na ceny w kolejnych kwartałach. Dzieciom często brakuje czasu na nudę, wynika z badań Rzecznika Praw Dziecka. Te starsze już nastoletnie to pokolenie najbardziej obciążone lękiem w historii. To z kolei dane z raportu Ministerstwa Edukacji. Co na to poradzić? Warto zastanowić się przy okazji Dnia Dziecka. Bartosz Kądziołka.
1: Co czwarty nastolatek przyznaje, że rzadko lub wcale nie ma czasu na odpoczynek czy nudę. A jak mówi psycholog Centrum Pomocy Dzieciom w Lublinie Marta Szczodrak.
2: Nuda jest niezbędna do tego, żeby młody człowiek umiał kształtować swoją kreatywność.
1: A deklarowane poczucie lęku wśród młodych znacznie wzrosło od czasu pandemii. Ta z kolei przeniosła część naszego życia do sieci, a tam dzieci chcą robić wszystko, żeby być dobrze ocenionym. Jak mówi psycholog Kasper Dam, przekazać, że nie wszystko w sieci ma znaczenie.
3: To jest coś, czego nie pokonamy. Będzie to. Tylko właśnie ważne, żeby ten młody człowiek wiedział, że jest wartościowy, niezależnie od tego, czy będzie miał 3 czy 1000 lajków.
1: Jednocześnie część ekspertów proponuje wprowadzenie w szkołach obowiązkowej edukacji medialnej.
0: Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Wprowadzono go, by upowszechniać ideały i cele dotyczące praw dziecka zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych. Dzień Dziecka obchodzony jest w różne dni w różnych krajach członkowskich ONZ. Już 6 meczów ma w nogach nasza tenisowa sensacja Roland Garros. Maja Chwalińska, Polka, dziś zagra w Paryżu 7 spotkanie, a jego stawką będzie awans do najlepszej 8 tego wielkoszlemowego turnieju. By to osiągnąć, musi pokonać reprezentantkę gospodarzy Diane Parry. Pogoda dziś w Paryżu już inna, bo upał odpuścił.
4: Będzie na pewno wolniej i piłka będzie skakać mniej, więc na pewno też te warunki do gry będą inne.
0: Mecz Maji Chwalińskiej dziś po południu, prawdopodobnie za godzinę.
5: Dla części naszego regionu wydano na dziś ostrzeżenie przed możliwymi burzami. Na słońce nie ma za bardzo co liczyć. Termometry pokazują od 17 stopni w Sanoku i Krośnie do 18 w Tarnowie. Szary będzie cały tydzień.
6: Reklam. Szukasz stabilnej w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii powietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokrony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kita Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
8: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz. Węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 2 do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
4: No i jest czerwiec, kochani, i jest Dzień Dziecka. O nim będziemy sobie oczywiście dziś rozmawiać. Teraz natomiast tak przekornie w porównaniu do pogody. Lato gorące. No i Ines, może uda się przywołać trochę słońca.

Pożegnaliśmy się już z majem, pierwszy dzień czerwca, oczywiście poniedziałek. No i oczywiście, oczywiście naturalnie mamy Dzień Dziecka. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego najpiękniejszego. Bo dziecko jest w każdym z nas przecież, nie? My wracamy do grania, ale za moment jeszcze sobie do tego dzisiejszego święta na

0: Reklama. Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
1: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
2: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 32.
0: Reklama.

zadeklarowało około 14% respondentów, natomiast pomiędzy 100 a 220% więcej wyda 17% Polaków. Czyli kto da najlepszy prezent? No pewnie ci, którzy nic nie wydadzą, bo liczy się przecież spędzony wspólnie czas, nie? Wracamy za moment do grania.

0: Hypnotize.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło w czwartek w Dębicy na ulicy Gawrzyłowskiej. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierująca osobowym Oplem wyjeżdżała z terenu posesji. W tym samym czasie prawidłowo poruszająca się chodnikiem nastolatka na hulajnodze znalazła się bezpośrednio przed wyjeżdżającym samochodem. Pojazd uderzył w hulajnogę, a nastolatka upadła na jezdnię. W wyniku doznanych obrażeń do dębickiego szpitala przetransportowano czteknią mieszkańcy. Kierująca o 70-letnia mieszkanka Cy była trzeba. Wkrótce rozbudowa placu postojowego w Brzozowskim Szpitalu. Inwestycja opiera się na współpracy powiatu i gminy. Powiat przekaże około 1500 ton kruszywa, które posłuży do utwardzenia terenu. Gmina Brzozów wykupiła od mieszkańców potrzebne tereny, mówi Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa.
3: Szpital Brzozowski dostał olbrzymie środki na rozbudowę Brzozowskiego Szpitala Onkologicznego, ponad 300 zł i te prace, z tego co wiem, mają ruszyć już w tym roku. Natomiast z uwagi na to będzie wyłączony parking przy szpitalu. No i tutaj gmina Brzozów podjęła pewne działania związane z wykupem nieruchomości i udało się wykupić blisko 1,5 hektara terenów obok szpitala brzozowskiego. No i zaczęliśmy tutaj rozważać wspólnie z powiatem, ze starostą, że no będzie potrzebny już ten parking. Gdzieś ci mieszkańcy muszą, że tak powiem, zaparkować, ale przede wszystkim pacjenci szpitala onkologicznego.
2: Zagospodarowanych zostanie około 80 arów, co ma znacząco odciążyć zatłoczone drogi dojazdowe do placówki. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie jednogłośnie podjęto uchwałę o nadaniu arenie Jaskółka Tarnów imienia Stanisława Majorka. Za takim rozwiązaniem opowiedzieli się wszyscy obecni podczas głosowania radni. Z formalną inicjatywą nadania hali imienia wybitnego trenera piłki ręcznej wystąpili tarnowscy dziennikarze sportowi Roman Kieroński i Robert Noga. W ten sposób uczczono zasługi zmarłego w kwietniu jednego z najbardziej rozpoznawalnych współcześnie w kraju Tarnowian. Stanisław Majorek był twórcą tarnowskiej piłki ręcznej, szkoleniowcem między innymi Tarnowskiego Pałacu Młodzieży oraz reprezentacji Polski. Zdobył z nią w 1976 roku brązowy medal Igrzysk Olimpijskich, jedyny w historii polskiej piłki ręcznej.

0: Przez 13 lat pracował w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a po powrocie stworzył prężny ośrodek młodzieżowej piłki ręcznej w Skrzyszowie. W Skołyszynie hucznie świętowano tegoroczny Dzień Dziecka. Wydarzenie odbyło się na terenie Parku Turystyki i Kultury. Organizatorem tej pełnej atrakcji imprezy był Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Świętowanie rozpoczęło się od występów artystycznych najmłodszych mieszkańców gminy. Na scenie zaprezentowały się przedszkolaki z Bączala, Charklowej, Jabłonicy, Kunowej, Lisowa, Przysiek oraz Skołyszyna. Swoje umiejętności pokazali również uczestnicy regularnych zajęć prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury, mówi Marta Gąsierowska, dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.
1: Dzisiaj w Parku Turystyki i Kultury w Skołyszynie przygotowaliśmy bardzo, bardzo dużo atrakcji dla małych i dużych. Na naszej scenie wystąpiły przedszkolaki z Bączala, z Charklowej, Jabłonicy, Kunowej, Lisowa, Przysiek i Skołyszyna oraz uczestnicy z Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. Ale oczywiście dużo działo się również poza sceną.
0: Wielką popularnością cieszyły się strefy edukacyjne i widowiskowe. Zorganizowano pokazy naukowe pod szyldem Mądry Dzieciak oraz warsztaty naukowe z edulabkami. O godzinie 17 odbył się koncert Wujka Skarpetki, który zgromadził pod sceną tłumy śpiewających dzieci. Dodatkowo czas umilały warsztaty i pokazy cyrkowe, podczas których podziwiać można było szczudlarza oraz kuglarzy. O Dniu Dziecka mówią uczestniczki wydarzenia.
2: Co jest najfajniejszego w byciu dzieckiem?
3: Że można robić, co się chce praktycznie.
4: No takim najfajniejszym w byciu dziecka jest to, że można się tak bawić, można robić różne rzeczy, takie głupoty nawet.
5: A co byście chciały dostać na Dzień Dziecka?
6: No to ja na przykład aparat lub psa, takie zwierzę, bo ja lubię zwierzęta ogólnie.
7: Ja już zwierzętko mam, więc ja bym chciała polecieć na przykład na Hawaj.
0: Na uczestników czekało mnóstwo darmowych rozrywek plenerowych. Wydarzenie wsparły również lokalne służby.
8: Reklama. Świętuj z nami 6 czerwca. Skład Majster ABC Budowlane w Osobnicy zaprasza na swoją pierwszą rocznicę. Dziękujemy, że jesteście z nami i stale poszerzamy nasz asortyment. Oferujemy materiały rolno-budowlane, kostkę brukową, kruszywa, węgiel oraz transport HDS. W dniu imprezy czekają na Was wyjątkowe rabaty na cały asortyment. Darmowy grill, dmuchaniec dla dzieci i świetna atmosfera. Zapraszamy. 6 czerwca, Osobnica 1185. Skorzystaj z promocji.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Jeszcze tylko dziś! Dzień Dziecka w Pepco taniej! Plus 25% na wybrane zabawki przy zakupie minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Mistrzowski wybór to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację ruchu w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustal najlepsze oferty w niskich cenach.
16: Jak tak, to Allegro.
17: Reklama.

0: Trendy Radio. Pędzamy wspólnie. Dobry dzień.
1: No wróćmy, na chwilę do wczorajszego meczu piłkarskiej reprezentacji, bo są pewne pozytywy. Zobaczcie. Ostatni, poprzedni mecz przegraliśmy. Teraz też przegramy. No może jest dość słabo, ale jakby nie patrzeć, w końcu długo wyczekiwana stabilizacja.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
1: Poniedziałek, moi drodzy, no poniedziałek nadszedł, można by powiedzieć niestety, bo ten weekend to zawsze się szybko kończy, ale są też dobre wiadomości na ten tydzień. Dobre wiadomości na ten tydzień, słuchajcie, długi weekend. Poniedziałek, wtorek, środa, no i nadejdzie weekend, czyli można by powiedzieć, to już za chwilę będziemy bliżej niż dalej.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Samochód wypadł z wiaduktu w Płocku. Dwie osoby nie żyją. Ukryty głód problemem dzieci XXI wieku. Polska ma większe szanse na organizację Igrzysk Olimpijskich. Mieszkańcy Hamburga właśnie wycofali swoją kandydaturę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwóch mężczyzn zginęło w samochodzie, który spadł z wiaduktu w Płocku na ulicy Rataja na peryferiach miasta. Osobowym Renault jechał 28-letni kierowca i 35-letni pasażer. Okoliczności wypadku są ustalane. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Renault zjechał z drogi, uderzył w barierki, po czym samochód spadł z wiaduktu. Po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcerzowic na Opolszczyźnie mogą skorzystać z mieszkań zastępczych. Będą też im wypłacane zasiłki. Teraz nadal trwa tam sprzątanie. Po sobotniej tragedii strażacy zabezpieczają zniszczone domy. Część mieszkańców nie może wrócić do swoich mieszkań.
2: Budynek mieszkalny jest tylko dach zerwany, zalane są pomieszczenia, ale jesteśmy w takiej sytuacji, w takim, że możemy być, możemy tu spać, a są osoby, które musiały opuścić swoje domy. Tak?
3: Dach wpadł córce do pokoju. Resztę sufitów u nas w mieszkaniu na górze popękało. Zalało. Już się leje na dole.
1: Lokalne władze zapewniają, że są gotowe mieszkania zastępcze dla poszkodowanych, a pierwsze wypłaty zasiłków dla poszkodowanych będą wypłacane jeszcze przed długim weekendem. Ponad 1000 osób, w tym strażacy oraz przedstawiciele innych służb, pracują na miejscu pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Służby koncentrują się obecnie na przelewaniu pogorzeliska. Pożar lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim na Mazowszu wybuchł w czwartek po południu. Ogień objął około 300 hektarów lasu. Z zagrożonego terenu ewakuowano około 100 osób. Prawie co czwarte dziecko nie ma ze sobą w szkole nic na drugie śniadanie, wynika z raportu pod nazwą Ukryty głód dzieci Federacji Polskich Banków Żywności. Współautor raportu Michał Helwak mówi, że problemem wśród dzieci jest niedożywienie jakościowe, czyli głód, którego nie widać.
4: Ten głód, taki zapadnięte policzki, żebra na wierzchu, to już nie jest rzeczywistość, z którą możemy się w Polsce spotkać. Dzisiaj głód oznacza raczej właśnie jedzenie niskiej jakości i sytuację, w której brzuch jest pełen, jest wypełniony, dzieci czują sytość, ale organizm nie jest właściwie odżywiony, bo nie dostaje właściwych składników odżywczych, które są potrzebne do budowy ciała i do poprawnego, zdrowego funkcjonowania.
1: Raport powstał na podstawie odpowiedzi, które badacze zebrali w trwającym od stycznia do kwietnia w szkołach podstawowych w całym kraju badaniu ankietowym. Wzięło w nim udział w sumie blisko 1000 dzieci. Mieszkańcy Hamburga jasno opowiedzieli się za nieorganizowaniem Igrzysk Olimpijskich w ich mieście. W referendum odrzucili kandydaturę Hamburga do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2036, 40 lub 44 roku. To powtórzenie scenariusza sprzed dekady. Już raz w 2015 roku mieszkańcy miasta odrzucili kandydaturę olimpijską podobnym stosunkiem głosów. Teraz na nie było bliska połowa głosujących. W krajowym niemieckim wyścigu pozostają więc wciąż Berlin, Monachium i region Ren-Rura. O organizację największej sportowej imprezy świata ubiega się również Polska.
0: Reklama. To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram. Reklama. Trendy Radio.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Druga zmiana w Trendy Radio. Przed nami Eric Carmen i zdecydowanie największy hit, czyli Hungry Eyes. Za moment zajrzymy sobie do naszej płyty tygodnia.

0: spent together is more precious than a diamond. So right.
1: Trend Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
2: Płyta tygodnia.
3: Płyta tygodnia w Trendy Radio, gdzie będziemy zaglądać tym razem do Stanów Zjednoczonych, konkretnie to do Filadelfii, bo tam w 1992 roku urodził się pan Christopher Comstock. No i to może za dużo nie powiedzieć, nie? Ale jak powiem Marshmallow, to dla fanów muzyki elektronicznej wszystko jasne. Przed nami właśnie Marshmallow i lecimy, lecimy. Fly.

0: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
1: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
2: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 30.
3: Reklama.
4: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
5: Czas na popołudniowy raport drogowy. Najpierw jedziemy przez ulicę Jasła. Tu duże utrudnienia występują na ulicy Piłsudskiego, ulicy Metzgera oraz Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, ulicy Jagieły, Szajnochy. Sporo zwalniamy na ulicach 3 Maja, Metzgera i Kołłątaja. Ruch przyblokowany jest również na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności, a i pozostałe dojazdy też są zatłoczone. W Gorlicach zatory robią się na ulicach Bieckiej, ulicy Parkowej, Legionów Mickiewicza, Kościuszki. Zwalniamy również na ulicy Sienkiewicza. W Krośnie zwiększmy ostrożność na ulicach Czajkowskiego, Podwalu, ulicy Legionów Niepodległości oraz Korczyńskiej, Lwowskiej i ulicy Bieszczadzkiej w stronę miejsca piastowego. Odwiedzamy jeszcze Sanok. Utrudnienia występują wokół Ronda Beksińskiego. Na drodze krajowej nr 84 to związane z rozbudową obwodnicy, a także na ulicy Królowej Bony, Kościuszki, Jagiellońskiej i Staszica.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W starostwie powiatowym w Jaśle podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowę nowoczesnego jednonawowego magazynu o stalowej konstrukcji posadowionego na fundamentach żelbetowych, przykrytego dwuspadowym dachem symetrycznym ze świetlikami o powierzchni zabudowy 751,90 m2. Nowo powstały magazyn będzie pełnił funkcję zaplecza strategicznego dla działań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną. W obiekcie przechowywany będzie specjalistyczny sprzęt, wyposażenie ratownicze oraz materiały niezbędne do prowadzenia działań w przypadku klęsk żywiołowych, awarii technicznych czy sytuacji nadzwyczajnych. Całkowita wartość zadania wynosi ponad 3 400 000 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa stanowi 80%. Zakończenie prac nastąpi w ciągu 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Od dziś kierowcy korzystający ze strefy płatnego parkowania w Dębicy mogą regulować opłaty za postój za pomocą aplikacji mobilnej Mobilet. Nowa opcja uzupełnia dotychczasowe metody płatności i jest wygodną alternatywą dla parkomatów. Mobilet to ogólnopolski standard płatności, dostępny w ponad 200 miejscowościach. Aplikacją można płacić m.in. w Rzeszowie, Tarnowie i Krośnie, gdzie Mobilet obsługuje również zakup e-biletów komunikacji miejskiej. W Mobilecie czas postoju, podobnie jak w parkomatach, można zadeklarować z góry, ale aplikacja działa również w systemie start-stop. Po zaparkowaniu użytkownik uruchamia sesję parkingową w aplikacji, a po powrocie do pojazdu ją kończy. Opłata naliczana jest za rzeczywisty czas postoju z uwzględnieniem obowiązujących stawek dla strefy 0 i strefy 1. Płatność odbywa się kartą płatniczą lub blikiem bez konieczności posiadania gotówki. Aplikację można pobrać bezpłatnie.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Tarnowski Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zaprasza na kolejne Dni Lwowa. Tegoroczna ich edycja odbędzie się w dniach 12 i 13 czerwca i wyjątkowo poświęcona będzie nie Lwowowi, ale drugiemu co do wielkości miastu Kresów Południowo-Wschodnich, Stanisławowowi. Od 1962 roku nosi ono nazwę Iwano-Frankiwsk. W piątek, 12 czerwca o godzinie 17 w sali lustrzanej prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Przyjaźni opowie o losach samego miasta, a także o mordzie w Czarnym Lesie, gdzie gestapo w 1941 roku dokonało egzekucji stanisławowskiej inteligencji. Przybliży również historię działań i zaangażowania ludzi na rzecz ratowania oraz godnego upamiętnienia cmentarza w Czarnym Lesie. Podczas wydarzenia przewidziane są również występy artystyczne dzieci z tarnowskich szkół. Sobotnia część Dni Lwowa rozpocznie się o godzinie 9 mszą świętą, odprawioną w kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego. Po jej zakończeniu uczestnicy wydarzenia przejdą pod kurhan kresowy na cmentarzu starym, a następnie zapalą znicze pod muralem bohaterów Zadwórza. Dziś Dzień Dziecka. Święto jest obchodzone od 1954 roku, a jego głównym celem jest upowszechnianie ideałów i celów dotyczących praw dziecka. Wypytaliśmy małych mieszkańców Gorlic o to, co jest najwspanialszego w byciu dzieckiem.
3: Mam na imię Lila. Swoje dzieciństwo spędziłam i dalej spędzam, bo jestem jeszcze dzieckiem. Na zabawie z przyjaciółkami. Bardzo lubię się bawić. Spędzamy czas z przyjaciółkami, robimy różne układy taneczne, malujemy się i szalone pomysły. Bardzo lubię śpiewać, skakać na trampolinie. Ogólnie uwielbiam zabawę.
4: Fajnie jest dziecko, bo nie muszę chodzić do pracy.
1: Mali rozmówcy podkreślali także, że bycie dzieckiem jest zbyt fajne, żeby dorosnąć. Lato zbliża się wielkimi krokami. Dni są coraz dłuższe, cieplejsze i słoneczne. To idealny moment, aby zadbać o swoją formę oraz samopoczucie. Trening stymuluje metabolizm, dzięki czemu organizm sprawniej zarządza energią i szybciej spala kalorie, nawet wtedy, gdy odpoczywamy, mówi Karolina Wolańska, trenerka personalna.
5: Pierwszą najważniejszą rzeczą to jest podjęcie decyzji, czyli decydujemy się na zmiany w swoim życiu, wyznaczamy sobie cel i skrupulatnie do niego dążymy. Trzeba sobie uświadomić najważniejszą rzecz, że decyzja to nie jest emocja, czyli po prostu decydujemy się, że coś zmieniamy w swoim życiu i realizujemy ten cel, prawda? No i tutaj nie ma wymówek, czyli jesteśmy zdyscyplinowani i każdego dnia dążymy do tego swojego celu.
1: Budowanie tkanki mięśniowej odciąża również stawy i kręgosłup, co jest kluczowe, jeśli spędzamy wiele godzin w pozycji siedzącej.
0: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl. Świętuj z nami 6 czerwca. Skład Majster ABC Budowlane w Osobnicy zaprasza na swoją pierwszą rocznicę. Dziękujemy, że jesteście z nami i stale poszerzamy nasz asortyment. Oferujemy materiały rolno-budowlane, kostkę brukową, kruszywa, węgiel oraz transport HDS. W dniu imprezy czekają na Was wyjątkowe rabaty na cały asortyment. Darmowy grill, dmuchaniec dla dzieci i świetna atmosfera. Zapraszamy. 6 czerwca, Osobnica 1185. Skorzystaj z promocji. Reklama.
6: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

popołudnie w Trendy Radio. No kochani, kryzys wilków Krosno trwa. Tym razem wysoka porażka z Rowem Rybnik na wyjeździe 35-55 dla zespołu z Rybnika. Nieciekawie wyglądają ostatnie występy właśnie wilków Krosno. No i jasne, przed sezonem mówiło się, że wilki będą walczyć o zmianę ligi. Ale myślałem, że to chodzi o Ekstraligę, a nie Krajową Ligę Żużlową. I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Reklama.
1: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
0: Reklama.

popołudnie w Trendy Radio. Zaglądamy do powiatu tarnowskiego, bo tam, w Wojniczu, na policję przyszedł mężczyzna. 32-latek miał konkretną sprawę. No, chciał sprawdzić, czy jest poszukiwany, czy może nie. I sprawdził, dowiedział się. Ku swojemu własnemu zaskoczeniu dowiedział się, że ma do odbycia 3-miesięczną karę pozbawienia wolności za posiadanie narkotyków. Jak już wyjdzie, to w Google powinien wystawić komisariatowi najlepszą ocenę. 5 gwiazdek. Jakby nie patrzeć, mundurowi w 100% udzielili informacji na jego pytanie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pseudokibice psychofans usłyszeli prawomocne kary. Zakaz korzystania z komórek w szkołach jutro ma uchwalić rząd. Kajaki i wiosła mają być nową wizytówką Bydgoszczy. Powstanie tam centrum tych sportów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Sąd apelacyjny w Krakowie częściowo zmienił wyrok wobec członków grupy pseudokibiców ruchu Chorzów Psychofans. Dziś lider grupy Maciej M., pseudonim Maślak, usłyszał nieznacznie niższy wyrok 11,5 roku więzienia. Natomiast wyższą karę 15 lat więzienia zamiast 11 usłyszał Kajetan B., odpowiadający m.in. za pobicie ze skutkiem śmiertelnym szalikowca górnika Zabrze. Proces dotyczył w sumie 46 osób, którym prokuratura zarzuciła 110 przestępstw. Wśród nich m.in. zabójstwo, porwania, brutalne pobicia, udział w tzw. ustawkach, rozboje i kradzieże, a także handel narkotykami. Opolszczyzna sprząta po weekendowych nawałnicach w gminie Ujazd. Trąba powietrzna zniszczyła kilka domów. Takie zniszczenia nie dziwią ekspertów. Jak mówi nam dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, ekstremalnych zjawisk jest coraz więcej.
2: Dlatego, że te zmiany w pogodzie nasze takie obserwowane są coraz gwałtowniejsze. Coraz większe są te różnice tych temperatur i to jakby zwiększa prawdopodobieństwo tego, że wystąpią właśnie te silne burze, z których mogą się zrodzić trąby powietrzne.
1: Choć trąby powietrzne zdarzały się w Polsce już w XIX wieku, ekspertka dodaje, że nadal nie jest to typowe dla naszego kraju zjawisko. Holenderskie systemy Patriot zostaną w Polsce dłużej niż pierwotnie planowano, jak podała właśnie ambasada Holandii w Polsce. Misja dwóch holenderskich systemów obrony powietrznej, która miała zakończyć się w czerwcu, zostanie przedłużona o maksymalnie pół roku. Chronią one centrum logistyczne NATO w Jasionce, przez które do Ukrainy trafia pomoc. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych zostanie jutro przyjęty na Radzie Ministrów, poinformowała minister edukacji narodowej Barbara Nowacka. W rządowym projekcie przewidziano dwa wyjątki odstąpienia od tych przepisów.
3: Po pierwsze, decyzja nauczyciela na potrzeby procesu dydaktycznego, a drugie, przyczyny zdrowotne ucznia, uczennicy potwierdzone przez nauczyciela, dyrektora szkoły. Natomiast to jest też informacja dla nauczycieli, którzy mówili wprost, potrzebujemy takiej odgórnej regulacji, smartfonów w szkołach podstawowych nie będzie można używać.
1: Przepisy miałyby obowiązywać od 1 września tego roku. Szefowa resortu edukacji stwierdziła, że nie wyobraża sobie, by prezydent mógł nie podpisać ustawy, której rozwiązania popiera ponad 80% społeczeństwa. Centrum kajakarstwa i wioślarstwa powstanie w Bydgoszczy. Dziś minister sportu Jakub Rutnicki przekazał władzom miasta decyzję o 8-milionowym dofinansowaniu inwestycji.
4: Nie możemy nie inwestować w ten piękny sport, bo to w sumie ponad 40 medali olimpijskich i zdaję sobie sprawę, że my musimy zrobić wszystko, jeśli chodzi o polskie wiosła, jeśli chodzi o polskie kajaki, aby stwarzać maksymalnie dobre warunki.
1: Wioślarstwo i kajakarstwo to sporty z długimi tradycjami w Bydgoszczy, przypomina wioślarz Adam Korol, czterokrotny mistrz świata oraz mistrz olimpijski z Pekinu.
5: Trudno się z tym nie zgodzić, mając w historii Roberta Sycza, dwukrotnego złotego medalistę olimpijskiego, czy Magdalenę Fularczyk, kozłowską złotą medalistkę olimpijską.
1: Centrum powstanie w okolicy Wyspy Młyńskiej oraz przystani, w której trenują już młodzi sportowcy.
6: Na słońce, więcej słońca poczekamy sobie aż do weekendu i to nie tego, które rozpoczyna się w czwartek, a tego takiego tradycyjnego, w sobotę. Natomiast cały ten tydzień pod znakiem chmur i opadów deszczu. Dzisiaj może zagrzmieć, termometry pokazują 17-18 stopni, jutro choć szaro, to cieplej do 22.
0: Reklama. Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: Reklama. Druga zmiana. Ze zdwojoną siłą w Trend Radio.
6: Druga zmiana w Trend Radio. Jesteśmy po 15. Giełda Pracy w tej godzinie. Tradycyjnie, jak zawsze w poniedziałek, do tego mnóstwo muzyki. Andre i Za jeden uśmiech twój.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na 29 maja 2026. Kierowcy robót instalacji sanitarnych. Praca na terenie kraju. Osoba na stanowisku technika planowania i organizacji produkcji. Krych. Nauczyciel przedszkola. Kobylanka. Osoba na stanowisku nauczyciela psychologa. Litowa. Nauczyciel surdopedagog w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej Sitnica. Nauczyciel, nauczycielka, psycholog, ROPA. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor nauki jazdy, Gorlice. Stawarz, Szalowa. Osoba na stanowisku operatora lasera, Łużna. Osoba na stanowisku automatyka, programisty PLC, Gorlice. Elektromonter, Gorlice. Pomocnik elektromontera, magazynier, Gorlice. Fryzjer, fryzjerka, Gorlice. Osoba na stanowisku ślusarza, Mszanka. Ślusarz galanterii metalowej, Robita Polska. Osoba na stanowisku szlifierza, montera rurociągów gazowych, praca na terenie kraju. Operator maszyny, spawacz, Gorlice. Spawacz MAK, Robita Polska. Asystent kas samoobsługowych, Gorlice. Sprzedawca, Gorlice. Magazynier, Gorlice. Monter mebli, Wiecz. Kierowca samochodu ciężarowego kategoria C+B, praca na terenie Unii Europejskiej i kraju. Mechanik pojazdów samochodowych, Kryk. Osoba na stanowisku płytkarza glazurnika, praca na terenie powiatu gorlickiego. Sprzątaczka, Gorlice. Dziękuję.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 630 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
0: Reklama.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Zanim wyjedziemy na drogi regionu, posłuchajmy raportu policyjnego.
2: Około godziny 13 w Sanoku na skrzyżowaniu ulic Wincentego Witosa i Krzyżanowskiego kierujący Volkswagenem najprawdopodobniej podczas manewru wymijania doprowadził do zderzenia z Audi. W wyniku tego zdarzenia pasażerka Audi została poszkodowana i przewieziona do szpitala na badania. Poza tym zdarzeniem doszło do kilku niegroźnych kolizji. Przed godziną 13 na ulicy Żwirki i Wigury w Jaśle doszło do zderzenia Audi z Dacią. Z kolei w Korczynie na ulicy Podzamcza Audi zderzyło się z Citroenem. Na szczęście w tych zdarzeniach nikt nie odniósł obrażeń.
1: Dziękujemy, mówił Krystian Kłaczek z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Jedziemy teraz przez ulicę Gorlic, spowolnienia na osi drogi krajowej nr 28, czyli ulic Parkowej, Bieckiej i ulicy Kościuszki. Zwalniamy też na ulicach Stawiska, Legionów i Mickiewicza. W Jaśle nogę z gazu ściągamy w centrum oraz na 17 stycznia w kierunku Ronda Solidarności. Wolno jedziemy ulicą Piłsudskiego oraz 3 maja ulicą Kołłątaja i Metzgera. W Krośnie zwolnimy na obwodnicy na ulicach Podkarpackiej, a także ulicy Bieszczadzkiej. Noga z gazu także na Korczyńskiej, Niepodległości, Legionów i ulicy Bursaki. Ostrożnie przejeżdżajmy przez Podwale, Czajkowskiego, Tkacką, Jagiellońską i Lwowską.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W budynku komunalnym w Dzierżaninach, w którym działają warsztaty terapii zajęciowej, zamontowana została winda oraz wykonano podjazd dla niepełnosprawnych wraz z barierkami. Koszt całości to 362 tysiące złotych, a dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosło 290 tysięcy. Inwestycje zrealizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach, prowadzące WTZ w Dzierżaninach, które otrzymało 72 tysiące złotych dotacji od gminy Zakliczyn na wkład własny. Dzięki temu rozbudowa budynku o windę mogła otrzymać 80% dofinansowanie z PFRON. Dokumentacja projektowa na to zadanie została wykonana już w 2019 roku. Należy dodać, że na początku WTZ w Dzierżaninach miały 20 uczestników, a teraz ich liczba wzrosła do 55. W gminach Solina i Baligród przeprowadzono intensywne działania mające na celu ograniczenie konfliktów między ludźmi a drapieżnikami. W dniach 21 do 27 maja pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie odłowili 8 niedźwiedzi brunatnych. Obecność tych zwierząt w pobliżu bieszczadzkich domostw i szlaków turystycznych od miesięcy budzi duże emocje. Obroże GPS zostały założone 4 samcom i 3 samicom w celu śledzenia ich tras i analizy zachowań blisko ludzi. Chip identyfikacyjny został wszczepiony jednemu młodemu osobnikowi, który był zbyt mały na bezpieczne noszenie obroży. Dwie młode samice z Wołkowyi, które regularnie podchodziły pod zabudowania, wywieziono w głębokie kompleksy leśne. Na wniosek wójta gminy Bukowsko monitoringiem zostanie objęty także osobnik odpowiedzialny za śmiertelny wypadek w Płonnej, mówi Łukasz Lis, rzecznik prasowy RDOŚ w Rzeszowie.
3: Ten projekt odpowiada na głosy i potrzeby mieszkańców zaniepokojonych bliską obecnością niedźwiedzi, podchodzących niedźwiedzi, chodzących na podwórku, wchodzących na taras do garażu i samorządów, które zobligowane ustawowo do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom nie mogą tego robić, bo nie mają mechanizmu środków pieniężnych, więc tak naprawdę ten projekt ma pomagać tym samorządom, tym organom, które są zobligowane do zapewnienia bezpieczeństwa, a tego niestety nie mogą realizować.
2: Dzięki danym z obroży telemetrycznych specjaliści będą mogli szybciej reagować na sytuacje kryzysowe oraz lepiej planować działania prewencyjne w regionie.
0: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
2: Przed nami kolejna edycja trenera osiedlowego. Zgodnie z sugestiami mieszkańców Jasła zostanie wzbogacony o nowe formy zajęć dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy programu będą mogli ćwiczyć nie tylko ciało, lecz również szare komórki. W programie pojawią się zajęcia kreatywne, kulturalne i popularno-naukowe. Zapisy rozpoczną się w drugiej połowie czerwca bieżącego roku, mówi Mateusz Smyka, kierownik referatu aktywności społecznej Urzędu Miasta w Jaśle.
4: Postanowiliśmy zgodnie z sugestiami mieszkańców zapytać ich w ramach badania ankietowego, czy po 20 latach realizacji tego programu chcieliby coś zmienić i odpowiadając na potrzeby mieszkańców dokonaliśmy w tym roku zmian w programie. On będzie realizowany w nowej, takiej rozszerzonej formule. Zajęcia do tej pory tylko sportowe zostaną w tym roku rozszerzone również o zajęcia obejmujące w cudzysłowie trening szarych komórek, czyli rozmaite zajęcia popularno-naukowe, edukacyjne, kulturalne, ale także profilaktyczne. Program jest adresowany, tak jak co roku, do dzieci i młodzieży. Jest realizowany w oparciu o jednostki pomocnicze miasta Jasła, jakim są osiedla miejskie.
2: Trener osiedlowy rozpocznie się 1 lipca. Zapisy będą prowadzone już od 29 czerwca bezpośrednio u trenerów. Od dziś zmienią się rozkłady jazdy autobusów komunikacji miejskiej linii numer 2, 3 i 14 w Tarnowie. Korekty wprowadzono na wniosek pasażerów oraz gminy Tarnów. W przypadku linii numer 3 zmiana dotyczy wydłużenia w soboty trasy jednego z kursów z Klikowej do Białej. Z kolei na liniach numer 2 i 14 przesunięto godziny odjazdów wybranych kursów w porannym i popołudniowym szczycie komunikacyjnym. Nowe rozkłady jazdy dostępne są na stronie Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie.
1: Reklama.
5: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Świętuj z nami 6 czerwca. Skład Majster ABC Budowlane w Osobnicy zaprasza na swoją pierwszą rocznicę. Dziękujemy, że jesteście z nami i stale poszerzamy nasz asortyment. Oferujemy materiały rolno-budowlane, kostkę brukową, kruszywa, węgiel oraz transport HDS. W dniu imprezy czekają na Was wyjątkowe rabaty na cały asortyment. Darmowy grill, dmuchaniec dla dzieci i świetna atmosfera. Zapraszamy. 6 czerwca, Osobnica 1185. Skorzystaj z promocji.
1: Reklama.

kochani, poniedziałek to po pierwsze. Po drugie, skończył się maj, zaczął się czerwiec, do lata tylko wyciągnięcie ręki. No i po trzecie, dzisiaj jest ważne święto. Dzisiaj, kochani, jest Dzień Dziecka. No to każdemu z nas wszystkiego najlepszego. Wiadomo, każdy jest dzieckiem, no a mężczyźni to już w ogóle. Dorastają do 13 roku życia, później to już tylko rośniemy. Co najgorsze, to w pewnym wieku już tylko wszerz.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Oferty pracy dostępne to wykaza możliwość pracy w Krośnie na dzień 29 maja 2026 roku. Brygadzista, Ali Maszyn, Soli Strowa, menadżer,

0: Niebezpłatne.
1: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
2: Reklama. To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
1: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: UK Charts w Trendy Radio. Przed nami numer 1 1 czerwca 1991 roku. Wtedy na szczycie Cher, która miała naprawdę najlepszy czas w swojej karierze i wypuszczała hicior za hiciorem. Ten zdecydowanie pamiętany jest do dzisiaj. Shoop Shoop Song.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Obowiązkowe kaski na rowerze już od środy dla dzieci i części nastolatków. Poszkodowani przez trąbę powietrzną dostaną zasiłki jak powodzianie. Sypialnia i jadalnia strefami wolnymi od ekranów to nowe zalecenia w Szwecji. Agnieszka Trojanowska-Bis. Obowiązkowe kaski od środy obowiązywać będą rowerzystów i jadących hulajnogami elektrycznymi do 16 roku życia. Mandat za jazdę bez kasku zapłacą ich opiekunowie. Nie byliśmy zwolennikami takiego rozwiązania, przyznaje członek zarządu Polskiej Federacji Rowerowej Andrzej Janowski.
3: Najważniejszą rzeczą związaną z rowerami jest to, żeby dzieci na nich chciały jeździć i jeździły. I w przypadku takiej zwykłej jazdy na rowerze po bezpiecznej infrastrukturze do szkoły czy do pracy w przypadku dorosłych, nakładanie takich dodatkowych obowiązków, zakazów i straszenie mandatami nie jest rozwiązaniem optymalnym i w większości krajów takich regulacji nie ma.
2: Z kolei Instytut Transportu Samochodowego informuje, że zmiany są bezpośrednią odpowiedzią na niepokojące statystyki, zgodnie z którymi w samym 2024 roku liczba wypadków z udziałem dzieci na e-hulajnogach wzrosła aż o 84% względem roku poprzedniego. Wypłacenie zasiłków podobnych do tych dla powodzian zapewnia wojewoda opolski, a pieniądze mają trafić do poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej w Balcerzowicach. Na miejscu trwa sprzątanie.
4: Mokre. Nie wiemy, co dalej.
2: Mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli w ogóle odbudować swoje domy. Żywioł zniszczył 18 z nich. To po stronie prezydenta Ukrainy leży teraz zadanie naprawienia sytuacji. Tak rządzący komentują obecne stosunki Kijowa z Warszawą, po tym jak Wołodymyr Zełenski nadał jednostkom ukraińskiej armii imię bohaterów UPA, czym wywołał oburzenie w Polsce. Wytłumaczenia się z tej decyzji żąda m.in. polski wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To jest nie do przyjęcia decyzja oczywiście. To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości. My pomimo tego bólu, my pomimo tych wszystkich emocji, które są, wiemy, gdzie leży też racja stanu Polski. I bezpieczeństwo Polski leży na granicy frontu ukraińsko-rosyjskiego.
2: Ukraińska powstańcza armia, która decyzją prezydenta Zełenskiego została doceniona, oprócz walki z Sowietami, ma na swoim koncie rzeź wołyńską, czyli masowe zbrodnie na ludności polskiej. Polski prezydent Karol Nawrocki chce odebrać ukraińskiemu prezydentowi order Orła Białego nadany mu kilka lat temu. Rodzice powinni ograniczyć korzystanie z telefonów przy dzieciach. To zalecenie szwedzkiego Urzędu Zdrowia Publicznego. Wśród rekomendacji znalazło się też ustanowienie w domu stref wolnych od urządzeń z ekranami. Najlepiej by była to jadalnia lub stół, przy którym spożywane są posiłki, a także sypialnia. Podczas zabawy z dziećmi opiekunowie w ogóle powinni odłożyć telefon. Samoloty pasażerskie są opóźnione z powodu strajku strażników granicznych w Portugalii. Protest rozpoczął się dziś rano i potrwa do piątku. Dziś najliczniejsze opóźnienia występują w porcie lotniczym w Lizbonie, skąd niemal wszystkie wyloty mają kilkudziesięciominutową zwłokę. Wysokie obłożenie odnotowują już hotele na Pomorzu przed tak zwaną czerwcówką. Zarezerwowanych jest już niemal 80% miejsc, ale część hoteli i apartamentów, zwłaszcza w Trójmieście, zbliża się do pełnego obłożenia. Pomorskie pozostaje jednym z najchętniej wybieranych kierunków na długi czerwcowy weekend połączony z Bożym Ciałem.
6: Nocy z poniedziałku na wtorek w naszym regionie to 13 stopni nad zerem, a jutro w trakcie dnia do 22 zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. Natomiast nie ma co liczyć na słońce, przyda się za to parasol. Szaro i momentami deszczowo będzie aż do soboty.
7: Reklama.
8: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak w Jaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
7: Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
1: Reklama.
0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
6: Druga zmiana w Trendy Radio. Jesteśmy już po 16. Teraz C-Block, Keep Moving. A za moment zajrzymy sobie do naszej płyty tygodnia.

0: Move.
1: Trendy radio.
0: Wybijamy
1: trendy, brzmienie
0: wszechczasów dla ciebie.
2: No dobra, tekst na pewno znacie, więc lecimy wszyscy razem.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. Oferty pracy. Barman, Sanok. Elektryk, Sanok. Informatyk, Sanok. Informatyk, Tyrawa Wołoska. Inspektor do spraw inwestycji, Tyrawa Wołoska. Instruktor stowarzyszenia, Nowosielce. Kierowca, Sanok. Kucharz, Sanok. Magazynier kierowca, Sanok. Malarz budowlany, Sanok. Monter instalacji grzewczej, Sanok. Monter palet, Proszę Wielkie. Murarz, Sanok. Nauczyciel, Sanok. Operator maszyn budowlanych, Sanok. Pracownik sprzątający, Sanok. Psychoterapeutka, nauczycielka, Sanok. Robotnik budowlany, Pielnia. Robotnik budowlany, Sanok. Robotnik budowlany, Sroków Górny. Sprzedawca, Sanok. Sprzedawca, Pesko. Ślusarz, Pawacz, Pesko. Brojarz, Sanok. Dziękuję.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowa o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
4: Świętuj z nami 6 czerwca. Skład Majster ABC Budowlane w Osobnicy zaprasza na swoją pierwszą rocznicę. Dziękujemy, że jesteście z nami i stale poszerzamy nasz asortyment. Oferujemy materiały rolno-budowlane, kostkę brukową, kruszywa, węgiel oraz transport HDS. W dniu imprezy czekają na Was wyjątkowe rabaty na cały asortyment. Darmowy grill, dmuchaniec dla dzieci i świetna atmosfera. Zapraszamy. 6 czerwca, Osobnica 1185. Skorzystaj z promocji.
1: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Płyta tygodnia.
2: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Przed nami prosto ze Stanów Zjednoczonych, prosto z Filadelfii, Marshmallow, czyli producent muzyczny, który w ostatnich latach podbija europejską scenę. Przed nami Marshmallow, na wokalu Polima West Coast i Super High.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W sobotę po godzinie 15 porywisty wiatr sprawił, że na Jeziorze Solińskim nieopodal Wyspy Małej wywrócił się jacht, a jego załoga wpadła do wody. W tym czasie na wodach jeziora pełniły służbę dwa patrole policyjnych z termotorzystów. Funkcjonariusze już po kilku minutach dzięki użyciu łodzi i skuterów wodnych dotarli do poszkodowanych. Wyjęli z wody dwóch mężczyzn, kobietę i dwie nastolatki. Ich zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Następnie przy pomocy ratowników bieszczadzkiego WOPR zabezpieczono wywrócony jacht i przetransportowano go w bezpieczne miejsce. Służby apelują, kiedy

0: przygotowujemy się do urlopu w górach, musimy pamiętać, że pogoda w nich bywa nieprzewidywalna. Wszystko więc może się zdarzyć. Także silna, sztormowa pogoda na Bieszczadzkim Jeziorze. Przed wyjściem z portu dokładnie sprawdźmy prognozy pogody na najbliższy czas. Już wkrótce ruszy rozbudowa placu postojowego przy Brzozowskim Szpitalu. Inwestycja opiera się na współpracy powiatu i gminy. Powiat przekaże około 1500 ton kruszywa, które posłuży do utwardzenia terenu. Gmina Brzozów wykupiła od mieszkańców potrzebne tereny, mówi Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa.
1: Szpital Brzozowski dostał olbrzymie środki na rozbudowę Brzozowskiego Szpitala Onkologicznego, ponad 300 milionów złotych i te prace, z tego co wiem, mają ruszyć już w tym roku. Natomiast z uwagi na to będzie wyłączony parking przy szpitalu. No i tutaj gmina Brzozów podjęła pewne działania związane z wykupem nieruchomości i udało nam się wykupić blisko 1,5 hektara terenów obok szpitala brzozowskiego. No i zaczęliśmy tutaj rozważać wspólnie z powiatem, ze starostą, że będzie potrzebny przecież ten parking, gdzie ci mieszkańcy muszą, że tak powiem, zaparkować, ale przede wszystkim pacjenci szpitala onkologicznego.
0: Zagospodarowanych zostanie około 80 arów, co ma znacząco odciążyć zatłoczone drogi dojazdowe do placówki.
2: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
0: Rozpoczęły się prace związane z budową oświetlenia przy drodze krajowej nr 28 w miejscowości Potok. Zakres zadania obejmuje budowę linii oświetleniowej, która połączy istniejące już oświetlenie znajdujące się przy skrzyżowaniu drogi krajowej 28 z drogą prowadzącą w kierunku zakładu Orlen Południe aż do drogi powiatowej prowadzącej w kierunku centrum Jedlicza. Obecnie na miejscu prowadzone są pierwsze roboty związane z przygotowaniem terenu oraz montażem kabli zasilania. Nowe oświetlenie znacząco poprawi widoczność po zmroku i wpłynie na bezpieczeństwo pieszych kierowców oraz rowerzystów. Jest to szczególnie ważne ze względu na duże natężenie ruchu w ciągu drogi krajowej oraz znajdujące się w pobliżu obiekty użyteczności publicznej i handlowe. Wartość zadania wynosi ponad 315 tysięcy złotych. Zakończenie prac planowane jest w ciągu 4 miesięcy. W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami dotyczącymi osób podających się za pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, instytucja przypomniała obowiązujące zasady prowadzenia kontroli oraz kontaktu z beneficjentami programów. Jak podkreślono w komunikacie, jedynymi osobami uprawnionymi do przeprowadzania wizyt domowych są pracownicy Zespołu Kontroli Zewnętrznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Każda osoba wykonująca czynności kontrolne posiada stosowne upoważnienie podpisane przez prezesa funduszu. Beneficjenci są również wcześniej informowani o planowym terminie kontroli. W przypadku wątpliwości mieszkańcy powinni poprosić o okazanie dokumentu tożsamości oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Fundusz zaleca również kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia danych osoby podającej się za pracownika instytucji. Mieszkańcom zalecono ostrożność przy podpisywaniu dokumentów oraz zgłaszanie wszelkich podejrzanych sytuacji odpowiednim służbom i bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu w Rzeszowie. Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku informuje, że nastąpiła zmiana organizacji ruchu dojazdowego do gminnego punktu zbiórki odpadów segregowanych. Mieszkańców prosi się o zachowanie ostrożności oraz stosowanie się do nowego oznakowania i wyznaczonych kierunków ruchu. Zmiana ma na celu usprawnienie obsługi punktu oraz poprawę bezpieczeństwa.
3: Reklama. To jest ten moment. Krzeszowickie pomidory malinowe, te co zawsze, po prostu najlepsze z MPM, są teraz do środy za pół ceny. Tak, tylko 7,50 zł za kilogram. Soczyste, pachnące, idealne na kanapki i do sałatki. Pomidory malinowe w MPM teraz 7,50 za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
4: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
6: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka 32.
3: Reklama. Trend Radio. Gramy specjalnie dla Ciebie.
7: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
3: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my.
7: Wy, i ja, my.
3: Trendy, brzmienie dla Ciebie.

sam. Wczoraj grała piłkarska reprezentacja Polski. Dobra, grała to też jest zbyt duże słowo, ale przegrała. Z Ukrainą konkretnie. Nie mam dobrych wiadomości. Piłkarska kadra będzie jeszcze grać w tym tygodniu. Patrząc na ten wczorajszy styl, to tak ogólnie czarno to widzę. Kadrowicze będą starali nam się popsuć początek długiego weekendu, bo kolejne spotkanie z Nigerią w najbliższą środę o 20:45. W sumie to może i lepiej, że na te mistrzostwa się nie załapaliśmy.

0: Radio.
1: Trendy Radio.
0: To trendy hity.
1: Wszechczasów. Wszechczasów.
2: Za chwilę 17 i ekspres informacyjny w Trendy Radio, czyli oczywiście wiadomości z kraju i ze świata. Po nich to wy przejmujecie antenę. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Maja Chwalińska wygrała kolejne spotkanie w Roland Garrosie. Pierwsze kontrakty na sprzęt wojskowy podpisane w ramach programu SAFE. Większy nacisk na sztuczną inteligencję stawia Uniwersytet Jagielloński. Ruszyła tam właśnie rekrutacja. Agnieszka Trojanowska-Bis. I na początek wiadomość najważniejsza z minionej godziny. Maja Chwalińska wygrała z francuską tenisistką Diane Perry 6-3, 6-2 w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Tym samym nasza tenisistka awansowała do najlepszej 8 paryskiego wielkoszlemowego turnieju. Do tej świetnej informacji z kortu z Paryża będziemy dziś jeszcze wielokrotnie wracać, a teraz czas na dalsze informacje. Zakończyła się pierwsza część podpisywania kontraktów na sprzęt wojskowy w ramach unijnego programu SAFE. Do polskich zakładów trafi około 120 miliardów złotych na wozy bojowe, artylerię czy sprzęt informatyczny, mówi wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Dotyczą wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Nie ma rodzaju sił zbrojnych, który byłby w programie SAFE pominięty i nie ma rodzaju sił zbrojnych, który byłby niezasilony nowym sprzętem i umiejętnościami.
1: Następnym etapem będą zakupy dokonywane wspólnie z zagranicznymi partnerami. Program SAFE to prawie 44 miliardy euro dla Polski w formie europejskich pożyczek, które mogą zostać wydane na inwestycje w obronność. Dokładnie rok temu wybory prezydenckie wygrał Karol Nawrocki. Kandydat wspierany przez PiS w drugiej turze wyborów zmierzył się z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim. Prezydentowi nie można odmówić aktywności międzynarodowej. W czasie pierwszego roku urzędowania polski prezydent spotkał się m.in. z prezydentem Stanów Zjednoczonych, prezydentem Francji oraz premier Włoch. Od 220 tysięcy do nawet 600 tysięcy złotych. Taki wydatek ponoszą w Polsce rodzice na wychowanie jednego dziecka do 18 roku życia. Te wydatki rosną, choć przede wszystkim nominalnie, czyli w kwotach, bo realnie, czyli biorąc pod uwagę wzrost wynagrodzeń i siłę nabywczą rodziców, te wyższe wydatki są dla nich finansowo do udźwignięcia, mówi ekspertka Centrum imienia Adama Smitha Anna Gołębicka.
3: Kowanie dzieci to jest rzecz, która absolutnie się zwraca i rodzicom, i gospodarce. I to wychodzi dokładnie 1716 zł miesięcznie, ale jak się ma dwójkę dzieci, to już jest drobny efekt skali.
1: Mniej więcej połowę miesięcznych wydatków na dziecko pokrywają rządowe transfery, takie jak 800+ czy wyprawka szkolna. Na nowoczesne kierunki związane z erą sztucznej inteligencji stawia Uniwersytet Jagielloński w rozpoczętej dziś rekrutacji przyszłych studentów. Zmiany czekają też kandydatów na medycynę. Od teraz w rekrutacji do Collegium Medicum będą liczyć się nie 3, a 2 matury rozszerzone.
4: Dwa kolejne lata, czyli 27 i 8 będą latami przejściowymi, gdzie będzie można swobodnie dobrać 2 przedmioty z tych, które do tej pory były brane pod uwagę, a docelowo kandydaci na studia lekarskie będą musieli mieć rozszerzenie z biologii i z chemii.
1: Mówił rektor UJ profesor Piotr Jedynak. Uczestnicy nocnego wrocławskiego półmaratonu w dniu wydarzenia za darmo będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej oraz pociągów kolei dolnośląskich i Polregio w granicach miasta i w Iwinach. Bieg już w tę sobotę. Start i meta półmaratonu będą zlokalizowane przy Tarczyńskiej Arena Wrocław. I na koniec przypomnienie wspaniałej wiadomości z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do najlepszej 8 paryskiego wielkoszlemowego turnieju.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody na naszej antenie. No, niestety w nocy, ale ciepło nie będzie. 8 stopni, przepraszam, w regionie Podkarpacia
1: i
0: Małopolski. Bardzo mało, Marcin. No co ty? Już było 15.
1: Ale jutro na przykład będzie lepiej, zdecydowanie
0: tak,
1: lepiej pod względem temperatur.
0: 24 stopnie odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opad, deszczu, również burze. W tym temacie niewiele zmieni się także w środę, odrobinę cieplej, bo 25, ale noce nadal chłodne, bo 8, z tym, że już ze środy na czwartek 12.
1: Tak, a w czwartek święto Bożego Ciała i oczywiście tutaj widzę 20 kresek, słuchajcie,
0: tak
1: i bez burz, ale opad deszczu będzie się pojawiał.
0: Mogą się pojawić, tak.
1: Będą się pojawiać.
0: Będą.
1: Niestety.
0: Z jednej strony dobrze, ale z drugiej no chciałoby się ciepełko.
2: Reklama. Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu. Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
3: 795 216 523.
2: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
4: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 313. Czekamy właśnie na ciebie. Do zobaczenia.
5: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powierz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu, samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
6: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 32.
2: Reklama.
7: Granie na żądanie.
8: Wyślij SMS pod numer 7148.
7: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
8: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
7: Po 17.
1: Ania, to jest imidż dla ciebie.
0: Ej, fajny. A wiesz, że ja chodziłam z takimi koczkami?
1: Poważnie?
0: Tak, w gimnazjum.
1: Nie, naprawdę. Mi się najbardziej podobają tutaj te buty.
0: No fajne, no, takie masywne grany. No, powiem ci szczerze, podoba mi się to. Somewhere Over the Rainbow i Marusza.
1: Tak.
0: O, Marcin, byłeś kiedyś na takim dobrym rejwie. Marusze można tam często usłyszeć.
1: Słuchaj, to jest rave z lat 90.
0: Wiesz, co się wtedy działo?
1: Wiem.
0: Były dopiero rejwy, moi drodzy.
1: Posłuchajcie sami.
0: Mhm, lecimy.
1: Dzień dobry.

0: I jak?
1: Fajnie, no.
0: No fajnie.
1: Poszedłby no na takiego rejestru.
0: Mariusia pojawia się na antenie Trend Radia. Przypomniałam sobie po prostu takie wyjątkowe czasy, kiedy byłem podrostkiem.
1: Marcin, ty dalej jesteś podrostkiem.
0: To gorąca i serdeczna dedykacja dla Sylwii z Brzeska. Gorące i serdeczne pozdrowienia od Mariusza i oczywiście kawałek pojawił się na naszej antenie. Fajny numer teraz zagramy, na pewno znasz. Tak.
1: Oj, Marcin, Justyna
0: Styczkowska
1: jak
0: wystąpiła.
1: Ona wygląda.
0: No, a jak jeszcze śpiewa.
1: A jak się rusza. Same plusy.
0: Z Kolimem zagrali.
1: Tak.
0: Taki przebój.
1: Mamacita.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: Run to me! Gdzie chciałabyś uciec, Aniu? Gdzieś daleko?
2: Marcin, no wiesz, dzisiaj Dzień Dziecka.
1: Tak, ale
2: to chyba pasuje
1: do jakiegoś, żeby cię ktoś gonił?
2: Nie, co
1: nie,
2: ty.
1: To już nie.
2: Chociaż powiem ci szczerze, że jest taki trend na TikToku, że dziewczyny stawiają telefon, nagrywają.
1: Jeszcze raz, bo nie zakapowałem.
2: Słuchaj, Marcin, jest taki trend na TikToku, że dziewczyny stawiają telefon, włączają guzik i uciekają. I w tyle sekund, ile ich chłopak dogoni, no to przegrywają. I powiem ci szczerze, że...
1: No po co tak?
2: Przegrywają wszystkie.
1: Wszystkie?
2: No.
1: A ty próbowałaś,
2: jesteście
1: czy nie?
2: Jesteście chyba szybcy bardziej.
1: No próbowałaś, czy nie?
2: No nie próbowałam.
1: No to spróbuj.
2: Ale muszę chyba.
1: I opublikuj.
2: Tylko ja muszę wygrać.
1: Tak. Moi drodzy, ten tydzień jest niepełny, bo właśnie, czwartek jest wolny, święto Bożego Ciała, więc moi drodzy, też u nas trochę ramówka będzie inna.
2: No,
1: szczegóły
2: pewnie
1: oczywiście pojawią się na naszym fanpage'u, ale też informacja będzie już w zasadzie może być na temat 90 godziny, bo
2: no,
1: dwugodzinnie wam pogramy.
2: Tak, zapraszamy bardzo gorąco.
1: Wiemy, że wtedy będziecie grillować, bo piszecie do nas bardzo często o tym, ale też wybieracie się na różnego rodzaju piesze. No
2: wędrówki,
1: właśnie, wędrówki, tak więc was mocno ściskamy.
2: Bieszczady. Także, no pewnie, Marcin, wydaje mi się, że jest to najpopularniejsze miejsce obecnie.
1: Tak więc zostańcie z nami przez cały tydzień, a dzisiaj oczywiście pozdrowienia i dedykacje.
2: Zapraszamy.
1: Numer do trendy 7148. Trendy. Kropka, to co macie do przekazania, koszt złoty plus VAT. Kolejny przebój zamówiony. Run to me.
2: Nice.
1: Pięknie.

swojego chłopaka, tak, Mariusza, i oczywiście zadedykowała mu numer W i Run to Me. Tak zagraliśmy na 101.995 i 2FM. A teraz Cordia, moi drodzy, dziewczyna z tamtych lat, dla mojej kochanej, no właśnie, żony, wtedy dziewczyny, Mateusz gorąco i serdecznie pozdrawia. Prosto z Jasła, my oczywiście dedykuję ten wyjątkowy numer, który zagra teraz na naszej antenie. To chyba, nie, to na pewno najnowsza piosenka Cordiana. Czyli dzisiaj pewnie premierowo się okazuje, że zagramy.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.
2: Po 17.
3: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
4: Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło w czwartek w Dębicy na ulicy Gawrzyłowskiej. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierująca osobowym Oplem wyjeżdżała z terenu posesji. W tym samym czasie prawidłowo poruszająca się chodnikiem nastolatka na hulajnodze znalazła się bezpośrednio przed wyjeżdżającym samochodem. Pojazd uderzył w hulajnogę, a nastolatka upadła na jezdnię. W wyniku doznanych obrażeń do dębickiego szpitala przetransportowano 14-letnią mieszkankę Dębicy. Kierująca Oplem, 70-letnia mieszkanka Dębicy, była trzeźwa. Już wkrótce ruszy rozbudowa placu postojowego przy Brzozowskim Szpitalu. Inwestycja opiera się na współpracy powiatu i gminy. Powiat przekaże około 1500 ton kruszywa, które posłuży do utwardzenia terenu. Gmina Brzozów wykupiła od mieszkańców potrzebne tereny, mówi Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa.
5: Szpital Brzozowski dostał olbrzymie środki na rozbudowę Brzozowskiego Szpitala Onkologicznego, ponad 300 milionów złotych i te prace, z tego co wiem, mają ruszyć już w tym roku. Natomiast z uwagi na to będzie wyłączony parking przy szpitalu. No i tutaj gmina Brzozów

0: podjęła pewne działania związane z wykupem nieruchomości i udało nam się wykupić blisko 1,5 hektara terenów obok szpitala Brzozowskiego. No i zaczęliśmy tutaj rozważać wspólnie z powiatem, ze starostą, że będzie potrzebny przecież ten parking, gdzie ci mieszkańcy muszą, zaparkować, ale przede wszystkim pacjenci szpitala onkologicznego.
1: Zagospodarowanych zostanie około 80 arów, co ma znacząco odciążyć zatłoczone drogi dojazdowe do placówki.
2: Informujemy o tym, co ważne.
1: W starostwie powiatowym w Jaśle podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa powiatowego magazynu zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowę nowoczesnego jednonawowego magazynu o stalowej konstrukcji, posadowionego na fundamentach żelbetowych, przykrytego dwuspadowym dachem symetrycznym ze świetlikami, o powierzchni zabudowy 751,90 m2. Nowo powstały magazyn będzie pełnił funkcję zaplecza strategicznego dla działań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną. W obiekcie przechowywany będzie specjalistyczny sprzęt, wyposażenie ratownicze oraz materiały niezbędne do prowadzenia działań w przypadku klęsk żywiołowych, awarii technicznych czy sytuacji nadzwyczajnych. Całkowita wartość zadania wynosi ponad 3 400 000 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa stanowi 80%. Zakończenie prac nastąpi w ciągu 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Od dziś kierowcy korzystający ze strefy płatnego parkowania w Dębicy mogą regulować opłaty za postój za pomocą aplikacji mobilnej Mobilet. Nowa opcja uzupełnia dotychczasowe metody płatności i jest wygodną alternatywą dla parkomatów. Mobilet to ogólnopolski standard płatności, dostępny w ponad 200 miejscowościach. Aplikacją można płacić m.in. w Rzeszowie, Tarnowie i Krośnie, gdzie Mobilet obsługuje również zakup e-biletów komunikacji miejskiej. W Mobilecie czas postoju, podobnie jak w parkomatach, można zadeklarować z góry, ale aplikacja działa również w systemie start-stop. Po zaparkowaniu użytkownik uruchamia sesję parkingową w aplikacji, a po powrocie do pojazdu ją kończy. Opłata naliczana jest za rzeczywisty czas postoju z uwzględnieniem obowiązujących stawek dla strefy 0 i strefy 1. Płatność odbywa się kartą płatniczą lub blikiem bez konieczności posiadania gotówki. Aplikację można pobrać bezpłatnie.
3: Reklama. Sąsiedzie, w MPM mamy nowość od Joli i Zbyszka z Małopolski. Nowa odmiana kapusty. Większy plon, niższa cena i od razu konkret. Tylko do środy kapustę kupisz w MPM za połowę ceny. 3 zł za sztukę. Tak, porządna kapusta w świetnej cenie. 3 zł za sztukę tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
4: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
5: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
4: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
5: 795 216 523.
4: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
3: Reklama.
2: Granie na żądanie. Antena jest Twoja. Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.

Każdego dnia Roni Ferrari i Mig, gorąca i serdeczna dedykacja, Marzenka dla ciebie, płyną te pozdrowienia do Pilzna od Rafała z Jasła, no i oczywiście dedykacja też się pojawiła. A teraz dla Martynki też gorąca i serdeczna dedykacja z Gorlic od Roberta z Zarszyna, prosząc o DJ Clubman. Kawałek znany doskonale z naszej anteny, to oczywiście

I cóż mamy, moi drodzy? Oj, dla koleżanki to była Santa Maria. Pułkownik Marines gorąco i serdecznie pozdrawia. Kawałek oczywiście super przebojów należących do tego warszawskiego zespołu, który oj, w zasadzie od lat 90. jest na polskiej scenie disco polo. Top One, drodzy państwo. Biały Miś, moja miła Santa Maria, Złoty Krążek. To właśnie oni, słuchajcie, często zamawiani są na naszej antenie i dzisiaj padło na Santa Maria. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie, a raczej pułkownik pozdrawia. A za chwilę podsumowanie trendlisty, która dzisiaj jak zwykle po 19.20.

0: Przebój za przebojem na antenie, oczywiście gorące hity i top one. Tak zagraliśmy właśnie na 101.995 i 2 FM. To są hity, które nie zapominamy, bo są po prostu wieczne. Wieczne? Nie, wieczne.
1: Wieczne.
0: Miałem na myśli wieczne.
1: Wieczno niedaleko.
0: No właśnie.
2: Słuchasz Trend Radio.
0: A teraz o wiecznej, słuchajcie, liście, no bo często się przewietrza, nie?
1: Bardzo, bardzo często.
0: Wypadają, wpadają tak i roszady są na niej normalnością. To należy oczywiście do programu Trendlista. Dzisiaj 19.20 kolejny odcinek,
1: tak,
0: no ale dzisiaj podsumowanie.
1: Bardzo serdecznie. No niestety w wylocie Keira Carolina Baran, artystka, no która jest Polką, ale wychowywała się w Stanach Zjednoczonych, jednak powróciła na swoje ziemię, no i tworzy i całkiem dobrze jej to idzie.
0: Bardzo dobrze
1: Upgrade.
0: Idzie.
1: Upgrade. No ten hit i tak bardzo długo był.
0: Upgrade'owałaś ostatnio telefon?
1: Jeszcze nie, ale się boję.
0: A może jakieś...
1: Boję się, bo wiem, że ta aktualizacja jest
0: siebie
1: beznadziejna. Cały czas.
0: Cały czas się upgrade'owujesz?
1: Tak.
0: Upgrade'ujesz.
1: A ty, Marcin?
0: Też, jak najbardziej. Chyba każda nauka to jest
1: no,
0: w pewnym sensie
1: coś wnosi
0: do
1: życia, pewnie. No, człowiek się uczy całe życie, tak mówią. Moi drodzy, jeżeli chodzi o propozycje, pierwsza z nich to Topic i Sorry Papi. Tak, ten utwór bardzo przypomina mi J-Lo. Także jeżeli jesteście fanami Jennifer Lopez, to wydaje mi się, że ten utwór bardzo wam się spodoba. Natomiast propozycja druga, oj, powraca. Męskie granie, orkiestra w świetnym
0: musi
1: składzie.
0: Musi być męskie.
1: Musi być, ale...
0: Zawsze jest męskie.
1: Marcin, w tegorocznym składzie słyszymy artystkę Zalię, tak jak słyszeliśmy kilka lat temu Darię Zawiałow. Także bardzo nas to cieszy. Nareszcie.
0: Oj, nareszcie.
1: Jaki to jest piękny utwór, Marcin. Mm-hmm. Świetny, mega imprezowy.
0: Może posłuchamy za chwilę?
1: Posłuchamy koniecznie.
0: No pewnie, że tak.
1: Musimy.
0: Druga propozycja?
1: No Marcin,
0: już była.
1: Ty mnie nie słuchasz.
0: No to pierwsza piątka.
1: Lubię cię jak lato i modelki.
0: Od razu ruszyła jak z bicza strzelił.
1: Tak jest, z miejsca trzeciego. Dziewuchy sobie świetnie radzą, obecnie koncertują. Także może jeszcze ktoś z was będzie miał okazję, no, gościć na koncercie. Na czwartym Sabrina Carpenter i House Tour. Oj, tu w pięknym, trzylokatowym awansie. Ten utwór też uważam, że jest świetny, także nie dziwię się, że tak chętnie na niego głosujecie. Na trzecim Kashmir Ultra Low. Co ty mi tu klikasz?
0: Chciałem ci brawo pobić.
1: Dziękuję bardzo.
0: Proszę uprzejmie.
1: Natomiast na drugim Thomas Gray i Rumors. Dzisiaj z pierwszego i zwycięża Blair Moore i Sorry. Oj. Yeah. To jest to. Mega imprezowy kawałek.
0: Tak, jak najbardziej imprezowy kawałek. Mam nadzieję, że dzisiaj też będzie miejscem pierwszym, aczkolwiek no nie jestem przekonany, że będzie.
1: No Marcin, no różnie bywa, wiesz.
0: No właśnie. Nie, nie to, nie
1: bo
0: to,
1: czasem...
0: nie to. To które mamy zagrać?
1: To mamy zagrać.
0: Ajajka, bym się pomylił już.
1: No widzę.
0: Swędziała ręka, żeby mnie
1: czasem tak
0: zdzielić.
1: Jest, nie? Pewnie, już przyszykowano.
0: Naprawdę?
1: No, dostałeś, Marcin, w łeb.
0: No.
1: Poczułeś się jak w szkole w latach 90.
0: To?
3: Ciągnie do ciebie.
1: Tak,
0: no, nie wiem, do porządku mnie przyprowadziłeś. Jak to się mówi?
1: Doprowadziłam cię do porządku.
0: Aż się rozkojarzyłem.
1: Tak jest.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: MON wysyła rządowy samolot do Chin po Polkę wymagającą leczenia. Nocna prohibicja w Warszawie rusza za 4 godziny. Wśród kandydatów Dęby, Lipy, Topole, Sosna i Klon ruszyło głosowanie na drzewo roku. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rządowy samolot jest w drodze do Chin po 24-letnią studentkę z Wałbrzycha. Kobieta od kwietnia jest w szpitalu, w śpiączce. W Chinach zdiagnozowano u niej agresywnie rozwijający się nowotwór. Rodzina zbierała pieniądze na jej transport do Polski. Pomógł resort obrony. Do tej pory zebrano 1 000 000 zł. Brakuje jeszcze 600 tysięcy do założonej kwoty. Pomoc ze strony MON, czyli wysłanie samolotu, sprawi, że zbieranie pieniądze przeznaczone będą na koszty leczenia tam i na jego kontynuację w kraju. Powrót do Polski zaplanowano na czwartek. Punktualnie o 22 w Warszawie zacznie obowiązywać nocna cisza alkoholowa. Potrwa do 6 rano. W sklepach i na stacjach benzynowych nie będzie można kupić napojów wysokoprocentowych. Te będą jednak dostępne w lokalach gastronomicznych. To efekt ubiegłorocznej samorządowej awantury oraz pilotażu w 2 dzielnicach, jaki miał skutkować spadkiem liczby interwencji. Jedynym sklepem, gdzie będzie można kupić alkohol, będzie ten na lotnisku w strefie wolnocłowej. O szczegółach Błażej Kulesza.
2: Sklepikarze w gotowości, bo za sprzedaż alkoholu nocą grozi nie tylko grzywna do 5 000 zł, ale nawet utrata koncesji.
3: Mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani, był na to czas.
2: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Nie będzie taryfy ulgowej, zresztą też mieliśmy swoje doświadczenia w tych 2 dzielnicach, będziemy z nich korzystać właśnie po to, żeby te ograniczenia nie były nadużywane.
2: Władze decyzję, by pilotaż rozszerzyć na całe miasto, podjęły po wynikach zaledwie z 3 zimowych miesięcy. Nowy raport jest dopiero w opracowaniu.
4: Nie ma ujawnionych wyników.
2: Mówi Damian Kowalczyk, radny z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Jeśli po wprowadzeniu tej nocnej prohibicji nie zwiększy się bezpieczeństwo na ulicach, możemy podjąć kolejną debatę.
2: Z badań zleconych przez stołeczny ratusz wynika, że niecała połowa mieszkańców, bo 48%, sądzi, że zakaz przełoży się na poprawę bezpieczeństwa.
1: Od początku tego roku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać m.in. w Lublinie, Ełku, Opolu i Kole. Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To kara dla regionalnych władz KO za przegraną w referendum w Krakowie. Zaledwie po 2 latach kadencji władzę stracił prezydent Krakowa z Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski. Premier powierzył teraz stanowisko komisarza partii w tym regionie Dorocie Niedzieli, która jest wicemarszałkinią Sejmu. Od dziś możemy głosować na tegoroczne drzewo roku. To już 16. odsłona tego plebiscytu. Wśród kandydatów są Dęby, Lipy, Topole, Sosna i Klon Francuski. Wygra to z nich, które zdobędzie najwięcej głosów. Konkurs trwa do końca czerwca na stronie drzeworoku.pl. Wyniki poznamy 1 lipca. Dziś święto w zasadzie każdego z nas, Dzień Dziecka. O tym, jak powinien wyglądać, mówią najmłodsi.
5: Fajnie być dzieckiem, bo można być beztroskiem, jeszcze bez pracy, bez podatków.
6: Może dostanę piłkę do właśnie koszykówki.
7: Ja liczę na to, żeby pójść na lody i na spacer do parku albo na plac zabaw.
1: I tym młodszym i tym starszym dzieciom składamy dziś najlepsze życzenia.
0: Sportowe w Trendy Radio.
2: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska nie przestaje zaskakiwać na paryskich kortach. Polska tenisistka zameldowała się w ćwierćfinale French Open, pokonując reprezentantkę gospodarzy Diane Parry 6-3, 6-2. To historyczny sukces 24-latki, która debiutuje w drabince głównej francuskiego turnieju. Teraz w ćwierćfinale zmierzy się z Anną Kalińską. Rozstawiona z numerem 22 Rosjanka pokonała reprezentującą Austrię Anastazję Potapową 6-4, 2-6, 7-6. Chwalińska jest ostatnią Polką, która pozostała w rywalizacji. A za niecałą godzinę polskie koszykarki rozpoczną udział w mistrzostwach 3x3. Podopieczne trenerki Edyty Korezny zmierzą się najpierw z Madagaskarem, a późnym wieczorem z Czechami. O najważniejszej koszykarskiej imprezie, jaka odbywa się w Polsce. Michał Waszkiewicz.
8: 10 minut dynamicznej gry, akcja za akcją i duża nieprzewidywalność to największe zalety koszykówki 3x3, która z każdym rokiem zyskuje coraz większą popularność. Bo to się świetnie ogląda, mówi trener kadry Piotr Rękiel.
9: Myślę, że będzie to jedna z niezapomnianych imprez, którą Polacy zapamiętają na długi czas. Nie tylko ci, co są fanami koszykówki, ale ci, co również staną się fanami koszykówki.
8: Boisko postawione przed Pałacem Kultury i Nauki wygląda efektownie i nic, tylko walczyć o medale. Większe szanse na podium mają Polki, które już dziś wieczorem zagrają pierwsze mecze grupowe z Madagaskarem i Czechami. Trudniejsze zadanie przed męską kadrą, mówi kapitan zespołu Przemysław Zamojski.
10: Liczymy, że kibice licznie przyjdą i przez ten cały tydzień będziemy mogli się cieszyć z sukcesów naszych polskich reprezentacji.
8: Polacy grę rozpoczną jutro meczami z Mongolią i Łotwą. Turniej w Warszawie potrwa do niedzieli.
2: To była relacja Michała Waszkiewicza. Mieszkańcy Hamburga odrzucili w referendum kandydaturę swojego miasta do organizacji letnich igrzysk olimpijskich i paralimpijskich w 2036, 40 lub 44 roku. Blisko 55% głosujących opowiedziało się przeciw. W krajowym wyścigu pozostają jednak Berlin, Monachium i region Rhein-Ruhr.
11: Dziś w nocy, no cóż, mogą pojawić się przelotne opady deszczu, zarówno na Podkarpaciu, jak też i w Małopolsce. Temperatury minimalna to w okolicach 8 stopni Celsjusza. Jutro natomiast Krosno, Gorlice, Dębica, Tarnów, Kraków, Rzeszów, Ustrzyki, Lesko, 24 kreski, ale uwaga, mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Może też zagrzmieć, szczególnie w drugiej połowie dnia. 4 w porywach do 7, wiatr delikatny, ale podczas burz nawet do 60, ciśnienie 1013 hektopaskali, a sytuacja biometeo niekorzystna. W środę też dzień burzowy, 25 kresek zobaczymy na termometrach, a w czwartek przelotne opady deszczu, nawet bym powiedział, że małe, i 20 stopni.
12: Reklama. Świętuj z nami 6 czerwca. Skład Majster ABC Budowlane w Osobnicy zaprasza na swoją pierwszą rocznicę. Dziękujemy, że jesteście z nami i stale poszerzamy nasz asortyment. Oferujemy materiały rolno-budowlane, kostkę brukową, kruszywa, węgiel oraz transport HDS. W dniu imprezy czekają na Was wyjątkowe rabaty na cały asortyment. Darmowy grill, dmuchaniec dla dzieci i świetna atmosfera. Zapraszamy. 6 czerwca, Osobnica 1185. Skorzystaj z promocji.
13: Brunu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
17: Ale sztosy.
18: Ale co?
17: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Reklama. A teraz

Piękna i serdeczna, gorąca i ciepła dedykacja dla Iwony z okazji 40. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła, no właśnie, narzeczony Heniu i oczywiście zadedykował ten numer. Milion gwiazd, a ty jedną z nich? No właśnie, jedną, jedyną. Grupa Maciary pojawiła się na naszej antenie. A teraz Alchemist Project i oczywiście pojawia się Don't Ask Me Why. Gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrawiam moją kochaną Weronikę. Życzę jej wszystkiego najlepszego. Pozdrowienia trafiają do, no właśnie, Nowego Żmigrodu. A kawałek prosto z Sanoka. Wraz oczywiście z tym bitem, który pojawi się teraz na naszej antenie. Kwadrans po godzinie 18. Słuchacie programu Granie na żądanie w Trendy Radio. No i oczywiście pozdrowień, które wysyłacie cały czas pod numer 7148.

Teraz będzie wyjątkowa propozycja od Agnieszki z Sadoka. Pozdrawiam wszystkich spragnionych słońca, gorąca, od Benjas i Break My Stride. Panie Marcinie, zagra pan? No pewnie, że zagram. 19 minut po godzinie 18, cały czas prywatka z Trendy Radiem. I gorące, i serdeczne, i ciepłe hity. Prosto z Sanoka teraz kolejna gorąca i serdeczna dedykacja. Mamy też dla Iwonki, która myśli grillować na długim weekendzie. Tylko zastanawia się w zasadzie od poniedziałku, czyli od dzisiaj w zasadzie, tak? Co rzuci na grill? Bo jest wegetarianką, no to pewnie jakieś warzywka, prawda? Choć teraz na grilla są tak zróżnicowane potrawy, które można wykorzystać, że ohoho, naprawdę szeroki wachlarz.

No, trudne chwile, to bardzo Ciebie kocham i bardzo pozdrawiam. Kasiu, mam nadzieję, że to słyszysz, a jeśli tak, odezwij się do mnie. Gorące i serdeczne pozdrowienia od Waldka i oczywiście dedykacja muzyczna też się pojawiła. Informacje regionalne za chwilę.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W sobotę po godzinie 15 porywisty wiatr sprawił, że na Jeziorze Solińskim nieopodal Wyspy Małej wywrócił się jacht, a jego załoga wpadła do wody. W tym czasie na wodach jeziora pełniły służbę dwa patrole policyjnych z termotorzystów. Funkcjonariusze już po kilku minutach dzięki użyciu łodzi i skuterów wodnych dotarli do poszkodowanych. Wyjęli z wody dwóch mężczyzn, kobietę i dwie nastolatki. Ich zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Następnie przy pomocy ratowników bieszczadzkiego WOPR zabezpieczono wywrócony jacht i przetransportowano go w bezpieczne miejsce. Służby apelują, kiedy przygotowujemy się do urlopu w górach, musimy pamiętać, że pogoda w nich bywa nieprzewidywalna. Wszystko więc może się zdarzyć. Także silna, sztormowa pogoda na Bieszczadzkim Jeziorze. Przed wyjściem z portu dokładnie sprawdźmy prognozy pogody na najbliższy czas. W budynku komunalnym w Dzierżaninach, w którym działają warsztaty terapii zajęciowej, zamontowana została winda oraz wykonano podjazd dla niepełnosprawnych wraz z barierkami. Koszt całości to 362 tysiące złotych, a dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosło 290 tysięcy. Inwestycje zrealizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach, prowadzące WTZ w Dzierżaninach, które otrzymało 72 tysiące złotych dotacji od gminy Zakliczyn na wkład własny. Dzięki temu rozbudowa budynku o windę mogła otrzymać 80% dofinansowanie z PFRON. Dokumentacja projektowa na to zadanie została wykonana już w 2019 roku. Należy dodać, że na początku WTZ w Dzierżaninach miały 20 uczestników, a teraz ich liczba wzrosła do 55.
2: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
1: W gminach Solina i Baligród przeprowadzono intensywne działania mające na celu ograniczenie konfliktów między ludźmi a drapieżnikami. W dniach 21 do 27 maja pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie odłowili 8 niedźwiedzi brunatnych. Obecność tych zwierząt w pobliżu bieszczadzkich domostw i szlaków turystycznych od miesięcy budzi duże emocje. Obroże GPS zostały założone 4 samcom i 3 samicom w celu śledzenia ich tras i analizy zachowań blisko ludzi. Chip identyfikacyjny został wszczepiony jednemu młodemu osobnikowi, który był zbyt mały na bezpieczne noszenie obroży. Dwie młode samice z Wołkowyi, które regularnie podchodziły pod zabudowania, wywieziono w głębokie kompleksy leśne. Na wniosek wójta gminy Bukowsko monitoringiem zostanie

0: objęty także osobnik odpowiedzialny za śmiertelny wypadek w Płonnej, mówi Łukasz Lis, rzecznik prasowy RDOŚ w Rzeszowie.
1: Ten projekt odpowiada na głosy i potrzeby mieszkańców zaniepokojonych bliską obecnością niedźwiedzi, podchodzących niedźwiedzi, chodzących na podwórku, wchodzących na taras do garażu i samorządów, które zobligowane ustawowo do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom nie mogą tego robić, bo nie mają mechanizmu środków pieniężnych, więc tak naprawdę ten projekt ma pomagać tym samorządom, tym organom, które są zobligowane do zapewnienia bezpieczeństwa, a tego niestety nie mogą realizować.
0: Dzięki danym z obroży telemetrycznych specjaliści będą mogli szybciej reagować na sytuacje kryzysowe oraz lepiej planować działania prewencyjne w regionie.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama.
7: Granie na żądanie.
8: Wyślij SMS pod numer 7148.
7: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
8: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
7: Po 17.

Piękny numer, moi drodzy, pojawi się na naszej antenie. Znacie go doskonale, bo to Le Click. I oczywiście Call Me. To serdeczna i ciepła dedykacja. Pozdrawiam moją kochaną rodzinkę z Krosna. Pozdrowienia przesyła Mariusz, który na długim weekendzie w maju właśnie odwiedził swoją najbliższą rodzinę. A pozdrowienia serdeczne i ciepłe prosto z okolic Warszawy. Maniac Flash Dance. Pamiętacie ten wyjątkowy przebój? Powraca teraz.

Basiu Barbaro, serdeczna i gorąca dedykacja dla ciebie. Tak, tak, tak, prosto z łóżnej gorące i miłe słowa przekazuje. No, kto inny wysłał tego SMS-a? Bartłomiej, pozdrawiając gorąco, dedykuje numer Topless. To oczywiście Topless i Ciało do Ciała. Znamy ten numer, słuchajcie, bo to był jeden z większych hitów roku 99.

Sweet Dreams na antenie Trend Radia. No właśnie, Natasha Wright. Gramy oczywiście największe hity teraz od Sylwii. Proszę, gorąca i serdeczna dedykacja dla Bartka z Jasła. I oczywiście kawałek musiał pojawić się na naszej antenie. Z Colim i Blanka, niewinna, serdeczna i ciepła dedykacja dla mojej żony Małgosi. Gorące pozdrowienia od, no właśnie, tutaj podpisuje się Marcin z Lipinek. No i oczywiście pozdrawiając, zamawia ten numer za 10, 19

Propozycja od Marcina Rogali teraz pojawi się na naszej antenie. Oj, fajny eurodensik. Muszę powiedzieć, że w 100% mi się podoba. I oczywiście Lonely Night. Proszę bardzo, tak zagramy teraz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Niski poziom wód, susza jest coraz większym problemem. Polska grupa zbrojeniowa rośnie w siłę dzięki pieniądzom z SAFE. Powiemy też, ile dzieci w kraju urodziło się dzięki programowi finansowania in vitro. Paulina Nawrocka, zapraszam. Z jednej strony gwałtowne burze, z drugiej susza. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega przed gwałtownym obniżeniem poziomu wód gruntowych. Tak zwana niżówka hydrogeologiczna będzie występować w czerwcu w 14 z 16 województw, oprócz warmińsko-mazurskiego i lubuskiego. O szczegółach Agnieszka Wynarska.
2: Niżówka może oznaczać problemy z zaopatrzeniem w wodę w płytkich studniach. Mniejsze jeziora i strumienie mogą wysychać. Sytuacja jest bardzo trudna i raczej nie widać szans na jej poprawę, przyznaje dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Robert Czerniawski.
3: Aktualna sytuacja hydrologiczna jest zła. Jeśli chodzi o prognozy hydrologiczne, one też nie są najlepsze i w tym roku należy się spodziewać głębokiej suszy.
2: O wyzwaniach związanych z suszą, a także retencją rozmawiają w Bydgoszczy specjaliści na trzecim kongresie wodnym, mówi prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
4: Zmiany klimatu powodują to, że mamy albo nadmiar wody, czyli powódź, albo mamy niedomiar wody, a wtedy mamy suszę. Przypominamy, że w niektórych regionach Polski susza właściwie trwa od lat 10.
2: Na kongresie powstaną rekomendacje dla samorządów oraz instytucji zajmujących się gospodarką wodną.
1: Polska grupa zbrojeniowa będzie się rozrastać, by wywiązać się ze wszystkich kontraktów podpisanych w ramach programu SAFE. Nie tylko poszukuje nowych kontrahentów i podwykonawców, ale i nowych specjalistów do swoich zakładów, mówi szef PGZ Adam Leszkiewicz.
5: Na pewno są planowane zatrudnienia. Jutro mamy takie spotkanie zarządu wszystkich spółek, na których będziemy omawiać te szczegóły. Przed nami 4 lata pracy ciężkiej produkcyjnej i świętować będzie można w 30 roku, kiedy zrobimy to, do czego się zobowiązywaliśmy.
1: Zgodnie z pierwszym etapem programu SAFE do Polski trafi ponad 120 miliardów na m.in. wozy bojowe, armatochaubice czy artylerię. Większość kontraktów podpisała właśnie Polska Grupa Zbrojeniowa. Od czerwca wzrosną wynagrodzenia nienaukowych pracowników Polskiej Akademii Nauk, m.in. pracowników archiwów, bibliotek, muzeów, ogrodów botanicznych, zagranicznych stacji naukowych. Rozporządzenie w tej sprawie podpisano pod koniec maja. W 2 lata urodziło się 15 tysięcy dzieci. Dziś w Dzień Dziecka rząd podsumował program finansowania procedury in vitro. Z refundacji skorzystali m.in. państwo Michał i Anita z Częstochowy. Od pół roku są rodzicami 2 dziewczynek.
6: Aniela i Laura.
7: Tutaj mamy Laurkę, tutaj mamy Anielę.
8: Kiedy przyszły na świat?
6: 23 grudnia 2025. Zaskoczyły nas, bo miały przyjść na świat 30 stycznia.
7: Tak. One chciały być prezentem pod choinkę naszym, no i idealnie im się udało. Dużo potu, łez, ale jak najbardziej jesteśmy za to wdzięczni.
6: 298 zastrzyków, liczyłam.
7: Żeby nasze dziewczyny przyszły na świat.
6: Zdrowe, zdrowe, zdrowe podróżniczki.
7: My jesteśmy aktywnymi rodzicami, więc one automatycznie to złapały i co? I są szczęśliwe razem z nami.
1: Program Ministerstwa Zdrowia przewiduje, że rocznie na refundację in vitro państwo będzie przeznaczać co najmniej 500 milionów złotych. Ma potrwać do 31 grudnia 2028 roku i kosztować łącznie 2,5 miliarda.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe, a zaczynamy od wiadomości dnia i niespodzianki, którą kibicom zafundowała Maja Chwalińska. Polka pokonała francuskie Diane Perry w dwóch setach 6-3 i 6-2 i tym samym jest w ćwierćfinale French Open. Więcej o sukcesie Polki prosto z Paryża. Przemysław Pozowski.
2: Maja Chwalińska wyszła na kort Filipa Szatriera, czyli centralny kort na obiekcie Roland Garrosa po raz pierwszy w karierze, ale stwierdziła, że takie święto, owszem, fajnie, ale za dużo czasu spędzać jednak tam nie będzie. W godzinę i 33 minuty ograła reprezentantkę gospodarzy, czyli Diane Parry. Niebywały sukces, a ja o Maję Chwalińską zapytałem trenerkę Marty Kostiuk, czyli pogromczyni Igi Świątek, Sandrę Zaniewską.
3: Myślę, że nie jestem zaskoczona, że wypaliło akurat tutaj, ponieważ no, jest to mączka, więc myślę, że to jest najlepsza nawierzchnia dla Mai. Cieszę się bardzo, ponieważ myślę, że Maja również ze swoim wzrostem musiała włożyć naprawdę o wiele więcej pracy i skonstruować taki styl gry, który będzie ciężki dla zawodniczek.
2: Tyle Sandra Zaniewska o grze Mai Chwalińskiej. No a Maja Chwalińska wie już też, z kim zagra mecz o półfinał. Niewiarygodnie to brzmi, prawda? O półfinał zagra z Anną Kalińską z Rosji.
1: To była relacja Przemysława Pozowskiego. Mecz ćwierćfinałowy pomiędzy Mają Chwalińską a Anną Kalińską odbędzie się w środę. Triumfatorka 23 turniejów wielkoszlemowych w singlu Serena Williams wznawia karierę po blisko 4-letniej przerwie. Doświadczona 44-letnia Amerykanka weźmie udział w zmaganiach dyblistek. Zagra na kortach londyńskiej Queen's Clubu. Amerykance przyznano tak zwaną dziką kartę do głównej drabinki w grze podwójnej. Reprezentacja Republiki Południowej Afryki z powodu kłopotów wizowych wyleci na mundial za ocean później niż planowała. Na razie podróż przełożono o jeden dzień, a w federacji powołano sztab kryzysowy, który ma rozwiązać wszelkie problemy. Polski panczynista, mistrz Europy Piotr Michalski, chociaż ma dopiero 31 lat, postanowił oficjalnie zakończyć karierę. Polski łyżwiarz ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych. Z panczynami się nie rozstaje, będzie bowiem asystentem szkoleniowca.
4: Halko, halko, to czas na prognozę pogody. 8 stopni już tej nocy, synoptycy przewidują lokalnie opad deszczu. Jutro w tym temacie niewiele się zmieni, 24 stopnie odnotujemy w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa ciepła, 25 stopni, jednak w temacie burzy i opadów deszczu niewiele się zmieni, także noce chłodniejsze, tylko 8.
5: Reklama. Jeszcze tylko dziś! Dzień dziecka w Pepco taniej! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
7: Kolejną godzinę hitów rozpoczynamy w tym właśnie momencie. I pojawia się, i wyłania się, moi drodzy, no właśnie, Counterbeat i Mr. Vane. Gorąca i serdeczna dedykacja dla, no właśnie, Jadzi, Stanisława, ale też Agaty i, no właśnie, Reni, tak? Która przygotowała dla nas wspaniałą imprezę. Ta impreza miała miejsce kiedy? W sobotę. No i oczywiście wspomnienia pozostały, ale też i muzyczna odsłona tej imprezy była taka. Więc zagracie? Pozdrawiam Trendy. Oczywiście, że zagramy. To nasze klimaty.

Weekend na antenie Trend Radia i halo tu Londyn, a to gorąca i serdeczna dedykacja dla Izy, pozdrowienia od Roberta z Jasła i oczywiście ten numer został zamówiony. Pamiętacie Paquito i Living on Video? No to właśnie teraz serdeczna i ciepła dedykacja dla Marzeny, Izy i Berni. Dziewczyny, jesteście super, dziękuję, pozdrowienia serdeczne z drugiej zmiany. No właśnie, Natalka przysyła. Będzie się milej pracowało? Zdecydowanie przy takich hitach.

oczywiście Paquita na antenie Trend Radia, a u nas serdeczna kolejna dedykacja dla Marzenki z okazji urodzin. Oj, cała rodzina, proszę bardzo, pozdrawia serdecznie, prosto z Zarszyna i oczywiście prosi o zagranie Mik i filmowe role. Tak, zagramy teraz. Ja dziękuję bardzo serdecznie, miłego wieczoru życzę, poniedziałkowego, a za chwilę Trendlista. Mikoś Marcin, do usłyszenia, kłaniam się, miłego popołudnia. Wieczoru i nocy. Cześć.

0: Trendylista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj. 71-48 TRL. I tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: Hej, hi, hello. Dzień dobry, Rasek. Moi drodzy, pierwszy dzień czerwca, poniedziałek i 2550 notowanie programu Trendylista. Wylot Armin van Buuren, Olive Angus i Wem Comigo. No niestety żegnamy się z tym świetnym DJ-em, ale mam za to dwie propozycje, w których, no już zdradzę na początek, powróci. Ja lubię takie mieszanki muzyczne, także tym bardziej chyba nas to będzie cieszyło. Zostańcie.
0: Wyloty.
2: W dół.

0: Van Buren, Olive Angus i Vemco Migo przed chwilą na 101,9 i 95,2 FM. Tymczasem propozycja pierwsza, Rehab, Watch My Heart Go. Oj, ale pięknie teraz zagramy, mega romantycznie, powoli, ale dalej w takim elektro-stylu. Posłuchajcie sami nowość od artysty, który wydał już, no, jakiś czas temu tak naprawdę swój najnowszy album. Mam nadzieję, że Wam się spodoba.
1: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zakończyły się prace remontowe odcinka w Brzozowie, z którego każdego dnia korzystają mieszkańcy. Odnowiona ścieżka przy ulicy Poniatowskiego, prowadząca do gospodarki komunalnej oraz ulicy Kościuszki, to większy komfort i bezpieczeństwo dla pieszych. Koszt inwestycji wyniósł około 50 tysięcy złotych i został w całości pokryty z budżetu gminy Brzozów. To kolejna inwestycja, która wpływa na poprawę infrastruktury i estetyki przestrzeni miejskiej.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: 1 czerwca w Polsce obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka. Ustanowiło go Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu upowszechnienia praw dziecka. Z tej okazji co roku 1 dnia czerwca organizuje się liczne koncerty, gry i zabawy dla dzieci. Dlaczego w ogóle obchodzimy Dzień Dziecka, mówią mali mieszkańcy Leska.
3: To jest ważny dzień, tam gdzie rodzice dają dzieckowi prezenty. Dzień Dziecka jest po to, żeby dziecko też miało swoje święto.
4: Dzień Dziecka jest dlatego obchodzony, żeby dzieci miały troszkę wolnego czasu, żeby się pobawić z różnymi kolegami, albo dziadkami, albo rodzicami.
5: Dzień Dziecka to taki dzień, gdzie od rodziców dzieci mogą dostać jakieś zabawki różne fajne.
6: Dzień Dziecka to jest taki, że dzieci mogą dostać jakiś prezent albo pójść do kina.
7: Dzień Dziecka można gdzieś pójść z rodzicami na plac zabaw, czy gdzieś się pobawić.
1: Dzień Dziecka w Polsce obchodzony jest od 1950 roku. Wczoraj Żmigrodzki Rynek tętnił życiem, śmiechem i wspólną zabawą. Odbył się tam Gminny Dzień Dziecka, który przyciągnął liczne rodziny z całej okolicy. Organizatorzy zadbali o to, aby nikt nie opuścił imprezy bez uśmiechu na twarzy. Wydarzenie zaoferowało uczestnikom niezwykle zróżnicowany program rozrywkowy. Dzieci mogły wziąć udział w warsztatach oraz zagrać w strefie gier wielkoformatowych, mówi Aleksandra Mrugał, zastępca wójta gminy Nowy Żmigród.
8: To fantastyczny czas, pełen radości, pełen uśmiechu. Z tego miejsca chciałabym życzyć wszystkim dzieciom wiele radości, uśmiechu na co dzień, spełnienia wszystkich marzeń.

0: doznań. Bawmy się, bo to jeden z najradośniejszych dni w roku.
1: Największą popularnością cieszyły się dmuchańce oraz tory przeszkód. Niebo nad rynkiem wypełniło się tysiącami tradycyjnych i wielkich baniek mydlanych. Swoje dedykowane stoiska przygotowały biblioteka oraz gminny ośrodek kultury. A czym dla dzieci z Nowego Żmigrodu jest Dzień Dziecka?
2: Że rodzice robią bardzo dużo fajnych rzeczy, prezenty, zabawa, no wszystko.
3: Głupoty.
4: Nie jesteś zobowiązany do pracy, żyjesz wolnym życiem. Wolność.
3: Wolność od szkoły, chociaż na chwilę.
5: Najlepsze to by były, wiadomo, no jakby tam pieniądze i jeszcze jakieś zwierzątko. To, że nie trzeba pracować i dostaje się pieniądze za darmo.
6: To, że możesz robić wszystko, co chcesz, ale nie musisz robić rzeczy, które nie są dla ciebie za ciężkie.
7: No też tak podobnie, mniej więcej. A dostać bym chciała 6 z poprawy z angielskiego, bo ja muszę mieć 6 na koniec roku.
1: Podczas imprezy można było zakupić unikalne produkty przygotowane przez lokalne koła gospodyń wiejskich. Swoje stoiska wystawiły KGW Desznica, Brzezowa, Siedliska Żmigrodzkie. Na odwiedzających czekały również pamiątki z kolorowych straganów oraz oryginalne, lokalne rękodzieło. W związku z prowadzoną modernizacją sieci oraz węzłów cieplnych w Tarnowie w czerwcu wystąpią czasowe przerwy w dostawie centralnej ciepłej wody do 20 budynków na terenie miasta. Utrudnienia mają charakter planowy i wynikają z konieczności realizacji prac inwestycyjnych i serwisowych. W większości przypadków przerwy nie powinny przekroczyć 48 godzin. Wyjątek stanowi okres od 10 do 12 czerwca, kiedy wyłączenie potrwa nieco dłużej niż 2 dni. Harmonogram przerw w dostawach centralnej ciepłej wody dostępny jest na stronie internetowej Tarnowskiego Magistratu.
8: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
9: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na naszą stronę internetową trendradio.pl. Tam już możecie bezpłatnie klikać. Męskie granie orkiestra 2020. I nareszcie, pięknie, moi drodzy, tak zagłosowaliście, naprawdę tych głosów było całe mnóstwo. Cieszę się, że mam tu takich fanów. Na 19 Norma Jean Martin and Quan Big Dreamers ze 20, a na 18 Cerp Rita Ora If It's Not Love, dzisiaj z 17. 20.

0: ale chciałoby się być znowu dzieckiem, nie? Wszystkim dzieciakom życzę dużo, dużo zdrowia, bądźcie szczęśliwi, spełniajcie swoje marzenia. Może gdzieś wracacie z rodzicami z korepetycji, jeszcze nie, przed zakończeniem roku szkolnego i usłyszycie wasze święto w końcu. A drogim rodzicom, no też muszę pożyczyć wszystkiego najpiękniejszego, ponieważ mimo tego, że obchodzimy Dzień Dziecka, obchodzimy również Światowy Dzień Rodziców i to tworzy taką wyjątkową symbolikę jedności między dzieckiem a rodzicem. Także spędźcie miło czas, jeżeli nie dzisiaj, bo wiadomo jak to w poniedziałki bywa, to na pewno przy weekendzie coś świetnego będziecie działać, żeby uczcić to cudowne święto. I jedno, i drugie. Ja uwielbiam te nietypowe wydarzenia, ponieważ no naprawdę można super spędzić ten czas, no gdy oczywiście ktoś lubi takie wyjątkowe dni spędzać w trochę inny sposób. Dobra, już się nie rozgaduję. Na 17 Sony Fodera My Lovin' z 16, na 16 Bryska Kubańczyk Gęsty Dym z 19, a na 15 Aleksandra Stan i Fire. Oj, piękny trzylokatowy awans.
1: 17. W dół.

0: Trendy Lista.
1: Na 14. Multi Talk in the Morning dzisiaj, no niestety w trzylokatowym spadku. Dlatego dziubasy, no za kilka chwil przypomnę, jak można głosować. No trzeba to powtarzać, co wam powiem.
2: 14.
0: W dół.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rząd uruchamia wsparcie dla poszkodowanych po przejściu trąby powietrznej. Iran zawiesza negocjacje pokojowe z USA i mali pacjenci z Lublina na Dzień Dziecka dostali sprzęt ułatwiający badanie krwi. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd uruchamia pomoc dla mieszkańców Balcarzowic na Opolszczyźnie. Trąba powietrzna, która przeszła przez tę miejscowość, zniszczyła ich gospodarstwa. Żywioł uszkodził tam 18 z nich, 11 z nich to mieszkania. Wojewoda zabezpieczył środki na wypłatę zasiłków na tzw. doraźne wsparcie w wysokości do 8000 zł. Poszkodowani mogą również ubiegać się o wsparcie do 200000 zł na odbudowę lub remont zniszczonych domów oraz do 100000 zł na naprawę budynków gospodarczych. Na razie w Balcarzowicach trwa sprzątanie. Strażacy zabezpieczają zniszczone domy. Część mieszkańców nie może wrócić do swoich mieszkań.
2: Wszystko mokre. Nie wiemy, co dalej.
3: Była dosłownie sekunda. Uderzenie było z jednej strony. Trąba zawróciła podobno, bo sąsiad widział. A córka była sama w domu. I to jest dla mnie najważniejsze, że nic się jej nie stało, bo jej pokój zawalił się cały.
1: Lokalne władze zapewniają, że są gotowe mieszkania zastępcze. Pierwsze wypłaty zasiłków dla poszkodowanych będą jeszcze przed długim weekendem. Iran zawiesza negocjacje z USA. Jak mówi tamtejsze MSZ, to efekt ostatnich ataków Izraela na Liban. Działania Tel Awiwu oddalają USA od pokoju na Bliskim Wschodzie, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu.
4: Podkreślamy, że zawieszenie broni w Libanie jest niezbędnym warunkiem każdego porozumienia mającego na celu zakończenie wojny.
1: Jak podaje agencja AFP, Rada Bezpieczeństwa ONZ jeszcze dziś ma zwołać nadzwyczajne posiedzenie w związku z izraelskim atakiem na Liban. Centralne Biuro Antykorupcyjne i Centralne Biuro Śledcze Policji przeszukały 3 miejsca w Polsce w śledztwie dotyczącym wyłudzeń podatkowych w Niemczech. Sprawę prowadzi prokuratura europejska. Mechanizm przestępstwa miał polegać na wykorzystywaniu firm z kilku krajów do oszustw podatkowych w ramach obrotu sprzętem elektronicznym. Dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie będą mieć skanowane żyły, tak by łatwiej było zrobić wkłucie i na przykład pobrać krew. Nowoczesne skanery kupione przez Stowarzyszenie Życie z Chorobą Nie Musi Być Smutne dziś trafiły do małych pacjentów w Dniu Dziecka. Pierwszy swoje żyły zeskanował Andrzej Mierzejewski z kabaretu Smile w asyście pediatry profesora Przemysława Sikory.
5: I to kolory zmienia.
6: Tutaj przepływ przeznaczenia. Także pielęgniarka, która użyje tego skanera, będzie mogła już w sposób celowany wybrać naczynie do nakłucia tego naczynia, więc korzystajmy z takiej możliwości, kiedy jednak są czasami kłopoty i nawet te największe mistrzynie mają z tym problem.
5: Ja dodam, że to w ogóle nie boli, a myślę, że dla dzieci to jest widowiskowe i to jest jak gra komputerowa. One będą, wow, pewnie, proszę jeszcze, i nagle i nawet nie będą wiedzieć kiedy i już jest krew pobrana.
6: Myślę, że
5: to jest wspaniałe.
1: Skaner naczyń krwionośnych to urządzenie wykorzystujące światło podczerwone do precyzyjnego lokalizowania żył pod skórą. Jego kluczową zaletą jest to, że żyły widać na skórze i pielęgniarka wie, gdzie ukłuć, tak by nie trzeba było wbijać igły kilka razy w rączkę małego dziecka.

0: Halo Dziubasy, zapraszam na info pogodowe. 8 stopni już tej nocy, synoptycy przewidują lokalnie opad deszczu. W tym temacie niewiele zmieni się także jutro. 24 stopnie odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa ciepła, ale deszczowa. 25 stopni w nocy, a i nadal chłodno, spadnie do 8.
1: Trendy z tobą i dla ciebie.

0: Głosuj teraz. 7148 TRL.i tytuł nagrania.
1: Tak, jeszcze wertuję te kartki w kalendarzu. Obchodzimy również Dzień Mleka i Święto Bułki. No nie wiem, czy pamiętacie, ale za dzieciaka chyba teraz tak się nie je. Chociaż nie wiem, możliwe. Maczało się tą bułeczkę w takim ciepłym mleku, ale to było pyszne. No, chciałoby się na chwilę powrócić do tych lat dziecięcych i fajnie wspominać 1 czerwca w Dzień Dziecka właśnie takie swoje dawne, rutynowe, że tak powiem, sposoby na to, co by tu zjeść na kolację. No i to był chyba taki numer jeden, najszybszy i najbardziej smaczny. Na 13. Beberexa Faithless New Religion z 15. 12. John Summit Shades of Blue dzisiaj z 14. A na 11. Dimension Baby Close One in a Lifetime z 13.
0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
2: 13.
0: W górę.

0: Alfa FM.
1: A ja pozdrawiam bardzo serdecznie panią Gosię z Brzostku, która teraz wraca z pracy i nas słucha. Pani Gosiu, no mam nadzieję, że trochę sobie pani odpocznie, bo już naprawdę późna godzina i ten odpoczynek i regeneracja są ultra ważne. Pamiętajcie o tym, żeby dbać o siebie i no, zaczynają się trochę większe temperatury, jest cieplej, dbajcie o siebie, dobrze się nawadniajcie i nie zapominajcie, że butelka wody to jest obowiązek, żeby mieć przy sobie. Dziesiąteczka Cleo i kolory lata ze 7 na 9 Wilkinson Ultraviolet ze 12, a na 8 modelki Lubię Cię jak lato z 5.
2: 10
3: w dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W czwartek w godzinach wieczornych do komisariatu policji w Wojniczu zgłosił się 32-letni mężczyzna, który chciał zweryfikować informację przekazaną mu przez znajomego. Jak twierdził, kolega powiedział mu, że może być osobą poszukiwaną, dlatego postanowił osobiście sprawdzić ten fakt w jednostce policji. Funkcjonariusze po sprawdzeniu danych mężczyzny w policyjnych systemach potwierdzili, że faktycznie jest osobą poszukiwaną na podstawie listu gończego wydanego przez sąd. Poszukiwanie miało związek z popełnionym przestępstwem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 32-latek został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych Komendy Miejskiej w Tarnowie, skąd zostanie doprowadzony do zakładu karnego. W budynku komunalnym w Dzierżaninach, w którym działają warsztaty terapii zajęciowej, zamontowana została winda oraz wykonano podjazd dla niepełnosprawnych wraz z barierkami. Koszt całości to 362 tysiące złotych, a dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosło 290 tysięcy. Inwestycje zrealizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach, prowadzące WTZ w Dzierżaninach, które otrzymało 72 tysiące złotych dotacji od gminy Zakliczyn na wkład własny. Dzięki temu rozbudowa budynku o windę mogła otrzymać 80% dofinansowanie z PFRON. Dokumentacja projektowa na to zadanie została wykonana już w 2019 roku. Należy dodać, że na początku WTZ w Dzierżaninach miały 20 uczestników, a teraz ich liczba wzrosła do 55.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Kolejna edycja kultowego wydarzenia muzyczno-tanecznego A Gamma, znanego jako Ogólnopolski Festiwal Zespołów Mażoretkowych i Orkiestr Dętych Agama, przyciągnęła tłumy mieszkańców i gości. Impreza, która w tym roku odbyła się pod hasłem Nowe Brzmienie, wystartowała o godzinie 16:00, mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
3: Taki był nasz zamysł, taki zamiar, żeby ta impreza miała charakter trochę szerszy niż tylko gminny. I to do tej pory się sprawdzało, sporo tych zespołów

0: mażoretkowych przyjeżdżało do nas no, z szerszego obszaru, można powiedzieć Podkarpacia, ale też spoza. No, tegoroczny festiwal ma troszkę inną formułę, to jest nowe otwarcie, jak to zostało w plakatach i w zaproszeniach ujęte. W tym roku bardziej stawiamy nasz tutaj lokalny dorobek, lokalnych wykonawców, zarówno śpiewających, tańczących, jak też w inny sposób wyrażających swoje artystyczne umiejętności, zdobyte na co dzień tutaj właśnie w Domu Kultury w Bysku.
1: W programie wydarzenia zobaczyliśmy między innymi zespoły mażoretkowe, w tym utytułowane lokalne mażoretki Sunshine Besko, które zachwyciły widowiskowymi i pełnymi synchronizacji układami choreograficznymi. Scena należała również do utalentowanych artystów młodego pokolenia. Natomiast orkiestry Dente zaprezentowały bogaty repertuar, łącząc klasyczne brzmienia instrumentów dętych z nowoczesną muzyką rozrywkową, mówi Adam Robel, instruktor tańca mażoretek Sunshine Besko i rymanowskiej orkiestry Dente.
2: Fenomen mażoretek Sunshine Besko jest taki, że odkąd tutaj trenuje grupa, jest już 14 rok, my cały czas mamy bardzo dużo dziewczyn. Mamy grupy po 20, po 30 osób i tak porównując z innymi miejscowościami, wiem, że to nie jest takie proste uzbierać taką ilość osób i jakby to jest nasza taka duża siła. Dodatkowo ciężka praca moja, instruktorów, dziewczyn, wsparcie gminy, wsparcie Domu Kultury, to wszystko jakby się zbiera w jedną całość. Rodzice są zaangażowani i cegiełka każdego z osobna sprawia, że po tym my rośniemy i przekładamy to na wyniki, na dalsze sukcesy.
1: Wydarzenie zakończyło widowisko taneczno-muzyczne Czas na Brass.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz trl.pl i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Zapraszam również na naszą stronę internetową, to trendradio.pl. Siódema Sabrina Carpenter i Houster z czwóreczki, na szóstym Somber i Potential z dziesiątego, a na piątym Dawid Podsiadło i Sezon dzisiaj z ósemy. Tak zagramy.
2: Siedem.

0: Zuza, pozdrawiam w takim razie bardzo gorąco i życzymy twojej najlepszej przyjaciółce Amelce dużo, dużo zdrowia, uśmiechu i dziewczyny. No ja czekam na wiadomości, gdzie na wakacje, bo tak naprawdę zbliża się już sezon. No i powoli zaczynamy myśleć, gdzie by tu się wybrać. Także przychodzę do was z tym pytaniem. No, nie tylko do dziewuch, ale również do wszystkich słuchaczy, którzy są teraz w programie. Trendy lista, gdzie na wakacje? Jaki kierunek destynacji myślicie byłby najlepszy? Tymczasem na czwartym Alok Khalid Dive Into Me z 6, na trzecim Thomas Gray Rumors z 2, a na drugim Kashmir Ultra Love dzisiaj ze 3.
1: 4. W górę.

ja zapraszam do udziału w podsumowaniu. 20, tak, męskie granie, orkiestra, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino i nareszcie 19, Norma Jean Martin and Qua, 18, Cerp, If It's Not Love, 17, Sony Fodera, My Lovin, 16, Bryska, Kubańczyk, Gęsty Dym, 15, Aleksandra, Stan i Fire, 14, Multi Talk in the Morning, 13, Beberexa, Faithless, New Religion, 12, John Summit, Shades of Blue, 11, Dimension, One in a Lifetime, 10, Cleo i Kolory Lata, 9, Wilkinson, Ultraviolet, 8, Modelki, Lubię Cię jak Lato, 7, Sabrina Carpenter i House Tour, 6, Somber Potential, 5, Dawid Podsiadło, Sezon, na 4, Alok, Khalid, Dive Into Me, na 3, Thomas Gray, Rumors, 2, Kashmir, Ultra Love i zwycięża ponownie, bez żadnych zmian, Blair Moore, Samira i Sorry. Tak zagramy i życzę udanego dzionka. No już bardziej wieczoru. Buźka, hej! 1

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Donald Trump ogłasza zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie. Tajemnicza zawiesina na popularnym krakowskim kąpielisku i nuda pilnie potrzebna dzieciom. W Dzień Dziecka przypominają eksperci. Paulina Nawrocka, zapraszam. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że przywódcy Izraela i Hezbollahu zgodzili się wstrzymać walki w Libanie. Żadne izraelskie wojska nie pójdą do Bejrutu, oznajmił amerykański przywódca. Dodał, że za pośrednictwem wysoko postawionych przedstawicieli odbył bardzo owocną rozmowę z drugą stroną konfliktu. Hezbollah zgodził się, że wszelkie walki zostaną wstrzymane, Izrael nie będzie atakować, a oni nie zaatakują Izraela, podkreślił. Do ogłoszenia rozejmu dochodzi po tym, gdy Iran za pośrednictwem agencji TASNIM zapowiedział zawieszenie rozmów do czasu zaprzestania ataków Izraela na libańskich Hezbollah. Kilkadziesiąt umów na około 120 miliardów złotych podpisano w ciągu 3 dni. Środki na umowy pochodzą z unijnego programu SAFE. Program SAFE to polskie uzbrojenie dla polskiej armii, przekonuje wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Ta niemiecka narracja, która była powtarzana przez wiele tygodni, że to będzie sprzęt kupiony w Niemczech, w niemieckich firmach. W ostatnie 3 dni, kiedy mieliśmy ten objazd po kraju, ta narracja po prostu legła w gruzach. Już tego, to jest nie do obrony. Oczekuję, że ci, którzy to powtarzali przez wiele miesięcy, teraz będą powtarzać nazwy polskiego sprzętu kupione w programie SEJ.
1: Program krytykowany jest przez prezydenta Karola Nawrockiego i polityków PiSu i Konfederacji, którzy przekonywali, że środki z SAFE w większości trafią do niemieckich firm. Jak jednak podkreślają rządzący, ponad 80% uzyskanych z SAFE pożyczek ma być wydane w Polsce. Popularne krakowskie kąpielisko na Zakrzówku zamknięte z powodu nieznanej substancji w wodzie. Miasto poinformowało o zawiesinie nieznanego pochodzenia w akwenie. Badania wykazały, że jej skład jest podobny do środków do odrdzewiania i odkamieniania. W związku z incydentem obiekt został zamknięty. Będzie nieczynny do czasu przeprowadzenia dodatkowych badań i uzyskania ich wyników. Stolica wprowadza od dziś zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Za godzinę zacznie obowiązywać. Od 22 do 6 rano napojów wysokoprocentowych nie będzie dało się kupić. Pilotaż zakazu wyrażony w liczbie interwencji policji czy straży miejskiej przez pierwsze 3 zimowe miesiące napawa optymizmem, mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
3: Te statystyki absolutnie pokazują, że mieliśmy rację wprowadzając tego typu ograniczenia.
1: A nowy raport z kolejnych miesięcy dopiero powstaje. Choć jak podkreślają psychologowie, nuda jest potrzebna, to jak wynika z badań Rzecznika Praw Dziecka, dzieciom brakuje na nią czasu. Mówimy o tym w obchodzonym dziś Dniu Dziecka. O zaletach nudzenia się mówi psycholog Centrum Pomocy Dzieciom w Lublinie, Marta Szczodrak.
4: Nuda jest niezbędna do tego, żeby młody człowiek umiał kształtować swoją kreatywność, umiał ją wykorzystywać, żeby kształtował swoje umiejętności społeczne. I niekiedy rolą nas dorosłych jest tylko być obok i słuchać.
1: Jak wynika z badań, co drugie dziecko twierdzi, że większość wolnego czasu zabiera mu nauka. Co czwarty nastolatek uważa, że wolnego czasu nie ma wcale.

0: Halo, halo, zapraszam na info pogodowe. 8 stopni już tej nocy, synoptycy przewidują lokalnie opad deszczu. W tym temacie niewiele zmieni się także jutro. 24 stopnie, jednak cieplej, tak, w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa, deszczowa, 25 stopni, ale możemy spodziewać się również lokalnie burz. W nocy spadnie do 8. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło i życzę udanego wieczoru, baje.
1: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Płonie hala magazynowa w Płocku, na miejscu pracują strażacy. Były ambasador Polski w Ukrainie oddał medal w akcie sprzeciwu. I Maja Chwalińska, niesamowita, na paryskich kortach. Paulina Nawrocka, zapraszam. 30 jednostek Straży Pożarnej bierze udział w akcji gaszenia hali usługowo-magazynowej w Płocku. Pożar wybuchł wieczorem i obejmuje cały budynek. W pobliżu hali znajdują się inne podobne zabudowania, stacje paliw i blok mieszkalny. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Aktualnie nie ma też zagrożenia, że ogień przeniesie się na sąsiednie zabudowania. Były ambasador Polski w Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił przyznanemu 4 lata temu ukraińskie odznaczenie za zasługi. Wręczył mu je wówczas prezydent Wołodymyr Zełenski. Ambasador zaznaczył, że decyzja ma związek z działaniami prezydenta honorującymi UPA. W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek sił zbrojnych swego kraju imię bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. To po stronie prezydenta Ukrainy leży teraz naprawienie sytuacji. Tak relacje Kijowa z Warszawą komentują rządzący.
2: To jest nie do przyjęcia decyzja oczywiście. To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości.
3: Kiedyś przyjął najwyższy order w Polsce, a osoby, które go przyjmują, powinny działać na rzecz dobrych relacji polsko-ukraińskich, a nie szkodzić tym relacjom.
1: Mówili wicepremier i wiceszef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz oraz poseł PiS-u Paweł Szrot. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że zawnioskuje o odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ruszyła rekrutacja na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym roku najstarsza uczelnia w Polsce uruchomiła 13 nowych kierunków. Wśród nich są m.in. Media Studies, Humanistyka Cyfrowa i Mathematics and Computer Science Advanced Track. Ostatnia z propozycji jest adresowana do szczególnie uzdolnionych maturzystów.
4: Kryteria kwalifikacji dla tego kierunku są wpisane pewne wymogi formalne, konieczność legitymowania się już osiągnięciami na arenie międzynarodowej, w olimpiadach różnego rodzaju tematycznych powiązanych z matematyką i informatyką, żeby na ten kierunek przychodziły osoby, które rzeczywiście już jakieś osiągnięcia w tym temacie mają.
1: Mówi Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji UJ-u. Rekrutacja potrwa do 9 lipca. Do sierpnia kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami w stolicy. Ruszył remont torowiska w Alejach Jerozolimskich, jednej z głównych arterii miasta. Tramwaje nie kursują od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona. Część linii tramwajowych ma skróconą trasę albo jedzie objazdami. Najtrudniej będzie w czasie porannych i popołudniowych korków, mówią mieszkańcy stolicy.
5: Szczycie piechotą. Więcej zdrowia będziemy mieli.
6: Dużo roboty? Trzeba remontować, żeby to jakoś działało. No jak bez remontu nie pojedzie.
1: Miasto uruchomiło komunikację zastępczą. Maja Chwalińska się nie zatrzymuje. Nasza tenisistka awansowała do ćwierćfinału Rolanda Garrosa. W 1/8 paryskiego turnieju pokonała na korcie centralnym reprezentantkę gospodarzy Diane Parry 6-3, 6-2. Choć gra przed francuską publicznością nie była łatwa.
7: Nie czułam się jak u siebie w domu, ale na pewno atmosfera była fajna. No, zdaję sobie też sprawę, że mogłoby być inaczej, gdyby wynik był inny. Ale tak, ale myślę, że było to dla mnie świetne doświadczenie.
1: Chwalińska o półfinał zagra w środę przeciwko Annie Kalińskiej z Rosji. Mecz pokaże Eurosport.

0: Jutro na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie i w centrum okresami wzrastające do dużego. Tam po południu możliwe przelotne opady deszczu, na wschodzie także burze. 19 stopni na Podkarpaciu i Podhalu, 23 stopnie w centrum, do nawet 27 na zachodzie.
1: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: Trendy Radio.
1: Yes, you know what you're doing, baby.

0: Twój region, twoje radio, trendy.
1: What's going on?

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Pick up the phone. This is Sakal from Babylon.